SK2. SK2. Stalowa wola.

0: worek z farsą. A ja
1: czuję,
0: krążę na okrągło. Jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie

0: wciąż. A ja nie czuję już nic, chodzę do klubu wolno. One się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

wiesz, on by chciał wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
4: No to przewracamy kartkę w kalendarzu i wchodzimy w październik. Dzień dobry, witajcie. Mamy czwartek i przed nami naprawdę ładny początek nowego miesiąca. Poranek jest chłodny, bo w końcu mamy jesień. Na pewno coś cieplejszego zdecydowanie się przyda, ale później będzie już cieplej w ciągu dnia. W stołowej woli w regionie temperatura wzrośnie tak do 21 stopni, a na niebie, tak jak w ostatnich dniach, będzie dużo słońca.
3: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
5: Jest 6 News SK2. Anna Łowocka. Służby wykluczyły obecność niebezpiecznych substancji. Dwóch żołnierzy i pracownik wojska zostali wypisani ze szpitala. To po doręczeniu do komisariatu żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu przesyłki o nieznanym pochodzeniu. Jak informował tygodnik nadwiślański, osoby, które miały kontakt z jej zawartością, źle poczuły się. Trwa ustalanie nadawcy paczki. Fly Dubai zawiesił loty do Izraela. To po tym, jak wczoraj w jednym z samolotów drugi pilot zaatakował kapitana i próbował rozbić maszynę. Według izraelskich mediów napastnik to obywatel Omanu, opisany przez kolegę z pracy jako religijny ekstremista. Co jeszcze ustalono w tej sprawie? O tym Michał Skolimowski.
6: Trwają przesłuchania. Media donoszą, że coraz więcej wskazuje na to, że drugi pilot, obywatel Omanu, miał zaatakować kapitana i próbować przejąć sterowanie nad samolotem po to, żeby rozbić maszynę. W powstrzymaniu go pomogli między innymi pasażerowie. Przez kilka minut samolot był całkowicie poza kontrolą. Mieliśmy wrażenie, że zaraz się rozbijemy. Relacjonowała jedna z pasażerek. Samolot leciał z Dubaju do Tel Awiwu. Nagle zaczął gwałtownie tracić wysokość. Nadał też sygnały alarmowe. Ostatecznie zmienił kurs i bezpiecznie wylądował w Arabii Saudyjskiej. Na pokładzie było około 180 osób. Wszyscy, jak poinformowano, są bezpieczni.
5: Kraków będzie miał nowy świąteczny wystrój. Przez najbliższe 3 lata uliczne ozdoby w okresie Bożego Narodzenia nawiązywać będą do gotyku i stylu Bazyliki Mariackiej, mówi Michał Pyclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
7: Nawiązania do sklepień w Kościele Mariackim, prezbiterium, ale także mazwerki, pinakle, roślinne fryzy, detale rzeźbiarskie, a także dekoracje snycerskie. Będziemy mieli opartą kolorystykę na zestawieniu chłodnego błękitu z ciepłym żółtym światłem. Będziemy mieli złote skrzące akcenty, które będą ocieplały przestrzeń.
5: Dekoracje ozdobią miejskie place, mosty, ulice oraz ronda, a na rynku głównym stanie też 15-metrowa żywa choinka.
3: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
0: SK2 Sport.
5: Szok w Portugalii. Cristiano Ronaldo opuścił zgrupowanie reprezentacji tego kraju. Piłkarz nie wyjaśnił powodów, wydał tylko krótkie oświadczenie, w którym napisał, że w odpowiednim czasie opowie o powodach. Wszystko to po meczu z Norwegią, który Ronaldo zaczął na ławce i nie pojawił się później na boisku. 41-latek odmówił po tym wyjścia na wtorkowy trening. Ewa Pajor nie zatrzymuje się w Lidze Mistrzów. Polka strzeliła gola dla Barcelony wygranym 6-0 z Romą. Dorobek Pajor w obecnym sezonie rozgrywek to 3 trafienia.
3: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
8: Cristiano Ronaldo nie wyjaśnił, bo Krystyna napisał w internecie, że wyjaśni w odpowiednim czasie, a na razie reprezentacja Portugalii i selekcjonerze domyśl się.
9: Właśnie.
0: Wajda i Jarząbek w radiu SK2.
8: A nasz Lewandowski, proszę, jaka klasa. Można?
9: No on wszystko, można? Kawa na ławę po prostu.
8: No, nie gra.

0: 10 minut po 6:00. Czułe dzień dobry się z Państwem. Od pięknych utworów, jak zawsze, rozpoczynamy kolejny piękny dzień. Pierwszy dzień miesiąca. Dzień Matki Boskiej Pieniężnej.
1: Tak, zbawieni.
0: Uratowani.
1: Doszliśmy.
0: Jak konto oddycha, to znaczy, że i ja żyję. Coś tym jest, nie?
2: Posłuchajcie, pierwszy dzień października, dzień polskiej muzyki dzisiaj obchodzimy.
0: O, proszę
2: i to
0: bardzo.
2: Jest najlepsze, a najlepsze w tym wszystkim jest to, że jeżeli inne stacje radiowe ten dzień obchodzą,
0: to są Leszcze.
2: To tak, to tylko go dzisiaj obchodzą.
0: Tylko SK2 nie jest Leszcz, bo my dzień święto polskiej muzyki mamy co dzień.
2: Co dzień.
0: 100% polskiej muzy u nas. Jak ktoś właśnie się obudził, pierwszy raz włączył radio SK2, to my jesteśmy tacy patrioci, że gramy tylko polskie utwory.
2: I tutaj z tej okazji mamy pytanie do was bardzo, bo to, wiecie, z polskimi kawałkami jest tak, że zawsze na każdej imprezie leci albo chcemy być sobą,
0: albo przeżyj to sam. Albo
2: przeżyj to sam. Albo
0: chcemy być sobą, to już mówiłeś.
2: No, co jeszcze? Kaczuchy lecą.
0: Kaczuchy na twojej imprezie lecą?
2: A co, nie? A na twojej nie?
0: Nie.
2: A, bo ty nie polityczny. Dobrze, posłuchajcie, no w takim razie pytanko do was na dzisiaj, z rana. Czy macie jakiś taki swój ulubiony kawałek, który wam się dobrze kojarzy i dlaczego wam się dobrze
0: tak,
2: kojarzy?
0: Może to być na przykład kawałek polskiej pizzy.
2: Na przykład. Całowaliście się przy tym.
0: No.
2: Nie wiem,
0: ale
2: nie
0: o muzyce,
2: się
0: o muzyce cały czas
2: mówimy.
0: O, cały czas, nie?
2: Nie
0: kawałek, że pizza, tortu, sernika.
2: Nie bądźmy tacy troglodyci, prawda? Rozmawiamy o muzyce, jesteśmy ludźmi wyższej kultury.
0: Dobrze.
2: Nie ma to tamto. Nie wiem, przytuliliście się do kogoś po raz pierwszy. A może wam się dziecko urodziło przy takim kawałku muzyki fajnym jakimś, nie?
0: No, ale to, no, a to u mnie tak było,
2: tak?
0: Jak już tak mówisz.
2: Słuchałeś tego słuchawka?
0: Musiałbym niestety zdać, że to nie było przy polskiej muzyce. Było tak, że lekarz, który, bo moja żona rodziła przez cesarskie cięcie, tak zdradzę taką prywatę, i lekarz, który dokonywał jakby operacji porodowej, słuchał sobie takiego utworu zagranicznego, Alala Long się nazywa, znaczy tak w potoczny, na pewno znasz.
2: No po polsku, no Alala Long to przecież to polskie słynne słowa.
0: No, też po polsku, Alala Long, nie? No, też można śpiewać.
2: Oczywiście, że tak.
0: No, to przy takiej na przykład piosence się rodził mój pierwszy syn.
2: Proszę bardzo, a co się wam stało przy najlepszej polskiej piosence, waszym zdaniem? Dajcie znać.
0: Tak.
2: 7268 26 8 26 albo Messenger. Czy macie jakiś taki utwór? Mi chodzi o taki utwór, który po prostu jak go słyszycie, to aż was wzrusza.
0: No, to sobie przypominasz, jak w 94, nie wiem, uderzyłeś w tego Nissana, co przed tobą stał na przykład.
2: Ty, wiesz, że ja miałem na przykład Ich Troje nagrane 6 razy na kasetę, żeby
0: nie przewijać? No, ja już to też nieraz mówiłem, że miałem nagrane.
2: Nieprawdopodobne
0: Ich Troje mi się tylko z kasetą kojarzy magnetofonową.

0: Ach, te gitary! Sumptuastic na 18 minut po 6 tu SK2, 100% polskiej muzy w święto polskiej muzy. Z czym wam się kojarzy polska muza? Zawsze to są takie wspomnienia, które wracają nawet i po 50 latach.
1: Tak, słyszysz początek i już na przykład latamy tymi myślami lecisz do chwil młodzieńczych.
0: Jurek z nami, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
0: Cześć Jureczku, słuchaj, ty też masz taki jeden utwór, który jakby wiesz dokładnie, w którym momencie twojego życia leciał, gdzie leciał i co wtedy
1: moja
0: się działo.
1: Moja babcia mówiła, że nie ma przypadków, są tylko znaki i u ciebie to się chyba spełniło.
2: Tak, dokładnie, będzie mi towarzyszył do końca życia, jadąc do szpitala, odbierając żonę z dzieckiem po porodzie, stojąc na światłach 300 metrów od szpitala. Był kawałek piaska, nowe życie na śniadanie. Będzie mi to zawsze w pamięci, wiem w którym miejscu, wiem dlaczego i oczywiście...
0: Coś przerywa.
1: Ale to nowe życie na śniadanie, to jest kawałek, który się będzie zawsze Jurkowi dobrze kojarzył. Nowe życie na śniadanie to jest ten, śniadanie do łóżka to się nazywa, tak?
0: Tak się nazywa, śniadanie do łóżka. Tak się nazywa ten, ale zobacz jaka precyzja, jak Jurek mówi, dokładnie 300 metrów od szpitala. Co, jakby linijką to zmierzył. Dokładnie wiesz pewnie, w którym miejscu konkretnie stałeś. Jurek.
1: Oj,
0: ale Zasiek, ale tak czułem, tak. Bo coś przerywało.
1: Coś do tunelu wjechał.
0: Ale jeśli nas słuchasz przez radio, Jureczku, kochany, to jest piękne. To jest piękne, że te polskie utwory kojarzą nam się z takimi momentami w życiu, nie?
1: Piasek ze śniadaniem do łóżka przed porodem, prawda? A później śniadanie do łóżka takie dziecko mogłoby ci przynieść na przykład, prawda? Gdyby chciało.
0: No po latach.
1: No to po już, latach.
0: To gdyby chciało, ale zazwyczaj nie chce.
1: Zazwyczaj wiem, że nie chce.
0: Zazwyczaj
1: tak,
0: nie
1: tak.
0: chce.
1: Ale okruszki zostawia, bo je chipsy w łóżku. Oj, Zuśka, ja wiem, co ty zrobiłaś
0: tak,
1: wczoraj.
0: Ja i wypełnimy nim poduszki, bo tam też tak... tak
1: okruszkami.
0: Tak, tak tam jest. Dobrze, pięknie. Polskie utwory, które kojarzą nam się z czymś, co przeżyliśmy. Dzisiaj w święto polskiej muzyki o tym sobie porozmawiajmy. Sekretarka 726-826-826 na Messengerze. Zachęcamy do głosówek, no i wiadomości wszelakich.
1: Można pisać, można się nagrywać, a dlaczego by nie? Nie? Macie full serwis u nas.
0: Możecie nam wysłać tego gifa ruszającego się, pośmiejemy się.
3: Escant.

0: nasz towar eksportowy na przykład tutaj w tym utworze. Jak będziemy mieli się dzisiaj tak rozpływać nad tą polską muzyką, że tacy fajni jesteśmy, że tylko 100% tylko, aż
1: nasz.
0: 100% polskiej muzy gramy, to Sarah James przecież no w Ameryce, bardzo dobrze znana, ona tam w tym Mam Talent tam zawojowała. American Got Talent.
1: Tamtejszy Wojewódzki, ja nawet jej klaskał.
0: Simon Wojewódzki.
1: Simon Wojewódzki,
0: to jest tak. Simon Wojewódzki.
1: Był pod wrażeniem naszej Sarah James.
0: Mówił, very nice, very good. You're from Poland. Poland, good, Polish songs are very nice.
1: A to, że jak Poland jest good, to wam teraz udowodnimy, moi drodzy, bo tak przeglądaliśmy sobie gazetę, a dzisiaj gazety kolorowe rozpisują się o pewnym przypadku z Warszawy.
0: Jest incydent, ale to musimy teraz szyfrować, bo to...
1: Może dzieci nie śpią, więc będziemy tak mówili tajniacko.
0: Słuchajcie, jest takie ciasto, ono się nazywa keks,
1: tak.
0: Nie?
1: No. I w Warszawie dwójka kucharzy uprawiała ten keks na środku ulicy.
0: Tak, no robili, gotowali, wiecie, i to koło przystanku, że ten piekarnik tam musieli przyprowadzić. No i na oczach wszystkich ten keks robili, nie?
1: Ktoś ich nagrał, filmik wrzucił do internetu i teraz filmik jest komentowany przez całą kulinarną i nie tylko Polskę.
0: Tak
1: się patrzy, prawda, mówi się, że w Polsce życie takie se.
0: Patrząc po tym...
1: W stolicy wygląda na to, że życie układa się stosunkowo dobrze.
0: Stosunkowo dobrze.
1: Tak.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: No, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
6: Nie, a powinnam?
5: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
6: I możesz z nich korzystać?
5: Jasne, w każdej chwili.
6: To i ja się zapiszę.
5: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
7: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
14: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
13: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
17: Zaczynamy październik. Dzień jest już wyraźnie krótszy. Dzisiaj w Stałowej Woli słońce wschodzi już za chwilę o 6.32 dokładnie, a zachodzi o 18.10, czyli dzień potrwa dokładnie 11 godzin i 38 minut. No niestety, takie są uroki jesieni, a pogodowo naprawdę nie ma powodów do narzekania, bo ta jesień nas jak na razie pozytywnie zaskakuje. Ostatnio mieliśmy same pogodne dni i dzisiaj dalej będzie słonecznie z temperaturą w okolicach 21
16: stopni. Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
18: 6.30 News SK2, Anna Łobocka. Sąd drugiej instancji uchyli decyzję. To moja prawnicza intuicja. Tak mecenas Jacek Divois odniósł się do decyzji sądu o przyznaniu Marcinowi Romanowskiemu listu żelaznego. A więcej o tym w newsach o 7.00. Ukraina zwróci się z apelem do USA o objęcie sankcjami rosyjskiego Starlinka. Chodzi o spółki związane z systemem satelitarnym Rasvet. Kijów obawia się, że rosyjski Starlink może znacząco zmienić sytuację na polu bitwy. Tysiące mieszkańców Wenezueli wyszły na ulice. W całym kraju protestują przeciw trudnym warunkom życia, szczególnie niedoborom energii elektrycznej. W kilku miastach odbyły się też wiece na rzecz demokratyzacji państwa.

0: Zawsze musi być jakiś plan awaryjny. To od Lanbery w święto polskiej muzyki, które obchodzimy w Radio SK 2 cały rok. Jednak w innym roku działy się te rzeczy, o których teraz chcielibyśmy opowiedzieć, bo to jest nasz kącik odkurzający, czyli newsy, które pojawiły się tego dnia, ale niekoniecznie tego roku. Coś masz do powiedzenia w tej sprawie?
1: To za chwilę, poczekaj, no.
0: O, już?
1: Teraz mówię, już? Uwaga. Chore to były czasy. Październik 2020 roku. Od soboty Tatrzański Park Narodowy wraz z powiatem tatrzańskim znajdą się w czerwonej strefie. Aha, pamiętamy to. Zgodnie z nowymi obostrzeniami oznacza to, że usta i nos trzeba będzie zakrywać nie tylko na terenie zamkniętych pomieszczeń, ale również podczas spacerów na świeżym powietrzu, pisała Wirtualna Polska 1 października 2020 roku.
0: Mi do tej pory to zostało. W góry bez maseczki się nie ruszam.
1: No, a jak się nie rusza, to maseczka w górach musi być przynajmniej ta tlenowa. A pamiętam, że tak było rzeczywiście.

0: Oj, no dużo, to... dużo rzeczy się przypomina, jak się słucha takich fajnych polskich utworów, jak na przykład Narcyz od zespołu Łzy. I na pewno macie jakieś fajne skojarzenia również z tym utworem i na te skojarzenia dzisiaj czekamy. 726-826-826 albo Messenger, no bo oczywiście w Radiu SK2 świętujemy Dzień Polskiej Muzyki, tylko my go świętujemy tak naprawdę co dzień u nas, ale dzisiaj świętujemy wyjątkowo.
1: Wyjątkowo i wspływają też głosówki na naszego radiowego Messengera, na przykład jak ta głosóweczka od Doroty.
2: Ja rodziłam córkę 19 lat temu w szpitalu brudnowskim, do dźwięków wyginam śmiało ciało. I pamiętam, że dziewczyna na łóżku obok rodziła wtedy bliźniaki i śpiewałyśmy na zmianę między skurczami. Pozdrawiam buziaki.
1: No i można, wyginam śmiało ciało i tak się wygięło, że
0: i kurczę fajnie było, nie?
1: Szczęśliwe dzieci się urodziły, zdrowe, Abgary 10 na 10. To takich porodów życzymy wszystkim, tylko mniej takich bolesnych, żeby te skurcze, żeby to szybko, żeby tak fu! I żeby wyszło. Tego
0: ale
1: życzymy
0: ty jesteś
1: na
0: mądry po prostu z męskiego punktu widzenia, to wszystko jest takie proste,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, no, tak mówimy. Dobra, jest jeszcze od Ireczka?
0: Tak jest, dawaj.
3: Cześć, witajcie. Moja piosenka taka, która bardzo mi utkwiła w głowie, to pierwszy taniec ślubny. Ania w Salmach, wybieram cię i zawsze mi się przypomina, szczególnie w taki dzień jak dzisiaj, dlatego, że jutro mamy rocznicę ślubu 16. Pozdrawiam, Irek.
1: Się przypominają te pierwsze tańce i rocznice i tak dalej, i tak dalej. No,
0: no to jutro jakąś pościelubę trzeba sobie puścić chyba, tak mi się wydaje.
1: Wybieram cię na przykład.
0: Na przykład wybieram cię.
1: Na przykład. Albo nie wiem, czy jest taki utwór, bo wybieram cię, słyszeliśmy, że jest. Czy jest taki utwór, wracaj do Pokebola.
0: Tak czy inaczej, jeżeli chodzi o rocznicę ślubu, nie polecamy jednak utworów Ich Troje. SK2. Lepiej spędzić ten dzień we dwoje.
1: We dwoje.

0: Kolejny klasyczek polskiej muzyki, takie u nas w Radiu SK2. Święto polskiej muzyki trwa cały rok, a dzisiaj szczególnie. Ale też dzień ściemniania jest u nas co dzień.
1: Jakoś się za jasno zrobiło, trzeba tutaj rzeczywiście ściemnić.
0: Będziemy, słuchajcie, no kłamać będziemy na antenie, ściemniać i zapraszamy was do tej nowej zabawy, żeby odgadnąć, kto ściemnia, czy Jarząbek, czy Wajda, czy może obydwaj ściemniamy. 726-826-826, SMS-owo można się do ściemy zgłaszać, albo na Messengerze tam zostawcie nam swój numer telefonu. Kto jest dobry we ściemnianiu, to też potrafi ściemniać i na takie ściemy w zgłoszeniach
1: czyli
0: czekamy.
1: Czyli zgłaszacie się ściemom, a że jesteśmy właśnie po wypłacie, to mamy stówkę dla tego, kto odgadnie, który z nas ściemnia. O.
2: SK2. SK2. 100% polskich hitów.

0: I podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
1: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
2: Ładocha na pożarcie.
0: Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
6: Nie, a powinno?
5: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
6: I możesz z nich korzystać?
5: Jasne, w każdej chwili.
6: To i ja się zapiszę.
5: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
7: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
8: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
9: Phonix Ból Uszu Max.
8: Słucham?
9: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
8: Phonix Ból Uszu Max?
9: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
12: Mam ochotę na safari.
13: Na safari to trochę daleko.
12: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
13: A ile można upolować?
12: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
13: No to w drogę.
14: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
1: To będzie ostatnia reklama.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
20: Na drogach Stalowej Woli mamy kilka utrudnień, więc krótkie przypomnienie. Zamknięty jest fragment drogi łączącej aleję Jana Pawła II z ulicą Osiedlową w rejonie restauracji i stacji paliw. Taka organizacja ruchu ma obowiązywać do 10 listopada. Prace trwają też na dawnych terenach HSW między bramą numer 1 a torami. Tam przejazd jest zachowany, ale patrzcie uważnie na oznakowanie. A pogodowo chłodny poranek, później dużo słońca i nawet 21 stopni.
19: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
21: Jest 7, News SK2, Anna Łobocka. Prokuratura złoży zażalenie w sprawie Marcina Romanowskiego. Warszawski Sąd Okręgowy wydał list żelazny dla polityka PiSu. Były wiceminister sprawiedliwości jest poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. A co w praktyce oznacza ruch sądu? O tym Michał Skolimowski.
22: Jeśli decyzja się uprawomocnia, Marcin Romanowski wróci do Polski, co zapowiedział jego obrońca, to nie zostanie zatrzymany ani aresztowany. Sąd zgodził się na list żelazny, bo uznał, że dotychczasowe metody ścigania okazały się nieskuteczne. Mówi sędzia Anna Ptaszek.
23: Sąd podnosił, że z uwagi na charakter tej sprawy i rozmiar, lepszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego.
22: Śledczy nie zgadzają się z decyzją sądu. Prokurator Piotr Woźniak zapowiada zażalenie.
24: Ja niestety nie ufam podejrzanemu i nie wierzę w jego deklarację, dlatego też nie podzielam argumentacji sądu.
22: Romanowski najpierw wyjechał na Węgry, a gdy doszło tam do zmiany władzy i stracił polityczny azyl, to zmienił miejsce pobytu. Z kolei pismo w sprawie listu żelaznego, które trafiło do sądu, zostało nadane z Tyraspolu, stolicy kontrolowanego przez Rosjan Naddniestrza.
21: Wrócił do kraju, teraz jest już w szpitalu. Polaka z Filipin przywiózł wojskowy samolot. Na lotnisku czekał na niego transport z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, mówi rzeczniczka prezydenta Białegostoku Urszula Boublej.
25: Muszą go zobaczyć lekarze, musi zostać przyjęty na szpitalny oddział ratunkowy, musi być przebadany tutaj na miejscu.
21: Piotr Moczulski ostatnie 2 lata spędził w szpitalu na Filipinach po wypadku na skuterze. Powstaje Centrum Szkolenia Śmigłowcowego Apache. Centrum będzie włączone w struktury Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Co to oznacza w praktyce, sprawdził Jakub Krzyżak.
0: Przede wszystkim, że nasi technicy i studenci nie będą musieli jechać za ocean, żeby uczyć się serwisowania śmigłowców Apache i silników T-700, które oprócz tych maszyn napędzają też na przykład Black Hawki. To uzupełnienie wcześniejszej umowy o utworzeniu Centrum Serwisowego Apache w Dęblinie, mówi wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Ten silnik zostanie już przekazany w przyszłym roku i cały śmigłowiec do zadań treningowych w najbliższych latach trafi do Wojskowej Akademii Technicznej.
0: W sumie Polska kupiła 96 Apache, a to sprawia, że zaraz po USA nasza armia będzie miała najwięcej na świecie tego typu śmigłowców.
21: Do Polski dotarło na razie 8 Apache szkoleniowych.
4: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
6: SK2 Sport.
21: Kadra do lat 21 pokonała w Katowicach Szwedów 3-0 w eliminacjach do Mistrzostw Europy. O wygranej zdecydowały gole debiutantów. Dwukrotnie trafił Bartosz Mazurek i raz Daniel Bąk. Zespół Jerzego Brzęczka jest ostatnio nie do zatrzymania, a zaufanie do selekcjonera piłkarze pokazali fetując wczorajszą wygraną. Piłkarska młodzieżówka w eliminacjach wygrała wszystkie 9 spotkań i jest o krok od awansu na Euro.
4: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
17: Ja chciałbym wrócić jeszcze do tej sytuacji Cristiano Ronaldo, co się obraził i zrezygnował ze zgrupowania, odjechał, już nie będzie. Jest nagłówek, że Ronaldo obraził się na Jezusa. Trener Jorge Jesus ma przechlapane u Ronaldo.
25: No i teraz zobaczymy, czy w reprezentacji Portugalii wszechmogący jest Cristiano Boski, czy Jezus. No, okaże się.
6: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
25: Pytanie, kto jest synem kogo?
17: Kto jest, tak, no, no to jest najważniejsze. Tak.
25: Ojej, ale się w tej Portugalii dzieje.
17: 4 minuty po 7:00, czuły dzień dobry raz jeszcze. Od pięknego utworu rozpoczniemy tę godzinę. Robert Chojnacki, Andrzej Piaseczny.

0: Teraz mam taką jesień w głowie, la la la la la. No, no, nie umiem śpiewać. Dobra. 7:10, Sylwia Grzeszczak za nami. Jeszcze wspomnień czar, jak to pięknie było latem. No właśnie, latem też różne rzeczy się działy. Wspominaliśmy już o tym na antenie, że ktoś podkradał krowy Niemcom. I teraz sprawa wyszła na jaw. Okazało się, kto te krowy podkradał.
1: Funkcjonariusze CBŚP-u naszego, prawda, no poszli na współpracę z niemieckimi służbami i rozbroili taką zorganizowaną grupę przestępczą, podejrzaną o kradzież kilkuset sztuk bydła z Brandenburgii. Te bydło było warte 300 tysięcy euro, wyobraźcie
0: sobie. No i wyszło na jaw, że to Polacy. Dwóch Polaków zatrzymano. 41-latka i 46-latka. Jeden w Polsce usłyszał zarzuty, a drugi na ekstradycję czeka, bo w Niemczech go złapali.
1: Na razie się udało znaleźć tylko 159 sztuk bydła. No, no ale spokojnie, śledztwo trwa, być może krówki gdzieś się jeszcze pasą. Szukamy dalej, mówi policja.
0: Sprawa jest rozwojowa i musi być rozwojowa. Ale słuchajcie, już myślałem, że z Polakami jest okej, że już nic nie kradniemy z Niemiec, a tu jednak.
1: Tak, ale spokojnie, już niedługo to się skończy. Kiedyś auta, teraz krowy.
0: Za kilka lat polscy złodzieje zejdą na psy.
2: SK2.

0: 18 minut po siódmej niby w Radiu SK2, cała prawda całą dobę, no nie do końca.
1: Ściemnia się w Radiu SK2.
2: Bo to jest ten czas, kiedy będziemy kłamać, tak, perfidnie,
0: albo
2: będziemy
0: jeden
2: oszukiwać.
0: Z nas, albo jeden z nas, albo obaj będziemy ściemniać. Dzisiaj Rychu, cześć Rychu.
3: Cześć, pozdrawiam wszystkich.
0: My też pozdrawiamy ciebie bardzo serdecznie i trzymamy kciuki, żeby się odgadł, kto ściemnia, czy Jarząbek, czy Wajda, czy razem ściemniamy. Jak odgadniesz, stuwa jest twoja.
3: Dobrze.
0: I po tym, jak powiemy, co mamy do powiedzenia, masz mniej więcej 3 sekundy, żeby strzelać, kto ściemnia.
2: A dlaczego od razu strzelać? A może będzie wiedział.
0: A może będzie, nie. No ale strzelać też można.
2: Oczywiście.
0: Dobra, niech ci Rychu nikt nie przeszkadza, skup się, uwaga.
2: Zaczynamy? No to lecimy w takim razie. Okej, Jarząbek mówi tak. Dźwięk rozchodzi się w próżni kosmicznej szybciej niż na Ziemi.
0: Wajda mówi tak. Islandia leży na styku dwóch płyt tektonicznych, północnoamerykańskiej i euroazjatyckiej. Kto ściemnia?
3: Obydwaj.
0: Obydwaj padło i musimy sprawdzić. Nie udało
2: się. Jedna ściema dzisiaj.
0: Jedna ściema była, ale damy drugą szansę, ale tak już poza konkursem. Tak na lepsze nagrody pocieszenia. Jakbyś miał drugą szansę i wiesz już, że nie ma dwóch ściem, to kto ściemnia?
3: Drugie ściemnianie.
0: Też nie. Drugi raz, ale nagrody i tak będą fajne. Dobra, z dźwiękiem była ściema.
2: Tak, z dźwiękiem była ściema. Otóż w próżni nie ma cząsteczek, które mogłyby przenosić fale dźwiękowe, dlatego w kosmosie panuje całkowita cisza.
0: A Islandia rzeczywiście leży na styku płyt tektonicznych i to dwóch, bo przecież tam tyle tych wulkanów jest i stąd ta geotermia, te wulkany, bo Islandia leży na styku dwóch płyt tektonicznych.
2: Tak,
0: człowiek uczy się przez całe życie.
2: Ryszard, do ciebie lecą nagrody pocieszenia, a my ściemniamy jutro po siódmej.

0: Rap-pam-pam. Do trasy bardzo fajnie, jak ktoś ma zieloną falę, to w sam raz. I najlepiej z całą prędkością, wtedy najmniejsze zużycie paliwa. 24 minuty po siódmej. My dalej przeglądamy sobie prasę, bo okazało się, że marszałek pożegnał kobrę.
1: Pan marszałek Włodzimierz Czarzasty, tak, zaprosił do swojego gabinetu kobrę, ale żeby was nie zmyliło to, kobra to pies. Pies ze straży marszałkowskiej.
0: Zwierzę,
1: pies, no normalny pies, który niuchał, wąchał, sprawdzał, czy do Sejmu nie są wnoszone jakieś dziwne rzeczy.
0: Nie jakiś podpies, nie jakiś substytut psa.
1: To pies. Prawdziwy pies,
0: normalny. Dobry.
1: Czarny jak węgiel pies był u pana marszałka, siedzi przy biurku, pan marszałek patrzy mu prosto w oczy. No i co? I musiał mu powiedzieć, no sorry stary, odchodzisz na emeryturę, prawda? Po 5 latach służby.
0: No i
1: do widzenia.
0: Co mu mógł powiedzieć temu psu, że mu coś lizał? Nie.
1: Tak mi się też skojarzyło, żeby coś tego, prawda? No co mu mógł powiedzieć? No marszałek, no to wiesz, on prowadzi obrady. On umie powiedzieć siad na przykład.
0: Umie powiedzieć, tak.
1: Panie pośle, siad.
0: No troszkę się nauczył. Znaczy marszałek się nauczył, czy pies?
1: I zawsze pies się go słucha. Siedzi przy biurku, proszę bardzo. No. Tak więc potrzebujemy więcej psów w Straży Marszałkowskiej. Teraz.
0: Była kobra, będzie teraz tak. Jakaś żmija.
2: SK2.
1: Płacą tyle, co kot napłakał, ale jednak zawsze, no.

0: A cappuccino też za piątkę?
1: Też.
0: A flat white?
1: Też.
0: A...
1: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
2: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
7: Jeżeli ruszacie właśnie do pracy, przypominamy o dwóch utrudnieniach w Stalowej Woli. Nie przejedziemy fragmentem drogi łączącej Aleję Jana Pawła II z Osiedlową w rejonie restauracji i stacji paliw. Zmiany mają potrwać do 10 listopada. Utrudnienia są też na dawnych terenach HSW między bramą numer 1 a torami, ale tam przejazd jest możliwy. A w pogodzie pierwszy dzień października zapowiada się pięknie. Tak jak było to w ostatnich dniach, będzie pogodnie, słonecznie z temperaturą w okolicach 21 stopni.
6: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
8: 7.30 News SK2, Anna Łobocka. Od dzisiaj refundacja szczepień przeciw HPV. Za darmo mogą zaszczepić się osoby w wieku od 18 do 26 lat. HPV to nazwa wirusa brodawczaka. Odpowiada on za zachorowania na raka szyjki macicy, a także inne choroby nowotworowe. Teraz Małopolska i pożar gospodarstwa w Lipnicy Dolnej koło Bochni. Tej nocy spłonęła obora z 40 sztukami bydła. Część zwierząt udało się uratować. Na miejscu wciąż pracują strażacy, którzy dogaszają pokorzelisko. Wygrana Magdaleny Fręch w pierwszej rundzie turnieju WTA 1000 w Pekinie. Pokonała francuskę Elze Jacquemot. Dziś swój pierwszy mecz rozegra Magdalinet.

0: To już ustaliliśmy, że tak przeskoczę każdy mur, to tak, wiecie, no, z naszą tuszą raczej obejdziemy.
1: Znaczy, z tym chodzeniem to też bym nie przesadzał, nie?
0: A, można podjechać hulajnogą.
1: Taksówką na przykład
0: elektryczną.
1: A taksówkę no, sobie można zamówić, no, prawda?
0: No, zależy jaki mur, no, to wiadomo. Emigranci.
1: Na przykład wielki mur chiński, to by nam wyszło...
0: To nie.
1: Człowiek by się zastanowił, prawda? Tak, tak. Bo to jednak taksometr by bił.
0: A no, w kąciku odkurzającym teraz taki chiński temat mamy, bo przeglądamy newsy sprzed lat. Teraz z 2003 roku taki newsik.
1: Wiecie, że Chiny... Specjalnie mi to robisz.
0: Tak.
1: Chciałbym powiedzieć ciekawostkę, że Chiny istniały w 2003 roku.
0: Istniały, no. Istniały. I co więcej...
1: Stara cywilizacja.
0: I co więcej, chińscy narzeczeni, to jest taki news, nie muszą już zabiegać o zgodę swych pracodawców na zawarcie związku małżeńskiego. Stare przepisy przestały obowiązywać od środy. I tak podała Polska Agencja Prasowa 1 października 2003 roku.
1: I teraz tak, bo to, a taki chiński szef, nie? Jak przed 2003 rokiem się zgodził na ślub. To był spoko szef, czy nie spoko szef?
0: Na początku taki Chińczyk sobie myślał, że spoko szef, bo się zgodził, ale po, ile minęło? 23. Po 23 latach małżeństwa zmieniasz o nim całkowicie zdanie.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę, kotek.

0: 11 minut zostało do 8. Tu SK2, tu 100% polskiej muzyki. Mamy coś też na pocieszenie dla wszystkich, którzy być może pocieszeni nie są w tym naszym pięknym kraju. Chwila nieuwagi, kolejny sukces, to taki cykl teraz. Ogromny awans.
1: Tak, Polska awansowała w rankingu emerytów.
0: Jest taki ranking. Tak.
1: Jest. Ranking ocenia, gdzie emerytom żyje się najlepiej i liderem oczywiście zestawienia pozostaje Norwegia.
0: Bo tam u nich wszystko najlepiej.
1: Wszystko jest najlepsze, największe, najlepsze. Ale uwaga, największy awans w tegorocznej edycji zanotowała właśnie nasza biało-czerwona, piękna Polska.
0: Reprezentacja emerycka.
1: Przesunęliśmy się z 28 miejsca na 19 miejsce, a tych krajów jest 44.
0: Czyli jesteśmy w pierwszej połowie tej
1: tak
0: stawki,
1: jest.
0: Czyli polscy emeryci muszą być szczęśliwi.
1: Masz rację, muszą. Eska.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: Dobre babki, dobre grabki, dobre te wiaderka.
1: Szukaj rymu. A, myślałem, że chcesz jeszcze zarymować.
0: Nie, dobre wiaderka i bajaderka. No i co? I zarymowałem.
1: Dokładnie. Zamki na piasku, Lady Punk, to za nami. 5-6 minut zostało do godziny 8. Po 8 gramy w państwa i miasta.
0: Czyli 726-826-826. Ten numer trzeba zapamiętać, bo jak SMS-owo ktoś się chce zgłosić, to tu. Messenger nasz do zgłoszeń messengerowych. Tam zostawiacie numer telefonu. Dzisiaj zgłośmy się może, nie wiem, jakimś... Załóżmy, otwieracie lodówkę i tam jest tylko chleb.
1: W lodówce chleb?
0: No niektórzy trzymają. Dobra, to wróć. To tam jest tylko masło, pomidor.
1: Masło, pomidor.
0: Masło, pomidor i wymyśl, no, trzecią rzecz, kefir.
1: Nie? O, nie, no dobra, poczekaj, masło, pomidor, kefir?
0: W lodówce jest, tak?
1: I coś z tego trzeba zrobić, tak?
0: Konkursowe, żeby coś z tego zrobić.
1: Jajek nie ma?
0: Nie ma jajek.
1: Dobra.
0: Masło, pomidor i kefir.
1: Dobra.
0: Co z tego zrobić?
2: SK2.

0: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
6: Lidl. To się opłaca.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
9: Mamy pierwszy dzień października i jesień. To na działkach oznacza chociażby porządki, więc przy okazji małe przypomnienie, że tylko do końca października w Stalowej Woli kursuje specjalna linia D, którą dojedziecie do ogródków działkowych Hutnik 1 i Hutnik 2. A pogoda dzisiaj będzie sprzyjać takim porządkom na zewnątrz, szczególnie później, bo po chłodnym poranku zrobi się naprawdę przyjemnie. Po południu będzie tak 21 stopni i dużo słońca i piękna jesienna aura.
8: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
10: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. Jeśli decyzja się uprawomocni, po powrocie do kraju uniknie zatrzymania i aresztu. Marcin Romanowski otrzymał list żelazny, wydał go Warszawski Sąd Okręgowy. Polityk PiSu ukrywa się za granicą, jest poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Sąd uznał, że dotychczasowe zastosowane w tej sprawie środki były nieskuteczne. Z kolei prokurator Piotr Woźniak zapowiada zażalenie.
11: Ja niestety nie ufam podejrzanemu i nie wierzę w jego deklarację, dlatego też nie podzielam argumentacji sądu, że zastosowanie listu żelaznego jest jedynym wyjściem, które pozwoli w tym momencie na realizację dalszych celów tego postępowania karnego, skierowanie aktu oskarżenia i poddanie podejrzanego osądowi.
10: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek powiedział, że dla niego wielkim problemem jest wydanie listu żelaznego dla Romanowskiego przez sąd, w którym orzekał tak zwany neosędzia. Drużynowy i ratownik WOPR-u skazani w sprawie utonięcia harcerza w jeziorze Ośno. Obaj usłyszeli wyroki w zawieszeniu. W przypadku pierwszego to rok więzienia, drugiego 10 miesięcy. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
12: Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami. Wyrok w tej sprawie zapadł już po pierwszej rozprawie. Było to możliwe, bo oskarżeni dobrowolnie poddali się karze. Zdaniem sądu mężczyźni nie zapewnili harcerzowi odpowiedniej asekuracji. Usłyszeli wyroki w zawieszeniu, ale to nie jedyna decyzja sądu.
13: Orzekł zakaz wykonywania wszelkiej działalności, zajmowania wszelkich stanowisk związanych z opieką nad małoletnimi, leczeniem małoletnich, edukacją małoletnich na okres 5 lat.
12: Mówił sędzia Aleksander Brzozowski z Sądu Okręgowego w Poznaniu. Do tragedii doszło w zeszłym roku. Podczas obozu nastolatek w nocy podejmował próbę, która polegała na przepłynięciu wpław jeziora w pełnym umundurowaniu oraz obuwiu na odcinku 500 metrów. W pewnym momencie chłopak zniknął pod wodą. Nad ranem wyłowiono jego ciało.
10: Groźny wypadek i spore korki w porannym szczycie w Warszawie. To po zderzeniu 4 aut na trasie S8 na wysokości Wisłostrady w stronę Poznania. Informacje dostaliśmy od naszych słuchaczy.
14: Trasa S8 od Centrum Handlowego Targówek do Wisłostrady w kierunku Bemowa jest zakorkowana, bo nad Wisłostradą 4 samochody się tam przekazać kierowcom, żeby omijali ten odcinek.
10: Jeden pas ruchu jest zablokowany, przypomnę, tworzą się korki, nie ma informacji o poszkodowanych.
4: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
7: SK2 Sport.
10: 9 wygranych w 9 spotkaniach. Piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 pozostaje niepokonana w eliminacjach do Mistrzostw Europy. W Katowicach kadra prowadzona przez Jerzego Brzęczka pokonała Szwecję 3-0 i z kompletem punktów prowadzi w tabeli. Do rozegrania został jeszcze w poniedziałek mecz z Włochami. Nowak Djokovic wrócił na zwycięską ścieżkę. Serbski tenisista wygrał w pierwszej rundzie turnieju China Open. Pokonał w niej Nuno Borgesa, a dziś w tym turnieju o awans powalczy Hubert Hurkacz, którego o 13 rywalem będzie Lerner Tien.
4: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
15: Dzień polskiej muzyki, dzisiaj to wiemy, ale jeszcze na 1 października przypada Dzień Wegetarianizmu.
16: Ja się zastanawiam, czy to jest przypadek, czy to tak specjalnie zrobili?
15: Że połączyli polską muzykę z wegetarianizmem?
16: Nie, że połączyli pierwszy dzień miesiąca z wegetarianizmem. Dzisiaj przecież każdy myśli o sałacie, kapuście. Jak tu zarobić ze 2 melony?
15: Siano to też trawa, nie? Tak.
17: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
15: Więc żeby wam nigdy nie zabrakło.
16: Zielska.
15: Leży wszędzie. Dobrze, 8:04. Danuta, Remigiusz, Teresa, Julia, Jan, Roman, Ariel, Krescenty, Cieszysław, obchodzą imieniny. Wszystkiego dobrego.
16: Uf, bo myślałem, że te wszystkie
15: moja
16: osoby mieszkają.
15: Moja mama ma dziś imieniny, tak? Najlepszego dla mamy, mamy Wajdy.
16: Mamo Wajdo, wszystkiego dobrego.
18: Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamie. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, 4 litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: bez powietrza.
1: Zawsze przy tej piosence chcę się zapytać, jak tam twoja żyć, że tak powiem.
2: A że można żyć.
1: Tak. No tak czy inaczej, Sanak za nami. Chciałem powiedzieć pocałunki. Bardzo fajny kawałek. No, 10 minut po 8. I teraz Warszawa. U nas
2: tak, bo tu słuchajcie, jaka akcja. Nasza. Jaka akcja w ogóle. Niby zaczęło się niewinnie, bo policjanci z Warszawy zobaczyli auto, które chciało ominąć korek i tak, przejechało po pasach i na ciągłej. Nie? Czy po ciągłej i po pasach. No i podjęli interwencję i tym kimś, kto to zrobił, okazał się Arkadiusz Milik.
1: Ten Arkadiusz Milik? No tak. Ten Arkadiusz Milik. No i później się okazało, że policjanci być może rozpoznali naszego snajpera, bo chwilę z nim porozmawiali i puścili wolno jedynie z pouczeniem, że
2: jednak
1: tak maleczki
2: było. Potem ktoś życzliwy się zgłosił, poinformował, że Milik przejechał jeszcze później na czerwonym świetle już po upomnieniu.
1: No i teraz sprawa się rypła. Komendant rejonowy policji w Warszawie, Warszawa 1 dokładnie, ma się skierować tą sprawę do sądu. O ukaranie kierowcy, czyli Arek Milik, może kary nie uniknąć.
2: Lekką ręką licząc za te wszystkie przewinienia jakieś 35 punktów.
1: Czyli widzicie, można śmiało wysnuć tezę, że Arek Milik zebrał w jedną minutę więcej punktów niż z kadrą przez 10 lat.
2: Można też powiedzieć, że to był najlepszy dribbling Milika od 2 lat.
1: Racja. A okolicznością łagodzącą może być fakt, że z jego formą to szanse na trafienie w kogoś na pasach były minimalne. Eska.

0: piosenka by była idealna przed naszym konkursem, tym drugim, który mamy po siódmej.
1: Rano, tak,
0: że uwierzyć, coś tam śpiewała Marisa, ale tutaj mamy zabawę inną, z kołem wręcz.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
1: Poczekajcie, poczekajcie.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: A fortuna kołem się toczy.
1: A bez tego koła no nie ma fortuny.
0: Komuś dzisiaj szczęście dopisze, będzie to albo Kasia, albo Michał. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Przypominamy zasady naszej zabawy. Kręcimy kołem, w ten sposób macie wylosowaną literę i 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu, a kto ma więcej punktów, wygrywa prezent marzeń. Joker, jakie się wylosuje na kole, można wybrać sobie samemu literę. Jasne?
4: Tak jest.
0: Dobrze, zacznie Katarzyna.
1: Kasia, w prawo, w lewo?
4: W prawo.
1: Zawsze mówią w prawo, jak ja mówię. Nieprawdopodobne. Jeszcze nigdy nie kręciłem w lewo.
0: Kręciłeś, nie mów. W. Litera W. Okay. W jak wiosło. 20 sekund, uwaga.
1: Państwo.
4: Włochy.
1: Miasto.
4: Wrocław.
1: Znana postać.
4: Wiktor Jasiński.
1: Roślina.
4: Winogrono.
1: Kolor.
4: Wiśniowy.
0: No, po czasie, po czasie.
1: Ale po czasie.
0: Wiktor Jasiński, któż to jest?
4: Żużlowiec z Piły.
0: Taki znany bardzo, tak?
1: Bo jeżeli pisze o nim ten internet...
4: Nie, no
0: jest.
1: Ja się żużlem nie interesuję, wiesz?
0: Nawet
1: dlatego...
0: przystojny chyba.
1: O. No.
0: A, kto ci tego Wiktora tam podpowiedział?
4: Słucham?
0: Ktoś ci podpowiedział tego Wiktora, bo tam słyszałem jakąś podpowiedź.
4: Nie, ja kibicuję.
1: Naprawdę?
0: Cicha fanka jesteś.
1: Ty jesteś ten fanatyk żużlowy, ładnie.
0: Dobrze, no to czwóreczkę. Kasia, na czwóreczkę, ocena dobra dla ciebie. Ocena dobra, zobaczymy jak sobie Michał poradzi. Michale, w prawo, w lewo?
5: W lewo.
0: W lewo, tak? Dobrze usłyszałem?
5: Tak, w lewo.
0: Dobrze, poszło
1: Michał, głośno i wyraźnie, bo jak nie zrozumiemy, to będzie problem.
0: No, będzie. To musi być, wiesz, nie ma to tamto. Litera L. L jak lalka na przykład. 20 sekund, uwaga, państwo.
5: Liban.
0: Miasto.
5: Liban. Miasto Londyn.
0: Imię.
5: Leon.
0: Rzeka.
5: Loire.
0: Roślina.
5: Lilia.
0: Potrawa. Już po czasie będzie. No dobrze, 1, 2, 3, 4, 5. Oczywiście Jarząbek sprawdza pewnie rzekę Loire. Tak czy nie? Bo tak widzę, że coś tam klikasz.
1: No i teraz mam zagwostkę. Bo ja usłyszałem Loire.
0: Loara.
1: A powinna być rzeka Loara.
0: Loara, ja usłyszałem Loara.
1: No dobra, niech ci będzie. Wierzę w twoje ucho w takim razie.
0: No to wierz w moje ucho.
1: Dobrze.
0: 1, 2, 3, 4, 5. 5, czyli Michał. Michał, prezent marzeń. Prezent marzeń.
6: Bardzo dziękuję.
0: Proszę bardzo. Pomimo, że zasięg nam robił figle.
1: Straszne.
0: I z państwem, i z miastem, no to jakoś się to udało. Dobra.
6: To może z pozdrowieniami pójdzie lepiej.
0: No to dawaj,
1: zobaczymy. Test.
6: Chciałem pozdrowić moją kochaną żonę Iwonę i córcie Hanie, która siedzi ze mną z tyłu samochodu.
1: I teraz poleciało
0: dobrze. Poleciało bardzo ładnie.
1: I teraz poleciało
0: elegancko. Ale poczekajcie, no zawsze jak tak jest, jak się mówi A, to się mówi B. Kasia, też kogoś pozdrawiasz?
4: Pozdrawiam siostrę Martę.
0: A która też siedzi koło ciebie, czy nie?
4: Nie, jestem sama.
0: Dobrze. Poleciały pozdrowienia, wszystkiego dobrego. Jutro też zagramy, też po 8:00 i też to samo do zgarnięcia.
3: Państwa miasta
2: w Radiu SK2. Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: 25 minut po 8. Tańczymy tylko z wami do najlepszych polskich hitów, 100% polskiej muzyki u nas w Radiu SK2.
1: Wiecie co czytam? Japońscy naukowcy teraz tego odkryli.
0: Że teraz 10, odkryli?
1: Teraz odkryli. 10 minut truchtu wpływa na mózg. To znaczy jak sobie chodzisz przez 10 minut,
0: to wpływasz
1: nie
0: na
1: biegasz.
0: Mózg.
1: To wpływasz na mózg tak, że zaczynasz myśleć
0: no
1: dobrze.
0: No to biegasz czy wpływasz? Zdecyduj.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
4: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
5: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola. Agatówka. Ulica Sandomierska 62.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
8: Mamy pierwszy dzień października, a pogoda jakby chciała nam wynagrodzić to, że lato mamy już niestety za sobą. Rano jest chłodno, ale temperatura będzie szybko rosła, bo po południu w stałowej woli w regionie tak dobijemy nawet do 21 stopni, czyli przyjemnie ciepło, a do tego słonecznie. I co na plus, tak jak dziś, będzie również jutro i w weekend, więc jeżeli nie macie żadnych planów, to coś planujcie, bo pogoda będzie sprzyjać.
7: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
9: 8.31 News SK2, Anna Łobocka. Co najmniej 3 osoby zginęły, a kilkanaście zostało rannych. To w wyniku ostatnich ataków na Ukrainę. Wojska rosyjskie użyły w nich ponad 100 ciężkich dronów uderzeniowych. Napadli na mężczyznę, grozili mu bronią i wywieźli do lasu. Stołeczni policjanci zatrzymali 3 osoby, 2 z nich zostały aresztowane. Usłyszeli zarzuty rozboju z użyciem broni palnej i pozbawienia wolności. Grozi im nawet 20 lat więzienia. Kasper Schmeichel został kierowcą Ubera. Legendarny duński bramkarz, który w marcu zakończył karierę z powodu kontuzji barku, pracuje teraz jako taksówkarz. Jak sam mówi, nie jest to związane z brakiem pieniędzy, lecz z nadmiarem wolnego czasu.

0: Nie wiem dlaczego, ale prima ballerina, ja bym chciał tam zaśpiewać później, że cappuccino. Jakoś mi się z cappuccino kojarzy.
1: Za dużo się... TikToków oglądasz, mój drogi.
0: Może.
1: Teraz robimy TikTok wstecz.
0: Bo cofamy się zawsze wstecz. Tak. Nawet jak to jest niepoprawnie językowo, to my się cofamy wstecz.
1: Znasz kogoś, kto się cofał do przodu?
0: Nie. Nie znam, no dlatego właśnie. Ja się cofam zawsze wstecz.
1: To dzisiaj się cofamy do roku 2007.
0: 7. To już będzie 19 lat. Kupcy opuszczają stadion dziesięciolecia. Większość kupców z jarmarku Europa opuściło już koronę stołecznego stadionu dziesięciolecia. Handel prowadzony jest jednak nadal wokół tego obiektu, pisał tygodnik Wprost 1 października 2007 roku.
1: Widzicie, drogie dzieci? Były kiedyś takie czasy, w których do handlu na stadionie niepotrzebny był fryzjer. 2.

0: No gdzie?
1: Do dzisiaj nie wiem, co to znaczy Jaga.
0: A Jaga?
1: No.
0: No taka laska.
1: Tak?
0: No. W sensie ładna kobieta.
1: A, ok. No
0: tak, to kiwa. Tak, czy nie?
1: To jeżeli chodzi o... Tak? A tu kiwają, że tak. No dobra, to jeżeli chodzi o ładne kobiety, Daria Ładochę zna?
0: Zna.
1: Zna?
0: Jutro wpadnie.
1: No,
0: jeśli nie Daria może nas słuchać dzisiaj. Właśnie. Zapraszamy, Daria.
1: A jeszcze oglądałem ostatnio te social media, Eski 2.
0: No i co?
1: I Daria dostała pomidorem w twarz.
0: Naprawdę?
1: No.
0: Jest tam taki filmik?
1: Jest tam taki filmik, jaką przygotowują do sesji zdjęciowej.
0: O, proszę bardzo.
1: Można sobie zobaczyć.
0: Bardzo. A potem efekt tej sesji na stronie sk2.pl, zakładce wygraj, bo mamy plebiscyt na najbardziej polski obiad. Chcemy, żebyście zagłosowali, bo Daria Ładocha zaproponowała 10 zup, 10 drugich dań. Kto zagłosuje, kto jeszcze zaproponuje coś od siebie, wyśle zgłoszenie, no to bierze udział też w fajnej zabawie.
1: Posłuchajcie, dwie osoby z osobami towarzyszącymi już będą nam towarzyszyły na takim obiedzie na Stadionie Narodowym.
0: Czyli już 4 osoby wybraliśmy.
1: Tak jest, tak jest. Loża VIP na Stadionie Narodowym czeka również i na was, do tego 5 stów kieszonkowego i nocleg w wypasionym hotelu w Warszawie. Żeby jednak to zdobyć, to zapraszamy na sk2.pl. Tam trzeba wypełnić zagłosować przede wszystkim i wypełnić formularz, przekonać nas, że to właśnie wy chcecie z nami pójść na pożarcie.
0: No, a jutro razem z Darią będziemy do kogoś znowu z was, którzy zagłosowali, dzwonić i zapraszać na Narodowy do loży VIP. A w sobotę Daria też ma program.
1: Tak.
0: I w tym tygodniu będzie o grzybach.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: Ale takich normalnych z lasu?
0: No, to takich do zjedzenia.
1: A takich z... To nienormalne to
0: chyba,
1: też się...
0: To chyba z lasu.
1: A bo tobie chodzi o te ściany, co się zlizuje,
0: a
1: tak?
0: To ich się nie je. A, zlizuje się. SK2. W ogóle to jest ciekawy temat. Jak jutro Daria wpadnie, to musimy to poruszyć. Czy tak? da się z grzyba ze ściany zrobić obiad?
1: Na przykład. Grzybowa z tynkiem, nie?
0: No, na przykład. 7 minut zostało do 9:00, teraz już grupa Mysłowic.
1: Jesteśmy dwa pustaki.

0: spełnimy teraz sny wszystkich sąsiadów, tych chorych i tych zdrowych.
1: Wiecie, co wam powiem? Przepraszam bardzo, bo teraz tak sobie przypomniałem, że jak ostatnio wracałem drogą wojewódzką 848 przez Lubelszczyznę.
0: To co?
1: To na domu ktoś, a to mówiliśmy.
0: Na domie.
1: Na domie ktoś grał w grę. Na domu, domie, na ścianie budynku.
0: Ale czemu się to skojarzyło Przemysławic akurat?
1: Bo tam wyświetlę wystawię ekran.
0: I wyświetlę.
1: Dlatego
0: się przypomniało. Antoninka już jest z nami, dzień dobry.
2: A jestem, dzień dobry. No,
1: dzisiaj świętujemy.
0: Wiesz,
2: tak,
0: że jest...
2: ja od rana świętuję.
0: Wiesz, tak?
2: Tak.
0: Tak?
2: No, słuchałam dobrego radia.
0: A, najlepszego. I dwójki najlepszych prowadzących słuchałaś pewnie.
2: No wiesz co, akurat Eski 2.
0: Akurat tak się złożyło. Myślałem, że powie jakieś BBC, CNN.
1: Ej, posłuchaj, bo ty jesteś ta generacja młodsza trochę niż my, stary dziady.
0: Chyba ta sama.
2: O, no wiesz, zależy.
1: Czy jak jej pocisnąłeś teraz? Dobra, jesteś ta generacja młodsza. Ty masz jakiś ulubiony swój kawałek taki polski?
2: No mam.
1: Jaki?
0: Kawałek pizzy.
2: Dla mnie masz styla.
1: Dobra, widzisz.
0: No to teraz stylowa, ty też przyszła dzisiaj tak ubrana, jak jakaś celebrytka. Mam nadzieję, że wrzucisz sobie zrobisz sobie focie i wrzucisz media społecznościowe, żeby chorych sąsiadów sny się spełniły.
1: Powiem wam tylko tyle. Od pasa w górę jest pantera po prostu.
2: Mrał.
1: A od pasa w dół niedźwiedź polarny.
0: No tak się ubrała. Bardzo ładnie. 10 hitów jeden po drugim od Antoninki po 9, a my mówimy papa, do usłyszenia. Escada.

0: Jedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
10: Patrzę na prognozy dla Stalowej Woli regionu i wygląda to naprawdę dobrze. Chociażby dzisiaj w prognozach mamy dalej kolejny pogodny, ciepły, słoneczny dzień. Temperatura po południu dobije nam tak do 21 stopni. I tak nie będzie tylko dziś, ale też w piątek i w weekend. I to jest właśnie ta dobra wiadomość. Będzie dalej ze słońcem, więc jeżeli jeszcze nie macie planów na weekend, to warto wykorzystać tą pogodę i sobie coś zaplanować na zewnątrz.
9: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
11: Minęła 9, News SK2, Anna Łobocka. Biegli psychiatrzy ponownie zbadają 31-letniego Ichora M. To on zaatakował nożem w klasztorze w Jarosławiu. Poprzednie badanie wykazało u mężczyzny ostre zaburzenie psychotyczne, mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury w Przemyślu.
12: Być może nowa opinia przyniesie jakieś zmiany. Jeżeli nie, odczekamy znowu jakiś czas i będziemy znowu kolejny raz zwracać się do biegłych z takim zapytaniem, czy stan zdrowia i chora M się poprawił.
11: Bo dopiero wtedy będzie można przesłuchać mężczyznę i postawić mu zarzuty. Przypomnę, Ichor M w ubiegły czwartek w jarosławskim opactwie zaatakował 5 osób. Jedna zmarła, dwie wciąż są w szpitalu. To będzie zmiana z obecności rotacyjnej na stałą, tak szef MON-u komentuje plany Pentagonu w sprawie amerykańskich wojsk w Polsce. USA oficjalnie potwierdziły, że badają możliwość stałego stacjonowania armii w naszym kraju. Teraz trwają analizy dotyczące m.in. lokalizacji, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
13: W listopadzie wyniki tej analizy mają trafić do Pentagonu, a w grudniu decyzja ostateczna Białego Domu.
11: MON już pracuje nad specustawą, która ma umożliwić szybką budowę amerykańskiej bazy. System kaucyjny działa i ma sens. Tak minister klimatu i środowiska podsumowała rok działania rozwiązania. Resort pracuje teraz nad rozszerzeniem systemu kaucyjnego, mówi minister Paulina Henning-Kloska.
14: Rozszerzenie systemu kaucyjnego o tak zwane małpki, czyli małe szklane opakowania.
11: Przez rok udało się odzyskać 5 miliardów opakowań.
15: SK2 News. Stalowa Wola.
10: Emanuela Kwaśniak. Wojsko wyjdzie na ulicę. W piątek 3. Batalion Inżynieryjny świętuje 15-lecie. O 9.30 na Placu Wolności uroczysty apel, a o 10.30 defilada pododdziałów. W centrum będą czasowe utrudnienia w ruchu. Robicie jesienne porządki i trafiliście na rzeczy, których już nie potrzebujecie. Zamiast je wyrzucać, możecie zostawić je w kąciku rzeczy używanych przy ulicy COP w Stalowej Woli. Punkt jest czynny od wtorku do soboty od godziny 8 do 16.
16: No i 1 października, jakoś to szybko zleciało, co?
11: Bardzo szybko.
16: Dopiero co były wakacje.
11: Kiedy.
16: No tak, dopiero co wakacje, już teraz październik. Ale jak na razie ta jesień jest łaskawa, więc korzystamy, co? Jako jesieniary.
11: Jest pięknie, tak, rzeczywiście. Nawet jak ktoś, to się może jeszcze opalać. Oczywiście grzyby, jak zawsze.
16: No właśnie, sezon na grzyby jest i ja w weekend planuję. Nie wiem jak ty, Ania, ale ja będę na grzybobraniu wielkim. I państwu też polecam. Antonina Wandesel, chwilkę po 9:00. Witam was serdecznie i zaczynamy.
17: Bez reklam. Jeden po drugim.
18: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.
16: Na początek Kombi i Avignon, no bo my w SC2 wiemy, jak świętować Dzień Polskiej Muzyki.

0: To była Natalia Schroeder i Liber i śpiewali w tej piosence wszystko naraz, że coś kończy się, coś się zaczyna. No skończył się na pewno wrzesień, a zaczął się październik. I dzisiaj dodatkowo mamy, słuchajcie, wyjątkowe święto, dlatego że mamy Dzień Polskiej Muzyki i to jest taki idealny moment, żeby wam przypomnieć, że w Radiu SK2, no to ten dzień trwa cały rok. Polskie hity, wielkie klasyki i najnowsze numery. No u nas polska muzyka gra codziennie i cały czas. Więc my świętujemy dzisiaj, trochę mocniej i przypominamy wam o tym, ale tak naprawdę jutro nic się u nas nie zmieni. Dalej będzie w 100% po polsku.
1: SK2.
0: No i teraz już u nas Tilaw. Chłopaki nie płaczą.

0: rezerwat i zaopiekuj się mną. I to jest piosenka, pomyślałam sobie, słuchajcie, idealna na jesień. No bo kiedy robi się chłodno, przydaje się taki nasz zestaw ratunkowy, czyli kocyk, gorąca herbatka, no i ktoś obok. No i właśnie jesień to chyba najlepszy moment, żeby powiedzieć, jak w piosence, zaopiekuj się mną.
1: SK2. Autopromocja.
2: Na grzyby.
3: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
4: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
5: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
8: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
9: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
10: Światłowód od Play.

0: i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. To będzie ostatnia reklama.
2: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony. I po reklamie.

0: nas nie musisz się bać.
1: Zbliżamy się do godziny 10, to był Oskar Cyms, nie musisz się bać. Wy, drodzy słuchacze, też nie musicie się bać, bo po 10 u nas dalej będą rozbrzmiewać najlepsze polskie hity. I na początek Zalia, Mrozu i Sand & Grace, Natalia Nykiel. To tylko na początek. Później ta playlista rozkręca się jeszcze bardziej, więc koniecznie zostańcie z nami, bo mamy jeszcze bardzo dużo do zaoferowania.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: I po reklamie.
10: Październik zaczynamy naprawdę piękną pogodą. Od rana jest dużo słońca i tak będzie przez cały dzień. I chyba już się trochę przyzwyczailiśmy do tej pięknej aury. A dobra wiadomość jest taka, że zostanie z nami ona do końca tygodnia. Zobaczmy jeszcze na termometry. Aktualnie w Stołowej Woli w regionie mamy średnio 10-11 stopni, ale przed nami jeszcze dużo cieplejsza godzina. Po południu będzie tak do 21 stopni, więc jak na pierwszy dzień października całkiem przyjemnie.
11: Jest 10 News SK2, Anna Łobocka. Sprawca w areszcie dziś ma być przesłuchany przez śledczych w Arabii Saudyjskiej. Dubaj zawiesza loty do i z Izraela. Wszystko to po dramatycznych wydarzeniach w powietrzu, jakie rozegrały się wczoraj w kokpicie samolotu lecącego z Dubaju do Tel Awiwu. Drugi pilot zaatakował kapitana i najpewniej próbował rozbić maszynę. Po walce został obezwładniony i zatrzymany. Maszyna wylądowała awaryjnie w Arabii Saudyjskiej. Pasażerowie wrócili już do Izraela. Szczegóły Mateusz Gołębiewski.
12: Według informacji przekazanych przez premiera Izraela, drugi pilot miał działać sam. Jest obywatelem Omanu, a media izraelskie określają go jako religijnego ekstremistę. Dramatyczne wydarzenia na pokładzie samolotu zarejestrowali na swoich telefonach pasażerowie. Z danych przeanalizowanych już przez śledczych z kokpitu wynika, że samolot stracił ponad 5 km wysokości w niespełna 2 minuty. Premier Benjamin Netanyahu podziękował kapitanowi za jego działania. Mimo ran zadanych nożem i poważnego stanu walczył, stawiał opór, otworzył drzwi kokpitu i umożliwił pasażerom oraz załodze obezwładnienie napastnika, zapobiegając katastrofie w powietrzu, napisał na platformie X.
11: Śmiertelny wypadek w Świętokrzyskiem rano w Jaronowicach koło Jędrzejowa dachowało rozpędzone auto, mówi Sylwia Faryna z policji.
13: Samochód osobowy marki Volvo zjechał z drogi, przejechał przez przydrożny rów, a następnie dachował i zatrzymał się w przydrożnym lesie. W pojeździe znajdował się 46-letni kierujący. Niestety mężczyzna poniósł śmierć na miejscu.
11: Zablokowany jest pas drogi krajowej 78 w kierunku Jędrzejowa. Straż Miejska z nowymi uprawnieniami. MSWiA szykuje nowe przepisy. Pozwolą na interwencję w przypadku jazdy pod prąd czy zaśmiecania drogi. Zmiany te ocenia Artur Hołubiczka z Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych RP.
0: Na pewno wpłyną na podniesienie poziomu naszej pracy, tak samo jak możliwość rejestracji interwencji. Do tej pory mieliśmy tylko możliwość rejestrowania obrazu.
11: Rząd zajmie się nowymi przepisami jeszcze w tym roku.
2: SK2 News. Stalowa Wola.
10: Emanuela Kwaśniak. Na początek info z dróg. Przy S19 w Jeżowem i Podgórzu mają powstać stacje paliw, restauracja, nawet motel. GDD KIA ogłosiła przetarg na dzierżawę tamtejszych miejsc obsługi podróżnych. Coraz bliżej do drugiej edycji Podkarpackiego Festiwalu Nauki i Innowacji. Na uczestników czeka blisko 100 stanowisk, a do tego spotkania z mentorami, eksperymenty, warsztaty, symulatory i naukowy escape room. Festiwal odbędzie się 7 i 8 października w Zenkom Expo w Jasionce. Uczniowie i studenci ze Stołowej Woli wciąż mogą rejestrować się na wydarzenie.
14: No i mamy chwilkę po 10:00 i my w Radiu SK2 świętujemy najpiękniej, jak umiemy, wiesz?
11: Jak zawsze.
14: Jak zawsze, dlatego że Święto Polskiej Muzyki to nasze święto właściwie przez cały rok, więc my i dzisiaj, i jutro, i przez cały rok będziemy, obiecuję wam, świętować najlepiej, jak umiemy, czyli muzyką, więc no, zaczynajmy po 10:00 najlepiej, jak potrafimy.
2: 10 hitów. 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
14: I teraz piosenka, którą w czwartek jest potrzebna chyba wszystkim. Natalia Nykiel i Spokój.

Mam wrażenie, że ostatnio wszystko, ale absolutnie wszystko kojarzy mi się z jesienią. Marchewkowe pole Lady Punk? No tak, to od razu mam przed oczami oczywiście co? Ciasto marchewkowe. I wiecie co? Tak pomyślałam sobie, że zbliża się weekend i to jest dobry plan na weekend. Szczególnie, że ciasto marchewkowe, no często ma w sobie mniej cukru i tłuszczu niż klasyczne ciasta. Czyli jeszcze wyjdzie nam to na zdrowie. A marchew, no dodaje mu trochę błonnika, czyli też bardzo dobrze. I ciekawa jestem, czy wy, słuchacze Radia SK2, też tak macie, że wszystko dookoła zaczyna wam się kojarzyć z jednym. Z jesienią. SK2.

0: Wehikuł czasu.
1: Przenosimy się teraz do roku 1977 i to właśnie wtedy Elvis Presley dał swój ostatni koncert. NASA rozpoczęły testy wahadłowca Enterprise, a w kinach pojawiły się kultowe Gwiezdne Wojny. No a w Polsce królowały kasety magnetofonowe, które były totalnie na wagę złota, a na scenach coraz mocniej zaznaczały swoją obecność największe gwiazdy polskiej sceny. No i jedną z nich był właśnie Zbigniew Wodecki. I jego numer Lubię wracać tam, gdzie byłem. Muzykę skomponował sam Wodecki, a tekst napisał Wojciech Młynarski. I to jest piosenka o wspomnieniach, miejscach i chwilach, do których bardzo lubimy wracać. Taka piosenka sentymentalna. I lubimy tam wracać choćby tylko w myślach. No i chyba właśnie dlatego po tylu latach ta piosenka wciąż brzmi wyjątkowo i zupełnie się nie starzeje. No więc co? Więc teraz w naszym wehikule czasu wróćmy na chwilę tam, gdzie już kiedyś byliśmy.

Te dwa chłopaki, czyli Kuba i Kuba, zaśpiewały nam, że kiedy kończy się lato, czyli znowu wszystko z jesienią związane. No a mamy jesień, 1 października dzisiaj. No i sezon na grzyby, który trwa w najlepsze. W lasach podobno jest naprawdę prawdziwy wysyp. Ja chodzę, zbieram. Tego wysypu jeszcze aż takiego nie spotkałam, ale widzę na grupach, bo jestem tam obecna, że dzieje się. Więc jeśli macie już koszyki pełne grzybów i planujecie zrobić zapasy na zimę, no to pamiętajcie o jednej ważnej rzeczy przy suszeniu. Grzyby powinny być dobrze wysuszone, żeby tam nie spleśniały i żeby się nie popsuły, a jak najprościej to sprawdzić, no to po prostu łamiąc je. I jeżeli plasterek pęka z charakterystycznym takim trzaskiem, no to znaczy, że jest gotowy. Ja znam też sposób, że warto je umieścić w słoiku i tak jeszcze suszarką trochę zagrzać i szybko zamknąć, żeby żadna wilgoć się nie dostała. Także polecam. A skoro my już jesteśmy przy grzybach, no to przypominam, że w sobotę od godziny 11 Daria Ładocha w Ładocha na pożarcie zdradzi Wam, co pysznego można wyczarować właśnie z grzybów w kuchni. Także polecam!

0: regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tygpa Me to po koreańsku wyprzedaż. SUV Korando już od 47 660 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
2: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
3: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola, Agatówka, ulica Sandomierska 62.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
7: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: zbliżamy się do godziny 11 w czwartek 1 października. To był fajny chłopak, no bo jak wiadomo, wszystkie Ryśki to fajne chłopaki, czyli Ryszard Rynkowski. Szczęśliwej drogi już czas. Po 11 na start Monika Brodka, Budka Suflera, Lanbery. No i dodatkowo oczywiście po 11 nie zabraknie jesieniarskich tematów. Także koniecznie bądźcie z nami i słyszymy się za chwilkę.
1: Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
4: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
5: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tykpame to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
7: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
8: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola. Agatówka. Ulica Sandomierska 62.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.
17: Średnio 15 stopni mamy w Stalowej Woli w regionie. To teraz, a później po południu temperatura dobije nam tak do 21 stopni. Będzie przyjemnie ciepło, tym bardziej, że przez cały dzień będzie towarzyszyć nam słońce. Pierwszy dzień października bardziej zachęca więc do spaceru niż do siedzenia w domu i warto korzystać nie tylko dziś. Planujcie sobie również coś na weekend, bo zarówno sobota, jak i niedziela również będą takie pogodne ze słońcem i ciepłem.
0: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Wszyscy opuścili już szpital, dowiaduje się nasz reporter. Chodzi o 3 osoby, które miały kontakt z podejrzaną przesyłką w placówce Żandarmerii Wojskowej w Nowej Dębie. Badania nie wykazały zagrożenia dla ich życia i zdrowia. Wyjaśnieniem incydentu zajęła się już prokuratura. A co wiadomo o podejrzanej przesyłce, o tym Mateusz Chłystun.
18: Według wstępnych badań w przesyłce nie było substancji chemicznych, biologicznych i radiologicznych. Profilaktycznie jednak 2 żołnierzy i 1 pracownik cywilny resortu obrony zostali odizolowani i przebadani. Tajemnicza przesyłka, która trafiła do żandarmów w Nowej Dębie, nie była duża. Była to koperta z pocztówką z Niemiec. Osoby, które ją otworzyły, miały źle się poczuć, a poza tym miały zauważyć zmiany na skórze. Badania w szpitalu wykluczyły jednak zatrucie. Sprawą zajmuje się teraz Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie. Śledczy lada chwila mają przekazać więcej szczegółów odnośnie tego incydentu.
0: Dziesiątki tysięcy amerykańskich żołnierzy mają wrócić do domu, tak zapowiedział szef Pentagonu. Pete Hegseth nie sprecyzował jednak, z jakich państw zostaną oni wycofani. Sprowadzamy do domu dziesiątki tysięcy naszych najlepszych żołnierzy z zagranicy, zwiększamy liczebność sił połączonych i przenosimy uwagę tam, gdzie jest jej miejsce, na obronę ojczyzny oraz naszej półkuli. Ostatnio USA oficjalnie potwierdziły, że badają możliwość stałego stacjonowania armii w naszym kraju. Tysiące zawodników z 60 krajów świata i dziesiątki kilometrów przez ulice aglomeracji śląskiej. Od jutra do niedzieli potrwa Silesia Maraton. To będzie już 18. odsłona wydarzenia. Na starcie pojawi się ponad 17 tysięcy zawodników.
1: SK2 News. Stalowa Wola.
17: Emanuela Kwaśniak, delegacja indyjskiego Ministerstwa Obrony odwiedziła hutę Stalowa Wola. Goście poznali produkowane tam systemy artyleryjskie i pojazdy wojskowe. Szczególne zainteresowanie wzbudził system minowania Baobab Kam. Dziś w Stalowej Woli ruszają darmowe zajęcia z samoobrony i podstaw boksu dla młodzieży. Start o 16 w M-kwadrat w Miejskiej Bibliotece. Nie obowiązują wcześniejsze zapisy. Siarka Tarnobrzeg z awansem w Okręgowym Pucharze Polski pokonali Sokoła Niską 4-0. Wszystkie gole padły po przerwie.
11: No i mamy chwilę po 11:00. Czas szybko leci, prawda?
0: Bardzo szybko.
11: Tak jak powiedziałam, 1 października, wrzesień się skończył, godzina 11:00 na zegarach, ale słuchajcie, nic to nie zmienia, bo u nas polskie hity lecą cały czas. Także Antonina Van Dessel, witam Was w kolejnej godzinie naszego spotkania i obiecuję, i nie zawaham się ich użyć, mam tutaj dużo polskich hitów, no więc co, jedziemy, bo wiem, że na to czekacie.

O miłości swojej lepszej połowie w klimacie reggae zaśpiewał nam przed chwilą Messiah, a u nas jesieniarstwa ciąg dalszy. No bo nie wiem, czy wiecie, że istnieje coś takiego jak grzybowy horoskop. Czyli w skrócie, jakim grzybem jesteś według swojego znaku zodiaku. No i oczywiście, że ja sprawdziłam siebie i jako strzelec jestem smardzem jadalnym. I powiem wam, że opis nawet się zgadza, abym tak powiedziała, ale smart z wyglądu, no to trochę jak mózg i to tak naprawdę. Ale według horoskopu pojawia się niespodziewanie, zaskakuje oryginalną budową, nie trzyma się utartych schematów i wymaga zejścia z wytyczonych ścieżek. No proszę, jestem smardzem, ale z charakterem. SK2. Polecam wam to sprawdzić. Dobra jesienna zabawa, już teraz muzycznie u nas Oena Drzwi.

0: No kiedyś się oszukam i wejdę na antenę i usłyszycie, jak ja tutaj głośno śpiewam. Various Max Tokyo, no nie da się inaczej, przyznajcie. To jest taka piosenka, że po prostu porywa do śpiewania. Ale ja nie o tym, bo miałam przyjść tutaj do Was z ploteczkami z naszego show biznesowego podwórka, bo dawno nie było. Więc słuchajcie, o Blance Lipińskiej znowu jest głośno. Bo tym razem dziewczyna spełniła nastoletnie marzenia i była na koncercie Backstreet Boys i podobno na tę przyjemność wydała 2,5 tysiąca złotych. No i są głosy za, przeciw, że to... No, wywalanie pieniędzy po prostu w błoto, no ale wiecie co? Pomyślałam sobie, tak, trzeba żyć. Człowiek dorasta, zaczyna zarabiać własne pieniądze i wreszcie może sobie pozwolić na rzeczy, o których marzył jako nastolatek. No bo dorosłość chyba właśnie na tym polega. Kiedyś prosiłeś rodziców o pieniądze na koncert, a dzisiaj sam jesteś swoim własnym sponsorem. I tak pomyślałam sobie, że jak dorosnę, to też chcę być jak Blanka. Tylko najpierw, no to ja muszę dorosnąć do tych 2,5 tysiąca złotych.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które dalej?

0: Jedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
2: I po reklamie.

0: na zegarach za moment południe, a że dzisiaj wszystko, ale to absolutnie wszystko kojarzy mi się z jesienią, to tak sobie w głowie ułożyłam, że to była Anna Jurksztowicz, stan pogody. No wiecie, stan pogody jesienny bywa bardzo zmienny. No i piękna rymowanka na koniec godziny, a po godzinie 12 na start Ania Dąbrowska, Oskar Cyms i Ania Wyszkoni. Koniecznie zostańcie z nami, obiecuję więcej rymów, nie będę układać.
1: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę,
2: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family, 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi, 3 plus 3 gratis.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: To będzie ostatni.

0: ceny liczą się prezenty. Więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: I po reklamie.
2: Mamy południe i trudno uwierzyć, że to już październik. W Stalowej Woli w regionie na termometrach mamy średnio 18 stopni, nad głowami dużo słońca, a przed nami jeszcze najcieplejsza część dnia. Po południu termometry pokażą nawet 21, miejscami 22 stopnie. Jeżeli więc macie możliwość wyskoczyć gdzieś na spacer, czy po prostu spędzić trochę czasu na świeżym powietrzu, pogoda zdecydowanie będzie temu sprzyjać. Jutro dalej sporo słońca i dalej tak przyjemnie ciepło, jak ma być dziś.
3: Jest 12. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Śledczy nie składają broni w sprawie Marcina Romanowskiego. Najprawdopodobniej dopiero w przyszłym tygodniu złożą zażalenie na decyzję sądu o wydanie listu żelaznego dla posła PiSu. Prokuratorzy ścigający byłego wiceministra sprawiedliwości zamierzają szczegółowo dopracować dokumenty. Więcej Mateusz Hueston.
4: Prokuratura przekonuje, że wydanie takiego dokumentu wiąże się z potwierdzeniem, czy faktycznie osoba poszukiwana znajduje się tam, gdzie wskazuje. W tym wypadku chodzi o Naddniestrze, a co do tej lokalizacji śledczy mają poważne wątpliwości. Na złożenie zażalenia prokuratura ma 7 dni od wydania decyzji. Do sprawy odniósł się w mediach adwokat Jacek Dibła. Według niego sąd drugiej instancji unieważni decyzję o wydaniu listu żelaznego. Tymczasem obrońca Marcina Romanowskiego, mecenas Bartosz Lewandowski, zapewnił, że jeśli decyzja zostanie podtrzymana i będzie już prawomocna, jego klient na pewno przyjedzie do Polski, bo jak tłumaczył, leży to w jego interesie.
3: Podejrzany o zabójstwo kobiety w Kędzierzynie Koźlu był niepoczytalny. Prokuratura będzie wnioskować o umorzenie śledztwa i umieszczenie Jakuba L. w zakładzie psychiatrycznym. Biegli sądowi nie mieli wątpliwości.
5: Eksperci wydali jednoznaczną opinię. Wynika z niej, że Jakub L. w chwili popełnienia czynów miał zniesioną poczytalność. Źródłem tego stanu była choroba psychiczna.
3: Powiedział nam Stanisław Bary, rzecznik opolskiej prokuratury. Przypomnę, 19-letni Jakub L. został zatrzymany na początku września w związku ze śmiercią 49-letniej Diany R., której ciało znaleziono w lesie w Kędzierzynie Koźlu. Usłyszał również zarzut usiłowania zabójstwa mężczyzny w Opolu. Przyznał się do obu czynów. To żywa legenda polskiej marynarki wojennej. Je dziś okrągła rocznica zwodowania ORP Błyskawica.
6: 90 lat temu, 1 października w stoczni w Gauss, matka chrzestna pani Cecylia Hrabina-Raczyńska symbolicznie tą butelkę szampana podniosła, rozbiła o burtę okrętu i wypowiedziała płyń po morzach i oceanach, sławiąc imię polskiej bandery.
3: Mówi dowódca ORP Błyskawica Paweł Ogórek. Dziś rano z okazji rocznicy w Gdyni odbyła się uroczysta zbiórka i podniesienie bandery.
1: SK2 News. Stalowa Wola.
2: Emanuela Kwaśniak. Mieszkańcy powiatu stalowowolskiego mogą skorzystać z bezpłatnych szkoleń w Słomianej w gminie Pysznica. W październiku zaplanowano m.in. zajęcia z pierwszej pomocy, ochrony ludności, pozyskiwania grantów i prowadzenia organizacji pozarządowych. Zapisy prowadzi gmina Pysznica. W sobotę będzie można zajrzeć za kulisy Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli. Podczas spaceru z przewodnikiem uczestnicy poznają historię budynku i miejsca na co dzień niedostępne. Start o 15 w holu MDK-u. Wstęp wolny.
7: 1 października, mamy jesień i to zobowiązuje, więc pytanie do ciebie. Co najbardziej lubisz w jesieni?
8: Co najbardziej lubię w jesieni?
7: Jedna odpowiedź, jedna rzecz.
8: Jedna odpowiedź. Płaszcz mogę założyć. To jest ta krótsza odpowiedź.
7: Ale to, że mogę, czyli założę?
8: Założę, oczywiście.
7: Dobra, no to trzymam za słowo i jutro cię widzimy w płaszczu. Antonina Wandesel, witam was bardzo jesiennie. Jak widzicie, wszystko mi się kojarzy z jesienią. I w tej godzinie będzie tak samo.

0: Nos el frenza.
1: Czy ja z panią Angeliką mam przyjemność?
2: Tak, dzień dobry.
1: Pielęgniarka, asystentka Julii Wiśniewioleta. Proszę pani, telefonuję z okulistyki. Jest pani tutaj na wizycie u pana doktora. Momencik, tylko sprawdzę. Piątego w piątek.
2: Tak.
1: Proszę pani, ja bym jedną rzecz chciała, bo ja będę asystowała tylko do połowy, a później kartę wypisową trzeba będzie uzupełnić. Pani bezwzrokowo potrafi, czy w ogóle nie?
2: Że po zabiegu, jak nie będę widziała, o to pani
1: chodzi? Nie. A, czyli pani pierwszy raz idzie na zabieg w ogóle?
2: No tak.
1: A, dobrze, to przepraszam, to ja muszę jaśniej do pani. Proszę pani, otóż tak, ja będę tylko otwierała ten zabieg i asystowała przy tym zabiegu. I będę spisywała, proszę pani, to, co jest potrzebne do karty wypisowej. Ale później mnie nie będzie, bo ja mam 3/4 etatu. Stąd też prośba jest do pani taka, żeby pani spisała, proszę pani, to do lekarza, żeby lekarz mógł spisać kartę wypisową.
2: A co ja mam spisać?
1: To, co lekarz będzie mówił i to, co używał, jako, proszę pani, notatkę dla później do wypisania karty wypisowej.
2: Aha, tak?
1: Nie mogę ze względów sterylności dać pani kartki i papieru. Mogę dać jedynie, proszę pani, sterylną maszynę do pisania. Pytanie, czy pani bezwzrokowo potrafi klawiaturę obsługiwać?
2: Ale dlaczego ja mam to pisać?
1: No bo mnie tego nie będzie. Rozumiem. Mnie już nie będzie.
2: No ale wie pani co, no ja nie zamierzam się stresować, czy dam radę pisać, czy nie. Ja i tak się stresuję tym zabiegiem, że idę na laserową korekcję wady i ja nie chcę się niczym dodatkowym stresować.
1: Ja pani powiem, jak to wygląda. Otóż pani na siedząco normalnie, proszę pani, ma głowę, brodę położoną do aparatury i lekarz tam wstrzykuje, proszę pani, laserem. A pani pod spodem będzie miała wolne ręce i podłożoną maszynę do pisania. Żeby pani mogła bezwzrokowo, proszę pani, przepisać to, co lekarz będzie dyktował.
2: Ale proszę pani, ja mówię jeszcze raz, stresuję się tym zabiegiem. Pani jeszcze mi mówi, że w trakcie zabiegu będzie pani doktor mi usuwała wadę wzroku i ja w tym samym czasie mam jeszcze pisać coś na maszynie. No to jest chyba śmieszne. Ja nie idę do was za darmo, tylko będę płaciła duże pieniądze.
1: To może w zastępstwie pani by poprosiła Żanetę.
3: Angela, zostałaś wkręcona w radioeska.
2: Jezu, ale wy jesteście szaleni. Żaneta, ja cię uduszę.
0: Nosel wkręca.

0: Wehikuł czasu.
1: Tym razem przenosimy się do 1979 roku i to właśnie wtedy po raz pierwszy pokazano obcego Ridleya Scotta. Sony zaprezentowało swojego Walkmana, no a w Polsce ogromną popularnością cieszył się serial 40-latek. I taki był właśnie 1979 rok, pełen ważnych wydarzeń, nowych technologii, no i oczywiście wielkich przebojów. I jednym z nich było Moje jedyne marzenie Anny Janter. Piosenka została nagrana we wrześniu 1979, a muzykę skomponował Jarosław Kukulski, natomiast tekst napisał Bogdan Olewicz. Piosenka powstała w stylu takim inspirowanym amerykańskim popem, co mocno tam słychać. Jest taka duża aranżacja, chóry, charakterystyczne brzmienie właśnie dla muzyki ze Stanów, tego popu z tamtych lat. I co ciekawe, piosenka bardzo często kojarzona jest z pierwszymi słowami refrenu, dlatego wiele osób znają również jako Przetańczyć z Tobą chcę całą noc. I większość osób też taki tytuł jej daje. No ale teraz my zostawmy wszystko inne i po prostu przetańczmy tę noc, a właściwie to popołudnie z Anną Janter.

0: Dzisiaj jest taka mocno jesieniarska audycja, więc tej piosenki nie mogło zabraknąć. Roxy, Jesień trwa bez końca. I to jest piosenka, którą Roxy, słuchajcie, wypuściła i ogłosiła jej premierę w pierwszy dzień jesieni. No i Roxy generalnie przyznaje, że też jest sama jesieniarą. Jesień spędza, co prawda, w New Yorku, więc światowo, ale no tutaj jakby też wszystko się prawidłnie zgadza. Herbatki jesienne wjeżdżają, stylówki jesienne są. Piosenka jesienna jest, także Roxy dołącza do naszego teamu jesieniar i jesieniarzy. Bardzo mnie to cieszy. No i ta piosenka też bardzo piękna, więc wszystko się nam tutaj zgadza, prawda?
1: SK2. Reklama.
2: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUV KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
3: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
4: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola. Agatówka. Ulica Sandomierska 62.
5: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
6: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
7: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
8: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany Luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
12: Skąd do szkoły wziąć coś na mózg i ząb? Kto pomoże tu?
13: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 19,99, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy śliwki 3,49 kilo. Cena przed obniżką 5,99, limit 3 kilo na Delikartę. W Delikatesach Centrum.
14: 3,17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Gastorama.
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
18: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Gastoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
19: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
18: Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
22: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
23: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
22: I zrobiła nam super pokój.
23: Mamo, dzięki!
21: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
24: I po reklamie.

0: To były Bratanki i Czerwone Korale, a już czerwony, bo biegł tak do nas szybko, jest tutaj w studiu Kamil Kowalski. Cześć.
1: Witajcie, cześć. Jak burak dosłownie.
0: Może nie jak burak, ale chciałam cię zapytać o coś ważniejszego. Czy ty masz świadomość, jakie dzisiaj jest święto?
1: Nie mam.
0: A chcesz dowiedzieć się,
1: tak,
0: jakie? Święto polskiej muzyki!
1: Przecież jest oczywiste.
0: No i Radio SK2 cały rok świętuje.
1: No Antonina, 365 dni. No inaczej być nie może. W takim razie skąd ja mogłem wiedzieć o takim święcie, jak ja je przecież z wami codziennie obchodzę.
0: No i z dobrą osobą was zostawiam. Właściwy człowiek na właściwym miejscu. Antonina Van Dessel, trzymajcie się, pa.
2: Autopromocja.
3: Na grzyby.
4: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
2: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą 2. edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
12: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
11: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99. A pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
8: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98 za kilogram. I wiele innych weekendowych.

0: regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
4: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
3: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
4: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: I po reklamie.
5: Pierwszy dzień października i w pogodzie mamy piękną jesień. W Stalowej Woli w regionie na termometrach jest 19 stopni, jednak przez lekki, ale chłodny wiatr odczuwanie może być nieco mniej. Do tego słońca nie brakuje i jeszcze przez kilka godzin będzie bardzo przyjemnie, bo temperatura wzrośnie nam jeszcze tak do 21 stopni. I taka pogodna jesień zostanie z nami także jutro i w weekend. Wtedy również będzie dużo słońca i temperatura w okolicach 20 stopni. Dopiero początek przyszłego tygodnia przyniesie zmianę.
6: Jest 13. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz szukał w sieci informacji o tym, jak przeprowadzić zamach terrorystyczny i zabić policjanta. Stołeczni mundurowi namierzyli i zatrzymali 15-latka z Ukrainy, który mógł planować taki atak. Interesowały go treści, których mowa była o centrum handlowym jako miejscu zamachu.
7: Policjanci zabezpieczyli laptop i telefon. Sprzęt został przekazany biegłym, który przeprowadzał badania informatyczne oraz zabezpieczą dane, a sąd zastosował wobec niego środek tymczasowy w postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.
6: Mówi Elwira Kozłowska z Komendy Rejonowej Bielany-Żoliborz. Sprawą zajmie się sąd dla nieletnich. Zanim już badanie kontrolne, lekarze z rodziną podejmą decyzję o przyszłości pacjenta. To pierwsza informacja z białostockiego szpitala, do którego trafił Polak ewakuowany z Filipin. Piotr Moczulski ostatnie 2 lata spędził w szpitalu na Filipinach. Trafił tam po poważnym wypadku. W kwietniu 2024 roku zderzył się na skuterze z innym jednośladem.
8: Badania wykazały prawidłowe parametry i został umieszczony w jednej z naszych klinik do dalszego rozważenia wspólnie z rodziną i znalezienia pacjentowi miejsca opieki.
6: Mówi dr Marzena Wojewódzka-Żelazniakowicz z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Polak wymaga podawania tlenu, jest karmiony przez sondę i ma ograniczony kontakt z otoczeniem. Profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego przeszli w historycznym pochodzie. Tym samym rozpoczął się 663 rok akademicki na słynnej krakowskiej uczelni. Jak sami profesorowie wspominają początki na studiach?
9: Było to kilkadziesiąt lat temu, w zupełnie innej rzeczywistości, ale jedno jest wspólne. Zaczynamy nowy rok akademicki, zapał do pracy.
10: Jako studenci wspominamy wspaniale. Ja oglądałam pochody od wielu, wielu lat. To jest ogromna duma.
11: Właściwie trudno sobie Kraków wyobrazić bez orszaku. Maszerują w nim przedstawiciele 16 wydziałów. Każdy wydział ma swój kolor togi, więc wygląda to przepięknie.
6: Dodaje Marcin Kubat, rzecznik Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dodajmy, przemarsz profesorski UJ-u znajduje się na krajowej liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
0: SK2 News. Stalowa Wola.
5: Emanuela Kwaśniak. Śledczy ustalają, kto nadał tajemniczy list do żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie i czy doszło do narażenia zdrowia lub życia pracowników. Wiadomo, że przesyłkę nadano w Niemczech. Po jej otwarciu 3 osoby trafiły do szpitala z dolegliwościami. Wszyscy opuścili już placówkę. Natomiast sama przesyłka trafi teraz do szczegółowych badań. Do tego zostaną z niej pobrane próbki materiału biologicznego. Koszykarze ZKS Stali Stalowa Wola szykują się do kolejnego meczu. W sobotę we własnej hali podejmą MKS 2 Dąbrowa Górnicza.
12: Czyli startują studia dzisiaj, tak?
13: Zgadza się.
12: Pierwszy październik. Było się kiedyś studentem. Pamiętam. Dzień nowego miesiąca, październik, numer 10 w kalendarzu. No i też pomyślałem, że skoro zaczynamy 10 miesiąc, to wypada zacząć go strzałem w 10. Studenci wiedzą, o co chodzi.
14: Bez reklam. Jeden po drugim.
0: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.
12: I to w Dzień Polskiej Muzyki. W tej godzinie spędzimy ten dzień na jednej z dzikich plaż, na której to SOS wysyła Kaśka Cerekwicka, ale niczego nie żałuje. Jak Ewelina Flinta. Zostańcie ze Eską 2, nie pożałujecie. Kowalski, hej.

dzisiaj pierwszy dzisiaj wypłata i dlatego odchodzi? Nie, no mi się wydaje, że wróci. Kaśka Cerekwicka i SOS w SC2. Najbliższe jest nam tylko to, co polskie. Polska muzyka, polskie hity i polskie rekordy. Taki rekord padł na Podhalu, czytam. Pan Maciej wyhodował dynię, która waży aż 683 kg. Taka duża dynia. Ma nawet imię Nadia. I nie chciałbym dostać od niej z dyńki.

Lizar i ciągle pada, fajnie gdyby padał tak na głowę. Złoty deszcz, akurat może dzisiaj w dzień wypłaty, kto wie. A tymczasem szczęście może chować się w samochodzie, kochani. Irlandczyk wygrał 1 000 000 euro, tylko długo o tym nie wiedział. No, cenny, zwycięski kupon woził cały czas.

0: w schowku, w samochodzie, no. A u nas najcenniejszą rzeczą teraz w aucie nadal pozostaje pełny bak, ale do schowka też zajrzyjcie.
1: SK2.
0: Może tam znajdziecie właśnie coś ciekawego. Jakiś diament? Zalia na pewno będzie dla was miała za chwilę w SK2.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
14: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
15: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
16: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
17: Dobrze.
16: 15 zł.
17: Lepiej.
16: 20 zł.
17: Najlepiej. Na Orlenie?
16: Ciepło.
17: Z kuponami?
16: Cieplej.
17: W Orlen witaj!
18: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
19: Uwaga, uwaga! Freszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
20: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
21: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
22: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
21: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
23: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
21: Sposób na twój dobry dzień?
22: Mamy to w Lewiatanie.
23: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
24: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
25: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
26: Lidl, to się opłaca.
27: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
28: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. To będzie ostatnia reklama.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: I po reklamie.

0: salach śpiewa tutaj, że pachniesz jak wiosenny bez. Bez koszulki, bo tak jest ciepło, ale nie dajcie się zwieść słońcu, katerek bardzo łatwo złapać. Posłuchajcie zresztą newsów Eski 2 o 14, zobaczycie sami, że wyjdzie wam to na zdrowie.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Phonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phonix Ból Uszu Max?
5: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Pepsi 1,5 litra, jedynie 4,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej kujawski, 5,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
12: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
13: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
12: Czyli frosty kupiłeś?
13: Prościej się nie da.
14: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
15: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
16: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
17: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Nowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: A cappuccino też za piątkę?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
8: Piękna jesień trwa w najlepszym. Kto może spacerować na zewnątrz i nie siedzi w pracy, to zazdrościmy, bo aura jest bardzo sympatyczna. W Stalowej Woli na termometrach w tej chwili mamy średnio 20 stopni, do tego dużo słońca i tak będzie jeszcze przez dłuższą chwilę, bo słońce zajdzie nam w okolicach godziny 18:10. Później oczywiście zrobi się chłodniej, wieczorem będzie spadek do 16 stopni, a nocą będzie w okolicach 7.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. W środku nie było żadnej substancji, tylko kartka z podpisem "Pozdrawiam złota". Takie są najnowsze informacje z prokuratury, która zajmuje się tajemniczą przesyłką doręczoną do placówki żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie. Wiadomo, że nadano ją z Niemiec. Po otwarciu przesyłki funkcjonariusz żandarmerii poczuł duszności i trafił do szpitala. Wkrótce podobne objawy zgłosiły jeszcze dwie osoby. Kolejny mundurowy oraz pracownik cywilny wojska.
10: Nie stwierdzono skażenia biologicznego, radiacyjnego i jakiegokolwiek innego. Przesyłka ta została procesowo zabezpieczona i przekazana do dalszych badań laboratoryjnych.
9: Przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak. Śledczy ustalają obecnie nadawcę przesyłki oraz sprawdzają, czy objawy pracowników miały bezpośredni związek z listem. Badania jednak nie wykazały śladów zatrucia. Kolejne rosyjskie uderzenie w Kijów. Dwa drony trafiły w most nad Dnieprem. Wstrzymano ruch samochodów i metra. Stan konstrukcji przeprawy badają specjaliści. Rosjanie zaatakowali także jedną z kijowskich szkół. Ponad 100 uczniów i 60 pracowników placówki ukryło się w schronie. Ujawniono dziś, że wieczorem rosyjski dron uderzył w teren Instytutu Badań Jądrowych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie. Znajduje się tam reaktor badawczy. Na miejscu wybuchł pożar. Na szczęście nie doszło do wycieku substancji promieniotwórczych. Studenci zameldowali się już na uczelniach. Startuje nowy rok akademicki. Dla wielu to pierwsza wizyta na kampusie czy w akademiku. W Bydgoszczy trwa rozpakowywanie walizek w wyremontowanym właśnie domu studenta Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
11: Rozpakowane jesteście?
12: Cały dzień był poświęcony właśnie na ułożenie się i ogarnięcie tak dookoła.
13: Myślałam, że będzie tak jak za PRL-u jakieś takie starsze te. Po remoncie bardzo ładnie. Cena w miarę myślałam, że będzie mniejsza, ale jest okej. Okay.
11: Dlaczego w akademiku?
13: Może taniej niż wynajęcie pokoju.
14: Jest się w takim społeczeństwie. Możesz zapukać na przykład do swojego współlokatora, możesz się zapytać, co tam, spędzić trochę czasu.
9: A studentom towarzyszył nasz reporter Dawid Olszewski.
6: SK2 News. Stalowa Wola.
8: Emanuela Kwaśniak. Do 13 października trwa nabór projektów do Zielonego i Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego w Stalowej Woli. Pomysły będzie można skonsultować i dopracować podczas maratonu pisania projektów, mówi Anna Maciuch, naczelnik SCAL.
15: Będzie to czas na to, żeby skonsultować swoje pomysły na projekty, żeby sprawdzić, jak dobrze je opisać, jak przygotować kosztorys.
8: Spotkanie odbędzie się 9 października w Miejskiej Bibliotece o 10:00. Szczegóły dotyczące budżetów na stronie decyduje stalowawola.pl.
16: Chciałoby się powiedzieć 1 października czapki z głów, ale w żadnym wypadku. Już niebawem czapki będą na głowie, kurtki na plecy, ubieramy się na cebulkę. Ciepła herbatka może z cytrynką i z miodem. Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki, żeby tylko być odpornym. Ale nie na to, co najlepsze w SC2.
6: 10 najlepszych polskich hitów.
17: Jeden po drugim.
16: I jak na muzyczne witaminki smakują bardzo dobrze. Dawid Podsiadło, Margaret Pin, to już za chwilę.

Lady Punk w ST2 i na co komu dziś? No dziś jest po to, aby jeszcze wejść na sk2.pl i zagłosować na najlepszy polski obiad. Ja już to robię, proszę bardzo, cyk, klikam. Jest Daria Ładocha, która dołączyła do naszej ekipy i będzie również nam gotować na imprezie na Stadionie Narodowym. Schodzę, skroluję w dół i widzę rosołek, pomidorowa, grzybowa, kapuśniak, grochówka, a dzisiaj, a co, żureczek bym sobie zjadł. Zaznaczy tak samo i niech będą kopytka z masłem i bułką tartą. To bym sobie dzisiaj akurat w czwarteczek zażyczył na obiad. A wy? Jak wy też to zrobicie, to jutro możecie dołączyć do naszej eskowej ekipy, a montujemy taką razem z wami, słuchaczami Eski 2, bo chcemy 7 listopada spędzić VIP-owską biesiadę z widokiem na Stadion Narodowy. Do tego jeszcze dajemy 5 stów do wydania na coś, co wpadnie wam w oko i hotel jeszcze na noc, żeby rano nie martwić się powrotem. Co? Brzmi apetycznie. SK2.pl, zagłosujcie na ten najlepszy polski wasz wymarzony obiad, a jutro rano może ty dołączysz do stołu pełnego tych smakołyków w strefie VIP. Będzie 5 stówek na małe i duże zachcianki. No i ta noc w hotelu, bo po takiej imprezie no to wracać się nie chce, ale imprezy w hotelu też należą do VIP-owskich i apetycznych. SK2. Do takich, że lepiej niż teraz to być nie może. Sandra Reiser w ST2.

0: hity jak malowane. Farba w SC2 w Dzień Polskiej Muzyki. Mamy też kultowe ikony, które potrafią przenieść nas w czasie.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Z płytowej półki zdjąłem dzisiaj, wyjąłem krążek Manamu. Rok 1980 i to jest rok, kiedy Manam właśnie zatrząsł Opolem po swoim boskim Buenos. A chwilę później w Lublinie nagrywa właśnie ten kawałek. Szare miraże. Rok później trafiają one na pierwszą płytę zespołu, a same szare miraże, no to taka szarość, codzienność, marzenia o lepszym jutrze, trochę tej lepszej rzeczywistości, która wtedy, no nie zawsze była kolorowa.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: 1980 rok, stare czasy, ale niektóre refreny zdecydowanie nie chcą się zestarzeć.

0: jesienna nowość. Artur Rojek, West 2, jego Mira Fiori. Pies szuka żony. Taki tutaj widzę, takie widzę ogłoszenie matrymonialne w internecie. W Indiach ktoś zamieścił 2-letniego pieska o imieniu Amban. Przygotował mu takie ogłoszenie w stylu ogłoszeń dla ludzi matrymonialne. I powiem wam, no jest kilka odpowiedzi, ale co za czasy w ogóle, no. Pies mieszka za darmo w domu, rodzice jeszcze szukają mu dziewczyny, a tobie każą szukać samemu, a jak nie znajdziesz, to płacić bykowe. SK2. Człowieka życie to takie pieskie życie.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tykpame, to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
13: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
14: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola, Agatówka, ulica Sandomierska 62.
15: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
16: Dobrze.
15: 15 zł.
16: Lepiej.
15: 20 zł.
16: Najlepiej. Na Orlenie?
15: Ciepło.
16: Z kuponami?
15: Cieplej.
16: W Orlen witaj.
17: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
18: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
21: I po reklamie.

0: Dziewczyna z sześcioma strunami, która umie zagrać na emocjach i robi to na gitarze. Edyta Bartosiewicz w Radiu SK2 przed godziną 15, o której najważniejsze newsy, między innymi takie z gabinetu pana prezydenta.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
11: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
10: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
12: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
13: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
12: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
14: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
12: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Wszystko, czego dziś chcę,
16: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi 3 plus 3 gratis.
17: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
18: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
19: Uwaga, uwaga! Preszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
20: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: To będzie ostatnia reklama.
21: Castorama.
22: Teoria
21: i praktyka.
22: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
21: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde

0: na dowolne narzędzia Mac Allister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
4: Uwaga kierowcy podróżujący S19 z Niska w kierunku Rzeszowa. Od piątku szykują się kolejne zmiany w organizacji ruchu na rozbudowywanej trasie. Między Nienadówką a Stobierną drogowcy będą wymieniać warstwę ścieralną, a ruch zostanie przeniesiony na nowo wybudowaną jezdnię. Nie jedźcie więc na pamięć, zwracajcie uwagę na oznakowanie. A pogodowo? W całej Woli w regionie wciąż pogodniem ze słońcem z temperaturą w okolicach 20-21 stopni. Podobnie będzie też jutro.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
5: Jest 15. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Na początek informacje z gabinetu prezydenta RP. Dziś o godzinie 20.00 Karol Nawrocki wygłosi orędzie, przekazał szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Śledczy wciąż nie mogą go przesłuchać i oficjalnie przedstawić mu zarzuty. Jest nowa opinia biegłych psychiatrów w sprawie Ichora M., podejrzanego o atak w klasztorze w Jarosławiu. Podejrzany dalej wykazuje objawy psychotyczne, mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
6: Jednocześnie biegli, porównując obecny stan psychiczny podejrzanego oraz stan z dni 24 i 25 września, dostrzegli oni pewną nieznaczną poprawę.
5: Przypomnę, 31-letni Ukrainiec na terenie opactwa w Jarosławiu zaatakował 5 osób. Od ciosów nożem zginął ksiądz Stanisław Zbojnowicz. Pilna narada ministra spraw wewnętrznych z kierownictwem służby ochrony państwa. Marcin Kierwiński zwołał ją w związku z negatywną decyzją prezydenta w sprawie powołania nowego szefa SOP. O szczegóły w resorcie spraw wewnętrznych dopytywał nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Czego konkretnie dotyczyło zwołane dziś spotkanie?
7: Resort spraw wewnętrznych przekazał jedynie, że narada ma związek z sytuacją kadrową na najwyższym szczeblu formacji, nie informując o żadnych szczegółach. Dowódca SOP, który nie uzyskał akceptacji prezydenta, to Tomasz Jackiewicz, który pełnił obowiązki kierującego służbą po tym, jak na początku roku zwolniono dotychczasowego jej szefa. Sprawa miała związek z kradzieżą auta należącego do rodziny premiera, do której doszło przed jego domem w Sopocie.
5: Rzecznik prezydenta nie przekazał, z czego dokładnie wynika negatywna opinia głowy państwa. Szkolne plecaki wciąż za ciężkie. Sanepid zważył je w jednej z bydgoskich podstawówek. Problemem są nie tylko podręczniki, zauważa nauczyciel edukacji zdrowotnej Paulina Olszewska.
8: Mogą być przeciążone, lecz nie przez książki, tylko przez rzeczy, które dzieci przynoszą ze sobą. Zabawki, starsi uczniowie kosmetyki.
5: A przypomnijmy, tornister powinien ważyć maksymalnie od 10 do 15% masy ciała dziecka.
2: SK2 News. Stalowa Wola.
4: Emanuela Kwaśniak. 217 studentów rozpoczęło nowy rok akademicki na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli. Z kolei tylko na pierwszym roku studiów dziennych naukę zaczęło 49 osób, a zaocznych 34. Mieszkańcy gminy Bojanów muszą przygotować się na przerwę w dostawie wody. Jutro od 9 do 13 utrudnienia obejmą Rudę, Przyszów przy ulicy Kliny, Kołodzieje i Maziarnie. Powodem są prace naprawcze na sieci wodociągowej.
9: A to ciekawe. Kuba, mówiłeś w newsach, że plecaki dzieciaków są strasznie ciężkie. Ale
10: bywają za ciężkie, ale zgadza się.
9: Bo różne rzeczy w nich noszą.
10: Niekoniecznie związane z zajęciami, jak się okazuje.
9: To nie książki, co tam było?
10: Tak, zabawki, pluszaki różne, kosmetyki też się u starszych uczniów.
9: Słodkie przekąski
10: pojawiają.
9: Też na pewno jakieś. Patrz, teraz takie rzeczy dzieciaki noszą w plecakach. A moja mama, jak podnosiła mój plecak, to mówiła, wiesz co? Mhm. Że mam w nim pustaki.
2: 100% polskich hitów.
11: Polskich hitów.
2: SK2.
9: Ale damy radę podnieść i taki plecak, a w nim najlepsze polskie hity, i damy radę, bo jak niemy to...

0: Zabieraj mnie.
1: Sars Avest 2, teraz?
2: Kowalski, raport proszę.
1: A propos raportu, to taki wpadł mi tutaj do ręki. Raport nauki w Polsce. I według tego raportu Polacy są przewlekle zmęczeni. Dlaczego? A to dlatego, że co czwarty Polak napisali tutaj śpi maksymalnie 6 godzin na dobę. Co czwarty Polak śpi 6 godzin. A przez pozostałe godziny pilnuje, by inni nie zasnęli w pracy.
3: SK2.

0: Jeden z waszych ulubionych hitów w gorącej polskiej dwudziestce, Liwka i Poza Tobą Nic w SC2, 15.30. Gorące również informacje z dróg ma dla was Jakub Konieczkowicz.
1: Utrudnienia na Krajowej 17 na Lubelszczyźnie. W miejscowości Łabuńki Pierwsza zdarzyły się dwie osoby, jedna osoba jest ranna. Dwa samochody osobowe, jedna osoba jest ranna. Chodzi o trasę między Zamościem a przejściem granicznym Hrebenne-Rawa-Ruska. Na miejscu działają służby, wprowadzono ruch wahadłowy. Ceny paliw w Niemczech idą w dół. To po tym, jak rząd obniżył podatki od benzyny i oleju napędowego. Tak zwany tankrabat wynosi nawet do 17 eurocentów na litrze. Niemcy przyznają jednak, że i tak jeżdżą tankować do nas.
2: Faktycznie, paliwo jest tańsze, ale często jestem w Szczecinie i kiedy już tam jestem, to staram się tankować tam, bo jest po prostu taniej.
1: Mówi mieszkanka Pasewalku. Tankrabat obowiązywać będzie do końca roku. Szczęście rodzinne jest najważniejsze, wskazują dane z Centrum Badania Opinii Społecznej. Takiego zdania jest aż 74% pytanych o najcenniejszą wartość w życiu. Podobnie ważne wśród respondentów jest zdrowie, najmniej istotne natomiast, bo zaledwie dla 3% są sukces i sława.

0: Margaret tańczy głupia w SC2, imprezowy numer parkieciarski. A czy bramkarz może zostać kierowcą Ubera? Oczywiście, że tak. Tak po kontuzji zrobił właśnie Kasper Schmeichel. Duński bramkarz wozi kibiców na mecze, a na autostradzie pewnie wszystkie bramki za darmo.
1: Autopromocja.
2: Na grzyby!
3: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
4: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
5: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
10: I po reklamie.

0: Krzysztof Zalewski, Wesce 2 i Anuszka. Co to będzie się działo na orędziu pana prezydenta? Podobno ma być tankowanie. O szczegółach w newsach Eski 2 o 16.
1: Reklama.
2: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
3: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
4: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola. Agatówka. Ulica Sandomierska 62.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
7: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
8: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
7: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
8: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
7: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
9: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 1 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 3 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Kierowcy, jeżeli jutro będziecie jechać S19 z Niska w stronę Rzeszowa, pamiętajcie o zmianach między Nienadówką a Stobierną. W związku z wymianą warstwy ścieralnej ruch zostanie przeniesiony na nowo wybudowaną jezdnię. Układ pasów będzie więc inny niż dotychczas, dlatego nie jedźcie na pamięć i patrzcie na znaki. To na drogach, a w pogodzie bez większych zmian w Stołowej Woli.

0: regionie wciąż pogodnie, temperatura do 20 stopni. Podobnie będzie też jutro.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: Jest 16, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Ceny paliw, najpewniej głównym tematem orędzia prezydenta. Karol Nawrocki zabierze głos o 20 i być może ogłosi decyzję w sprawie ustawy o podatku o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Poprzednią, a taką samą ustawę, prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Rząd niezmiennie apeluje o podpis, bo szuka pieniędzy na sfinansowanie nowej odsłony programu CPN.
3: To jest poważna sprawa. To chyba dociera powoli do pana prezydenta, dlatego nie podjął tej decyzji o zablokowaniu tej ustawy tak szybko, ale mamy nadzieję, że tę ustawę podpisze. Czy w jego ręku jest kilka miliardów złotych, które można skierować na obniżkę cen paliw?
2: Mówił minister energii Miłosz Motyka. Dodajmy, prezydent zaproponował swój projekt PKN, czyli paliwo kosztuje normalnie. Projekt zakłada m.in. wprowadzenie limitów na marże rafineryjne, hurtowe i importowe. Zdaniem rządzących mogłoby to doprowadzić do braku paliwa na stacjach. Dodajmy, za litr benzyny 95 trzeba zapłacić obecnie powyżej 8 zł, za litr diesla powyżej 9. Ojciec zamordowanej Mai z Mławy nadal obawia się o swoje bezpieczeństwo. Śledztwo dotyczące gruźb wobec niego zostało umorzone. Groźby miała kierować matka oskarżonego o zabójstwo nastolatki. Osobno śledczy badają sprawę podżegania do zabójstwa ojca Mai i jego pełnomocnika. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
4: W trakcie spotkania w prokuraturze krajowej pełnomocnicy Jarosława Kowalskiego przedstawili zastrzeżenia do umorzonego śledztwa. Po rozmowie w siedzibie prokuratury w Warszawie Kowalski podkreślał, że prokuratorzy podzielili ich uwagi i obawy dotyczące sposobu prowadzenia postępowania.
5: Po prostu w mojej ocenie prokuratura dotychczasowa w Mławie nie zrobiła kompletnie nic w mojej sprawie.
4: Prokuratura w Płocku nadal prowadzi osobne śledztwo dotyczące podżegania do zabójstwa. Sam ojciec Mai przydzieloną mu doraźną ochronę uważa za niewystarczającą.
2: Kolejny już dziewiąty F-35 wylądował w Polsce. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że maszyna wylądowała w bazie w Łasku. To pierwszy samolot z włoskiej linii produkcyjnej. Dostawy przebiegają zgodnie z planem.
6: SK2 News. Stalowa Wola.
0: Emanuela Kwaśniak. Czy grzyb, który znaleźliście w lesie, na pewno jest jadalny? Mieszkańcy Stalowej Woli mogą rozwiać takie wątpliwości w sanepidzie przy ulicy Niezłomnych, gdzie grzyby ocenia klasyfikator. Eksperci odradzają natomiast rozpoznawanie ich za pomocą sztucznej inteligencji. Bojanów otwiera odnowiony zabytkowy park. W tę sobotę odbędzie się tam piknik integracyjny. Początek o 15.30. W programie m.in. występy Stanowianek, Kapel Jaśki i Łęgowianie, a wieczorem zabawa z DJ-em.
7: Ktoś pakuje paczki. Ktoś zakupy, ktoś pakuje walizkę albo pakuje na siłowni. A kto już spakowany? Wraca z pracy. No to w takim razie ja jeszcze wpakuję wam do auta to, co najlepsze.
6: 100% polskich hitów.
7: Pozwólcie, że Zalia Sanach i Daria Zawiałow, dziewczyny to sobie tam siądą z tyłu, będą plotkować i śpiewać przy okazji. Z przodu Oskar Cyms, wy za kierownicą, Kowalski, witajcie w SC2, 3 po 16.

0: Taki radosny Arturo Jarząbek jest w studiu, jak Rafał Brzozowski. W SC2 teraz będzie jego prawda, że Artur korzysta z pogody jesiennej, pięknej, przewietrzył głowę i ma coś do powiedzenia.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Dzień dobry. Jeśli rano znowu szukaliście kluczyków do auta w lodówce, a wasza koncentracja leży i kwiczy, to mam genialną wiadomość. Japońscy naukowcy z Uniwersytetu w Tsukubie właśnie udowodnili, że wystarczy zaledwie 10 minut. I to nie żadnego morderczego sprintu, ale zwykłego, powolnego truchtu, żeby wasz mózg wszedł na jeszcze wyższe obroty. Badacze wsadzili grupę ochotników na bieżnię w tempie spacerowym, a potem zbadali ich głowy pod czerwienią. Wynik? Kora przedczołowa, czyli to centrum dowodzenia odpowiedzialne za uwagę i pamięć, dosłownie rozbłysła. Co ciekawe, po tym mini treningu uczestnicy błyskawicznie rozwiązali też testy na koncentrację. Ale jest też i inny hit. Im bardziej badanym podczas biegu podskakiwała głowa, tym lepszy mieli nastrój. Chodzi o samą mechanikę ruchu. Kiedy odrywasz stopy od ziemi, i to rytmicznie, góra-dół, to po prostu mechanicznie budzi się twój mózg. Czyli teraz pamiętajcie, przytakujcie żonie we wszystkim, a jak kupujecie sobie buty, to myślcie nie tylko o nogach, ale i o głowie.

0: Gotham, czyli miasto Batmana, po którym to akurat jeździ swoim Batmobilem. Zaparkował teraz w studiu Jakub Konieczkowicz, 16.30 w SC2, czyli najważniejszy skrót newsów. I drogowy meldunek dla kierowców, dajcie głośniej.
1: Uwaga kierowcy, Krajowa 74 w Świętokrzyskiem zablokowana. To trasa Kielce-Opatów. W miejscowości Lechów doszło do zderzenia ciężarówki i dwóch osobówek. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Policja wyznaczyła objazdy, a utrudnienia mogą potrwać około 3 godzin. Są zarzuty dla podejrzanego o podłożenie łatwopalnej substancji. Odpowie za sprowadzenie zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób. Chodzi o sytuację z Elbląga. Mężczyzna miał podłożyć pojemnik z łatwopalną cieczą przy przyłączu gazowym budynku jednej z firm. Zatrzymany 46-latek był jej pracownikiem. Prokuratura wystąpi do sądu o areszt. Na koniec sport i dobre wieści z Pekinu. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju ATP 500 na kortach twardych. Polski tenisista wygrał z Amerykaninem 5-7, 6-3 i 6-4. W drugiej rundzie rywalem Polaka będzie Francuz, 58. zawodnik światowego rankingu.

0: Pełen chill out, pełen luz. Tak można właśnie sobie pod nosem śpiewać z mrozem, wracając z roboty, a po 8 latach pracy w Sejmie. Przeszła ma emeryturę. Suczka kobra, suczka Straży Marszałkowskiej. Od dziś ma wreszcie święty spokój, psinka. Bo ile można słuchać, jak w robocie drą koty?
1: Reklama.
2: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
3: Nie, a powinno?
2: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
3: I możesz z nich korzystać?
2: Jasne, w każdej chwili.
3: To i ja się zapiszę.
2: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
4: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: I po reklamie.

0: Każda wokalistka, która przewinęła się przez zespół Various Monks, miała tę pewność, że historia polskiej muzyki na pewno ją zapamięta. Tak jak w tym przypadku Various Monks z Anitą Lipnicką w oryginale i Zamigotał świat w SC2. Mignął też mi przed oczami przed chwilą tutaj Łukasz Zduńczyk. To znaczy, że czas najwyższy zrobić koledze miejsce. Będzie zadowolony. Wygrzane. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wydawnictwo Harde przedstawia. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
4: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W 29. urodziny Carrefoura kawa Jacobs Cronat Gold lub krema od 200 do 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,99.
1: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Piękny dzień powoli dobiega końca. Dokładnie za godzinę w okolicach 18.10 będzie zachód słońca. Dzień niestety mamy coraz krótszy, no ale takie uroki jesieni. A na jesień póki co narzekać chyba nie możemy. Jest pogodna i ciepła. Tak jak dziś będzie też w pogodzie jutro. Czyli czeka nas kolejny pogodny, słoneczny dzień w stołowej woli z temperaturą w okolicach 20 stopni. Jednak wieczory i poranki są już chłodne. O tym pamiętajcie. I pamiętajcie też o odblaskach, jeżeli wieczorem planujecie spacer.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Jest 17. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. 11 osób z zarzutami w śledztwie dotyczącym Collegium Humanum we wtorek zostały zatrzymane m.in. przez funkcjonariuszy CBA i Straż Graniczną. To osoby pełniące wysokie funkcje na dwóch prywatnych uczelniach. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Kto i za co odpowie?
13: Dwie osoby usłyszały zarzuty założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Pozostałe odpowiedzą za udział w niej. Według śledczych grupa działała od 2017 do 2026 roku. Jej celem było wydawanie za pieniądze fałszywych

0: kluczowych dokumentów, m.in. o przebiegu studiów czy dyplomów, a także oświadczeń umożliwiających i ułatwiających legalizację pobytu cudzoziemców w Polsce. Podejrzani odpowiedzą też za pranie brudnych pieniędzy. Po przesłuchaniu wobec 5 osób zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze, wobec 6 prokurator skierował do sądu wnioski o tymczasowe aresztowanie.
1: Sprzętu na razie nie odzyska. Józef Magiera, rolnik z Gliwic Ostropy, złożył zażalenie na decyzję prokuratury. Chodzi o zabezpieczenie ciągnika na poczet przyszłych kar. Przypomnę, rolnik w sierpniu wjechał pługiem na nowo wylaną drogę i ją zniszczył. Sąd odrzucił prośbę oddania sprzętu.
2: Sąd utrzymał decyzję prokuratora w mocy, wskazując, że na tym etapie należy wykazać, że jest to narzędzie pracy służące na roli.
1: Mówi obrońca mężczyzny, mecenas Adam Szewc, a sam Józef Magiera nie kryje frustracji.
3: Ja się muszę wkurzyć i pokazać coś w prokuraturze okręgowej, że jednak ktoś tam i zamotaczył i chciał, żebym ja się złumił. Takiego czegoś nie wyjdzie.
1: Sąd nie oddał rolnikowi sprzętu, ale uchylił zasądzony mu wcześniej dozór policji. Plaże w Ustce i w części gminy ponownie otwarte. W sobotę morze wyrzuciło tam substancję ropopochodną. Służba Ochrony Wybrzeża usunęła zanieczyszczenie, przekazuje Urząd Morski w Słupsku. Pozostałe odcinki plaż planujemy otworzyć w piątek. Również jutro urząd ma otrzymać wyniki badań próbek substancji, tym samym dowiedzieć się, czym ona jest.
4: SK2 News. Stalowa Wola.
5: Emanuela Kwaśniak. Blisko 460 tysięcy złotych z Ministerstwa Sportu i Turystyki na rozwój infrastruktury sportowej w Stalowej Woli. Pieniądze zostaną przeznaczone na remont 2 sal gimnastycznych w Szkole Podstawowej nr 2. Z kolei do gminy Pysznica trafi blisko 1 000 000 złotych. Dofinansowanie pozwoli na rozbudowę boisk szkolnych. Stalowowolscy wolontariusze szykują się już do Mikołajek. Zbierają białą i czerwoną włóczkę, z której powstaną Mikołaje dla mieszkańców. Włóczkę można przynosić do MOPS-u i miejskiej biblioteki.
6: A wiecie, że to już prawie? Wiecie, że już naprawdę niewiele nam brakuje, jak dzisiaj z pracy wyjdziemy, to potem wejdziemy do niej tylko raz i potem normalnie to już weekend będzie, słuchajcie. 3 minuty po godzinie 17 wracamy razem do domu. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
4: 100% polskich hitów.
7: Polskich hitów.
4: SK2.
6: W takich bajkowych klimatach, słuchajcie. To jest piękny moment, kiedy można trzasnąć drzwiami, wsiąść do samochodu i postać razem w korkach. O, i posłuchajcie SK2, tu jest 100% polskich hitów.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: jest energia na dobre popołudnie. Ich troje w Radiu SK2, gramy 100% polskich hitów, a Cristiano Ronaldo, słuchajcie, na 100% się pokłócił i obraził. Jest afera w portugalskiej piłce nożnej. Cristiano Ronaldo pokłócił się z trenerem reprezentacji Portugalii. Trener go posadził na ławce, a Ronaldo się obraził, że w takim razie to ja grał nie będę i odchodzę z reprezentacji. I słuchajcie, wszystko wskazuje na to, że przez to Ronaldo kończy reprezentacyjną karierę. Słuchajcie, no z tymi piłkarzami to jest jak z dziećmi. Oni się obrażają jak kiedyś na WF-ie, jak nas do składu nie wybrali, prawda? Przecież Cristiano Ronaldo, zanim z tej reprezentacji odszedł, to on powinien do naszego Roberta Lewandowskiego zadzwonić. Pamiętacie, jak on się kiedyś z Michałem Probierzem pokłócił? No i proszę bardzo, Michała Probierza nie ma, ale wygra dalej. Tak to się robi.
1: SK2.

0: Perfekt w Radiu SK 2. A my dzisiaj świętujemy Dzień Polskiej Muzyki. I tak się składa, słuchajcie, że to święto w Radiu SK 2 trwa 7 dni w tygodniu, przez cały rok, non-stop, bez przerwy, bo SK 2 to jedyna stacja radiowa w Polsce, która gra 100% polskich hitów. Cały czas wam to robimy. No i z okazji tego święta polskiej muzyki Ania nagrała do nas głosówkę, w której opowiada, jak minął jej czwartek.
1: Cześć Łukasz. Tak mi się nie chce. Tak bardzo nie chcę.
0: Znaczy pytanie, o co chodzi? Czy Ani już się nie chce pracować? No o tej porze to już może się nie chcieć, prawda? Już za 20 minut będzie godzina 18, także już nikomu raczej się nie chce pracować. Może chodzi o zjedzenie obiadu. To też jest dobra informacja, prawda? Mąż dzięki temu będzie miał co dojadać. No chyba, że to jest jakaś ukryta wiadomość do męża odnośnie wieczoru.
2: SK2. Autopromocja.
3: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
3: Chabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
3: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
3: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
5: Autopromocja.
3: Reklama.
6: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
7: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tkpame to po koreańsku wyprzedaż. SUV Korando już od 47 660 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
8: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
9: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola. Agatówka. Ulica Sandomierska 62.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: I po reklamie.

0: kochanie, to ja, powiedział Grzegorz Chyży, który prawdopodobnie dzisiaj rano wyszedł z domu bez kluczy, a jak wrócił, no to nikt mu nie chciał otworzyć, bo się wizjer w drzwiach ubrudził. Prawdopodobnie właśnie tak powstał ten numer. Mam nadzieję, że wy też za chwilę krzykniecie, kochanie, to ja. Wracamy razem do domu, zostańcie z Eską 2.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
4: Nie, a powinnam?
3: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
4: I możesz z nich korzystać?
3: Jasne, w każdej chwili.
4: To i ja się zapiszę.
3: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
5: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje. I po reklamie.
0: Jest 18, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Są w szpitalu, ich stan jest stabilny. Dwuletni chłopczyk i jego matka dochodzą do siebie po tym, jak wczoraj zostali zaatakowani przez byłego partnera kobiety. 49-latek wtargnął do mieszkania, strzelił do kobiety i dziecka z broni czarnoprochowej. Według służb mężczyzna miał sądowy zakaz zbliżania się do zaatakowanej kobiety. Mieszkańcy Rzeszowa mogą korzystać z tańszego paliwa. Na stacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego cena zarówno benzyny, jak i oleju napędowego jest niższa o 15 groszy za litr. To jednak wyłącznie dla posiadaczy karty mieszkańca. A ci pomysł popierają.
9: Zawsze dobre rozwiązanie.
10: Też uważam, że dobre. Więcej zostaje w kieszeni.
11: Pewno obniżka ceny pomoże.
0: Promocja trwa do niedzieli. Sensacja w pobliżu wejścia do gdyńskiego portu. Na dnie Zatoki Gdańskiej odnaleziono brytyjski bombowiec z czasów II wojny światowej. Nieoficjalnie mówi się o wydobyciu z wody jednego z czterech silników samolotu, który mógłby potem trafić do Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. W końcu mogę to oficjalnie powiedzieć. Słuchajcie, na zegarach dokładnie 5 godzin i 59 minut do piątku. Jesteśmy naprawdę bardzo blisko. Jeśli chcecie odreagować, nastawić się psychicznie na zbliżający się weekend, to ja zapraszam do mnie. Gram najlepsze polskie hity na czwartkowy wieczór. Łukasz Zduńczyk.

0: Witajcie.
1: 100% polskich hitów.
2: Polskich hitów.
1: SK2.
0: Jakub, a teraz wyobraź sobie, że wychodzisz z pracy i takie przyjemne dźwięki lecą. Ale fajnie, co?
3: No i można... tak sobie myślisz, że kiedyś do ciebie wrócę, ale teraz weekend.

To nie jest żadna kołysanka, to jest muzyczny energetyk na dobry wieczór. Sumptuastik w Radiu SK2, gramy 100% polskich hitów. No i nakręcamy się na piątek, na nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki. Gram najlepsze nowe kawałki prosto z propozycji do waszej listy hitów. No i ten numer czeka, żeby w końcu wskoczyć do notowania od kilku dobrych tygodni. Cały czas czeka na wasze głosy. To zespół Motyle z numerem Bliżej podejść, tak jak czytam u nich na Instagramie. To opowieść o przestrzeni pomiędzy bliskością a ciekawością. Czyli ktoś nam się podoba, ale boimy się zrobić ten pierwszy krok. I to jest właśnie nauczka dla nas wszystkich. Bo tyle, Bliżej podejść, tak, z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. Już

No oczywiście, że tak, najlepsze przed nami. Weekend już coraz bliżej. Marcin Rozynek w Radiu SK2, gramy 100% polskich hitów. A z artystami to jest tak, że niektórzy właśnie teraz odpoczywają po sezonie koncertowym letnim, a niektórzy dopiero do sezonu się szykują. I tak jest właśnie z Krzyśkiem Zalewskim, który już 19 października rusza w trasę koncertową Zalewski Solo Act. I to będzie, słuchajcie, polegało na tym, że Krzysiek Zalewski będzie nie tylko śpiewał, ale też grał na żywo, za pomocą żywych instrumentów. Tam nie będzie żadnego podkładu muzycznego, tam będzie wszystko na żywca. Na początek 19 października w Warszawie, w Teatrze Muzycznym Roma, i tam, słuchajcie, na trasie same poważne miejsca. Filharmonia w Szczecinie, teatr w Gdańsku i różnego rodzaju domy kultury w największych miastach w Polsce. A już teraz Krzysiek zagra na antenie Radia SK2. Wchodzicie bez biletu, na spokojnie. To jego najnowszy singiel, który ma nam dodać, jak sam mówi Krzysiek, witaminy D, bo jest tutaj letnia energia, jest w tym numerze dużo słońca. Jednakowo

0: W końcu jest fenomenalna, sieciarki na skórze pojawiają. Human w Radiu SK2, gramy najlepsze polskie hity, no i mamy też najlepsze nowości. Za chwilę kawałek, który idealnie pasuje do tej złotej polskiej jesieni, którą w ostatnich dniach mamy za oknami. Taki ciepły początek września. I to jest właśnie to, o tym właśnie taki klimat mają dla nas Kuba i Kuba. Ten duet jest teraz na muzycznym szczycie. Oni weszli tam dzięki swojemu numerowi Stygnie Lato, który, przypomnę, zgarnął też bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, a teraz panowie mają nową propozycję Chłopaki. I co ciekawe, panowie poznali się w szkolnym radiowęźle. Posłuchajcie, jak to wyglądało.
1: Poznaliśmy się w radiowęźle szkolnym, tak naprawdę.
2: W momencie, kiedy ta nasza muzyczna podróż się zaczęła i spotykaliśmy się na próby i to nas mega wciągnęło, to czasami się okazywało, że no na tą matematykę na 8 rano to się nie wstało.
0: Warto było.
2: Tak, teraz z perspektywy czasu. Oczywiście my za to przepraszamy, że tak było, natomiast mam nadzieję, że jakby ten, czy pan od matematyki, czy pani od polskiego, no, że jednak czułem jakąś małą taką satysfakcję i dumę.
0: A to ja mam nadzieję, że teraz nauczyciele Kuby i Kuby słuchają i za chwilę powiedzą: o, a ja go uczyłam, a on teraz w radiu leci. Kuba i Kuba, Chłopaki, po krótkiej przerwie na antenie SK2.
3: SK2. Reklama.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
6: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
11: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
10: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
12: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
10: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl / smart / loteria.
15: I po reklamie.

Dem w Radiu SK2. Pogoda w ostatnich dniach jest szalona, bo rano jak wychodzimy do pracy, to musimy założyć kurtkę, bo jest zimno, a jak wracamy, to mamy ochotę wracać w krótkim rękawku i w krótkich spodniach najlepiej. To za chwilę będę miał kawałek dla tych, którzy marzą o ciepłym lecie, którzy chcieliby ubrać teraz strój kąpielowy. Sylwia

0: W KGM z napędem 4x4, możliwością LPG, w kredycie i leasingu z RRSO 0%.
1: KGM by SsangYong to jeszcze więcej niż myślisz. Polecam Ida Nowakowska.
2: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola, Agatówka, ulica Sandomierska 62.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W piątek 2 lub sobotę 3 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 5 do środy 7 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
14: Emanuela Kwaśniak. Co dzieje się w naszej głowie, kiedy patrzymy na dzieło sztuki? Za niespełna miesiąc, 24 października dokładnie, Niżańskie Centrum Historii i Tradycji zaprasza na drugie spotkanie z cyklu Oto Człowiek. Tym razem będzie o człowieku myślącym, o sztuce, historii, obyczajach i anegdotach. Swoją wiedzą i pasją podzielą się z uczestnikami Marcin Folta i Tomasz Żbik. Wstęp na to wydarzenie jest darmowy. Szczegóły na stronie Niżańskiego Centrum Historii i Tradycji.
15: Punktualnie godzina 19. Mam teraz numer dla wszystkich bohaterów czwartku. Jeżeli mieliście szalony poranek, zdążyliście odwieźć dziecko do szkoły, potem na czas przyjechaliście do pracy, a po pracy były jeszcze zakupy, robienie obiadu, sprzątanie po tym wszystkim i teraz jeszcze macie chwilę dla siebie, to ten numer jest właśnie dla was. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
16: 100% polskich hitów. Polskich hitów. SK2.
15: Bo wy to z czystym sumieniem możecie teraz śpiewać razem z nimi. Igo, Mrozu i Vito Bambino. Macie supermoce.

Pani kapitan właśnie nas informuje, że płyniemy w kierunku weekendu. 14 minut po godzinie 19. Sanach w Radiu SK2. No i odliczamy ostatnie godziny. Nie tylko do piątku, ale też do wielkiej premiery nowej płyty Dawida Kwiatkowskiego. Fani już naprawdę odliczają godziny, bo punktualnie o północy pojawi się krążek Południe. Na tym krążku są takie hity jak Później Ci Opowiem z Margaret, Proszę Tańcz z Kają czy Pali Się Niebo. Te numery Dawida Kwiatkowskiego doskonale znacie z Radia SK2. A już niebawem Dawid rusza w trasę koncertową Proszę Tańcz Tour, która promuje nowy krążek. 30 października Dawid zaczyna w Katowicach, potem odwiedzi Poznań, Łódź, Wrocław, Gdańsk i na zakończenie 6 grudnia w Mikołajki odwiedzi warszawski Torwar. A już teraz zagra na antenie Radia SK2. Numer ma już parę lat, ale brzmi cały czas dobrze. Dawid Kwiatkowski i Bez Ciebie. Gramy już teraz na antenie SK2. 100% polskich hitów.

No i mamy zapowiedź zbliżającego się piątku. Pierwsi na antenie Radia SK2. No my już odliczamy czas do piątku, do nowego notowania gorącej polskiej dwudziestki. Start już jutro po godzinie 18. Gram najlepsze nowości prosto z propozycji. No i teraz czeka na was Nita. To jest artystka, która robi ciekawe rzeczy w mediach społecznościowych, bo ona często dodaje szalone remiksy znanych hitów. I ostatnio do jej studia wpadła Margaret i razem zaśpiewały Prima Ballerina.

Dobrze im to wyszło, nie? Prima Ballerina w oryginalnej wersji na pewno jeszcze dzisiaj wieczorem w Radiu SK2 się pojawi. Przypomnę, to aktualny numer jeden gorącej polskiej dwudziestki, czyli waszej listy hitów. No ale to też, słuchajcie, nie jest tak, że Nita robi tylko przeróbki. Ona ma też swoje numery i bardzo dobrze jej to wychodzi. Gramy jej nowość. To zabolało. Nita już teraz na antenie Radia SK2. W tym numerze wylewa żale na faceta. A niech ma. Posłuchajmy.

0: To jest właśnie Lombard w Radiu SK2. My pod zastaw oddajemy wam 100% polskich hitów, no i mamy też najlepsze nowości. Za chwilę będzie artystka, która przyznaje otwarcie, że jest jesieniarą. Ona napisała na Instagramie tak: przyznam, że jestem trochę jesieniarą, więc sezon na kocyk, herbatki i pisanie smutnych tekstów uważam za rozpoczęty. Tak mówi Marisa, którą znacie z hitu Odkochaj. Więc możemy się spodziewać nowości, które pod tym kocykiem powstaną, ale na razie mamy letni hicior od Maristy. Prosto z miejsca 7 gorącej polskiej dwudziestki. Będzie pięknie. Już za chwilę w SK2.
1: SK2. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Mamo! Co się robi, żeby nie było markotnie, jak jest jesień?
5: Je się łakocie z delikatesu w centrum.
6: Do środy bombonierka Toffee Fee 6,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99. Limit 8 sztuk na delikatę. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
1: I po reklamie.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Oddział zamknięty w Radiu SK 2, a po godzinie 20 na naszej antenie pojawi się poradnik dla facetów, jak poderwać dziewczynę, która nam się podoba. Dziewczyny, wy też zostańcie, bo to z waszej perspektywy też będzie ciekawe przeżycie. Jeremi Sikorski wydał nowy numer właśnie o tym, jak mu się spodobała jego obecna żona. Ta historia po godzinie 20 w SK 2.
1: Reklama.
2: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Emanuela Kwaśniak to nie tylko sposób na odstresowanie, ale też świetny trening strategii, logicznego myślenia i innych umiejętności przydatnych na co dzień. Mowa o planszówkach. O ich zaletach mówi Magdalena Głowacka-Kolańska ze Stowarzyszenia Star Fiction.
6: Uczą bardzo wielu fajnych umiejętności. Logicznego myślenia, planowania strategicznego, współpracy, rywalizacji, czekania na swoją kolej, umiejętności takiego też pogodzenia się z porażką czasami. To są bardzo ważne takie w życiu umiejętności.
5: A jeżeli macie ochotę na planszówkową rozgrywkę, to jutro możecie się wybrać do Auli przy Popiełuszki w Stalowej Woli. Start o 17:00. Na pewno znajdziecie kogoś chętnego do grania.
0: To jest Radio SK 2. Tutaj macie najlepszy zestaw polskich hitów na dobry wieczór. Punktualnie godzina 20. Naprawdę już chwila została nam do piątku. A ja za chwilę zagram wasz ulubiony hit poprzedniego tygodnia. Margaret i Prima Ballerina z miejsca pierwszego gorącej polskiej dwudziestki. I też będzie dużo do dobrych, nowych hiciorów, których być może jeszcze nie słyszeliście. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
7: 100% polskich hitów.
0: A kto jutro będzie na pierwszym gorącej polskiej dwudziestki, przekonamy się jutro po godzinie 18:00, a teraz głosujcie na wasze ulubione polskie hity na sk2.pl. Kłebo i Daria Zawiałów już teraz.

Zasmarki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną Pro Evo Soccer

te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaci z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Ewa Farna w Radiu SK2. My zawsze dbamy o to, żebyście nie przegapili razem z nami żadnej dobrej polskiej nowości. To jest właśnie Radio SK2. Gramy 100% polskich hitów, a to jest chyba jedna z najgłośniejszych premier tego tygodnia. Jeremi Sikorski wydał nowy numer. To jest gość, którego doskonale znacie z naszej anteny z hitu Wracam. A teraz jest bardzo romantyczna historia, bo Jeremi Sikorski śpiewa o tym, jak poznał swoją obecną żonę.
1: W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego... Kurde.
0: Serce zabiło mocno.
1: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się, napisałem do Ady na Instagramie, udało mi się zdobyć jej numer, zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę, no a reszta to już historia.
0: Już wszystko. A, no słuchajcie, to się zakończyło happy endem, bo oni skończyli ślubem i już są kilka miesięcy po ślubie. No to posłuchajmy nowego numeru Jeremiego Sikorskiego. Wczoraj osobiście przyszedł do naszego studia z tym kawałkiem. A jak? Już teraz w SK2.
2: SK2.

0: Metalowa wola.
1: A teraz mam jeden z najbardziej kultowych polskich hitów. Ten kawałek polscy siatkarze śpiewali w szatni tuż po zwycięstwie na Mistrzostwach Europy. Możemy się poczuć, jakbyśmy świętowali razem z nimi. Ten numer zna każdy, więc jeśli jesteście w samochodzie i wracacie sami do domu, to możecie podśpiewywać razem z nimi. Ladypunk w SC2.

0: mówię pas.
1: A pewnie, że tak. My już też mówimy pas. Koniec z obowiązkami na dzisiaj. Odpoczywamy razem w czwartkowy wieczór. Oczywiście z polskimi hitami w Radiu SK2. Ewelina Flinta i Łukasz Zagrobelny za nami. A ja jak zawsze wieczorem mam dla was najlepsze nowości prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. No i na wasze głosy czeka na przykład Jasiek Piwowarczyk, czyli zwycięzca ostatniej odsłony The Voice of Poland. On nagrał piosenkę Obłoki. Jak sam mówi, to jest taki stan emocjonalny, kiedy jesteśmy blisko osiągnięcia celu, ale jednocześnie mamy wrażenie, że stoimy w miejscu. Właśnie o tym jest ta piosenka. Czyli jeśli dobrze rozumiem, prawdopodobnie chodzi o poranne korki w drodze do pracy.
2: Gorąca polska dwudziestka.
3: Wybieraj najlepsze polskie hity.

0: A to na pewno nie będzie błąd. Ryszard Rynkowski w Radiu SK2. To jest bardzo dobra decyzja. Jeżeli wpadniecie na sk2.pl i zagłosujecie na wasze ulubione, kultowe polskie dania. Wybierzecie ulubioną zupę i ulubione danie główne, bo możecie zgarnąć najlepszy polski obiad w loży VIP na PGE Narodowym w Warszawie. Wpadajcie na sk2.pl, tam znajdziecie listę dań, na które możecie głosować, a my mamy dla was, uwaga, nocleg dla dwóch osób w hotelu w Warszawie, 500 kieszonkowego, no i udział w najbardziej polskim obiedzie w loży VIP na PGE Narodowym już 7 listopada. Razem z nami będzie ekipa Radia SK2 i będzie też kulinarna ekspertka Daria Ładocha. Polecam też słuchać jutrzejszego poranka u Wajdy i Jarząbka w Radiu SK2, bo Daria Ładocha wpadnie i powie dużo ciekawych rzeczy na temat jedzenia.
1: SK2. Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
4: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
5: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
6: Play. To będzie ostatnia reklama.
7: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
8: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98 za kilogram i wiele innych weekendów.

Love w Radiu SK2. Warszawa jest też pewnie w snach naszych piłkarzy, którzy już się stresują przed jutrzejszym meczem. Przypomnę, biało-czerwoni jutro o 20:45 na PGE Narodowym w Warszawie zagrają w Lidze Narodów z Rumunią. No i słuchajcie, niektórzy twierdzą, że ten mecz to jest być albo nie być dla naszego trenera Jana Urbana.

0: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
4: Emanuela Kwaśniak. Dobra muzyka, kawa i coś słodkiego. Na taki wieczór zaprasza Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli. Jutro o 17:00 zagra kapela podwórkowa Rozwadów Stowarzyszenia Artystycznego Stowart w koncercie Ja już nie chcę więcej, ballada o rozwadowie. To jednak nie koniec piątkowych propozycji, zapewnia Tomasz Gotkowski z MBP.
5: Od godziny 10:00 zapraszamy do naszej filii przy ulicy Staszica 14 na wydarzenie pod tytułem Tajemnice dawnych mistrzów. Będą to warsztaty kaligrafii oraz praktyczna nauka historii pisma.
4: Szczegóły na stronie stalowowolskiej MBP.
6: Magazyn lokalny.
7: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic. Jak wygląda codzienność dziecka z chorobą nowotworową i jego rodziny? Na jaką pomoc mogą liczyć rodzice i dzieci podczas długiego procesu leczenia? Porozmawiamy o tym z przedstawicielką Fundacji Iskierka. Będzie też o tym, jak ważne są chwile normalności, rozwijanie pasji, wspólne wyjazdy i integracja rodzin. Nie zabraknie również tematu wolontariatu. Kto może zostać wolontariuszem, jak pomóc fundacji i dlaczego czasami wystarczy po prostu obecność, uśmiech i dobra energia. O szczegółach już teraz w rozmowie naszej reporterki Julii Ranosz.
8: Nazywam się Joanna Masta i jestem koordynatorem oddziału Fundacji Iskierka w Rzeszowie.
9: Dzień dobry, dzisiaj z moim gościem w studiu porozmawiamy sobie na temat Fundacji Iskierka, która właśnie swój oddział ma tutaj w Rzeszowie. To może tak na sam początek, czym zajmuje się Fundacja Iskierka?
8: Nasza fundacja wspiera dzieci z chorobą nowotworową i ich rodziny. Pomagamy na różne sposoby, nie tylko w procesie leczenia, ale też wspieramy ogólnie rodziny we wszystkim, w całej tej chorobie. Staramy się, żeby zadbać o to, żeby dziecko podczas tej choroby czuło się nadal dzieckiem, czyli żeby miało czas na swoje zainteresowania, na rozwijanie pasji, na takie normalne życie poza chorobą tak naprawdę.
9: Czyli jesteście takim normalnym elementem życia chorego dziecka, staracie się być.
8: Tak, jak najbardziej. My tutaj też wspieramy całe rodziny, tak jak wcześniej powiedziałam, bo trzeba sobie powiedzieć jasno, że jak choruje dziecko, to choruje tak naprawdę cała rodzina, więc też wspieramy rodziców w tej diagnozie, w procesie leczenia, cały czas jesteśmy dla nich.
9: Czyli jesteście nie tylko dla tych dzieciaków, dla tych chorych, ale i również dla ich rodzin. Swój oddział macie w Rzeszowie, ale jaki teren obejmujecie? Czy to jest całe Podkarpacie, czy to jest jakiś fragment tylko województwa Polski?
8: My tak naprawdę działamy w całej Polsce. Mamy dwa oddziały. Główny oddział mieści się w Katowicach i działa głównie w Zabrzu. Natomiast nasz oddział jest tutaj w Rzeszowie. Wspieramy podopiecznych tutaj w Rzeszowie w całym Podkarpaciu, ze Stalowej Woli, z Przemyśla, z Rzeszowa. Tak naprawdę z całego Podkarpacia mamy podopiecznych.
9: Czyli tutaj jakby terytorium nie jest żadnym takim ogranicznikiem, można
8: powiedzieć.
9: Nie,
8: jak najbardziej. To nie muszą być osoby też z Zabrza ani z Rzeszowa. To może być podopieczny z każdego zakątka Polski, który leczy się w jakimkolwiek ośrodku.
9: A ile fundacja tutaj działa, tak plus minus?
8: My działamy już 20 lat.
9: Czyli to jest naprawdę dosyć bogata historia, jeśli chodzi o fundację.
8: Tak, jak najbardziej. Przez te 20 lat zdołaliśmy bardzo dużo tutaj zdziałać. Mieliśmy naprawdę mnóstwo ciekawych akcji i projektów, które cały czas realizujemy i rozwijamy się.
9: A jakie działania prowadzone są w naszym województwie albo co jest planowane teraz?
8: Więc tak, jeżeli chodzi o projekty zrealizowane, to ostatnio udało nam się zakupić dzięki zbiórce organizowanej w porcie lotniczym Jasionka, zakupić dwie pompy kasetowe do podawania blincyto. Są to pompy, które tak naprawdę pomogą dzieciom odpocząć od szpitala, bo z tą pompą można pójść do domu. Nie trzeba cały czas być w szpitalu i tak jakby dzięki tym pompom leczenie w szpitalu ograniczymy do minimum. Więc takie dwie pompy udało nam się zakupić dzięki zbiórce na lotnisku. W lipcu mieliśmy też bardzo fajną akcję we współpracy ze Szkołą Tańca Taneczny Rzeszów. Udało nam się zorganizować zbiórkę na rynku w Rzeszowie. Cały Rzeszów zatańczy

0: Był baciatę dla dzieci, także nasze wolontariuszki chodziły po rynku, zbierały datki. Każdy, kto miał otwartość na to, mógł się dołożyć do tej akcji. Również wszyscy mieli okazję wypróbować swoich sił w baciacie i zatańczyć na rynku.
1: Czy coś jeszcze jest w planach?
0: W planach jest dużo rzeczy. Ja jeszcze chciałam wspomnieć. Udało nam się wyremontować aneks kuchenny na oddziale onkohematologii dziecięcej w Rzeszowie. Także wymieniliśmy stary, już bardzo wysłużony aneks na piękny, nowy, który będzie służył rodzicom teraz, mam nadzieję, jeszcze długo. Mamy na oddziale warsztaty z dogoterapii. Też staramy się raz w tygodniu poprowadzić takie warsztaty z arteterapii dla dzieci, żeby też nie żyły samym leczeniem w szpitalu, ale żeby zrobiły coś ciekawego, kreatywnego. Także takie zajęcia dla dzieci na oddziale cały czas prowadzimy. W maju mieliśmy też sesję zdjęciową z okazji Dnia Mamy, także przyjechał fotograf i zrobiliśmy przepiękne zdjęcia całym rodzinom. To też był taki fajny czas. Rodziny mogły razem zapozować i to jest też dla nich piękna pamiątka, bo te zdjęcia oczywiście rodzice otrzymali i też taką akcję zorganizowaliśmy. Jeżeli chodzi o przyszłe projekty, bo to pani pytała, to też mamy taką sesję w planach wraz we współpracy z pracownikami sklepu. Będziemy organizować sesję zdjęciową dla dzieci i ich rodzin. Będą tam też organizowane przy okazji warsztaty dla dzieci, warsztaty plastyczne, także staramy się zapewnić im czas, właśnie razem ze sklepem zapewnimy im kreatywnie ten czas. I tak, jeżeli chodzi o dalsze plany, to w planach jest remont pracowni USG. To będzie taki większy projekt, który obejmie wszystkie pracownie USG, wszystkie gabinety, więc będzie to taki już gruntowny remont, żeby zapewnić naszym pacjentom, też którzy się tam z onkohematologii badają, komfort leczenia.
1: To można tutaj powiedzieć, że wy nie tylko działacie jakby w szpitalu, w środku, mhm. bo tutaj też słyszę, że mamy na przykład remonty, ale też wyciągacie tych pacjentów trochę tak na zewnątrz chyba.
0: Tak, mamy dużo akcji na zewnątrz. Mamy tak zwaną akcję lato. Co roku organizujemy wyjazdy dla całych rodzin i tak naprawdę tych wyjazdów jest kilka. W tym roku były to m.in. Mazury, Mamczur, Tarłówek, Ustroń. Także są to wyjazdy, które organizujemy dla całych rodzin. Można sobie wyjechać, odpocząć i tak naprawdę nie myśleć chociaż przez chwilkę o tym leczeniu.
1: Organizujecie właśnie tak czas, żeby to życie wydawało się takie trochę może normalne, takie jak innych. Ale tutaj mówimy cały czas o tym, że to jesteście dla całych rodzin. Jak wygląda ta taka wasza pomoc dla rodzin pacjentów?
0: Jeżeli chodzi o wsparcie dla rodzin pacjentów, to tak, jesteśmy wsparciem nie tylko finansowym, chociaż to jest ważne, bo wspieramy naszych podopiecznych w procesie całego leczenia, finansujemy sprzęt, leki, ale też zapewniamy takie wsparcie psychologiczne dla rodziców, bo umówmy się, że kiedy rodzic zderza się z diagnozą, no wali mu się tak naprawdę cały świat. Także jesteśmy takim wsparciem dla nich, żeby pokazać, że nie są sami w tym leczeniu, że zawsze mogą na nas liczyć, zawsze mogą się zwrócić z czymkolwiek do nas i będziemy się starać pomóc jak tylko możemy.
1: I tutaj nie ma czegoś takiego, że trzeba mieć jakieś konkretne kategorie, trzeba coś spełnić, tylko po prostu można do was przyjść i wtedy zaopiekujecie się tym rodzicem.
0: Tak, jak najbardziej. Jeżeli tutaj rodzic ma dziecko, które jest chore onkologicznie, to jak najbardziej zapewniamy takie wsparcie.
1: Okej, okay. Tutaj rodziców pewnie też angażujecie rodzeństwo w te wszystkie wyjazdy i tak dalej, żeby oni spędzali razem ze swoim właśnie rodzeństwem schorowanym też czas, tak?
0: Tak, jak najbardziej te warsztaty i jeżeli chodzi o wyjazdy integracyjne, to są wyjazdy dla całych rodzin, także jest też rodzeństwo, całe rodziny spędzają razem czas i przede wszystkim poznają też inne rodziny, które przechodzą przez to samo, więc mogą się zintegrować i pobyć ze sobą.
1: Ta integracja tych rodzin i innych osób w tym środowisku jest ważna?
0: Myślę, że tak, jak najbardziej, bo wtedy człowiek czuje, że nie jest sam na tym świecie, tylko że są też inne rodziny, które przechodzą dokładnie przez to samo, także mogą się zbliżyć do siebie i porozmawiać na te same tematy.
1: Okej. Okay. Jeśli chodzi o fundację, to jak można wam pomóc? Bo wy już pomagacie, ale myślę, że pomóc można też wam.
0: Tak, można nam pomóc i to chciałam powiedzieć, powiedzieć od razu, że nie tylko finansowo, chociaż oczywiście takie wsparcie jest ważne, można oddać swoje 1,5% na koniec roku, więc tak, jak najbardziej, ale można nas wesprzeć na różne sposoby, też dobrym słowem, poprzez udostępnienia, poprzez różne akcje, udział w tych akcjach, więc to też jest ważne. Jeżeli na przykład ktoś prowadzi jakąś firmę, ma jakieś ciekawe produkty, robi coś ciekawego i mógłby się z nami tym podzielić, to takie rzeczy też są na wagę złota, bo odwiedza nas na oddziale mnóstwo takich osób. Przykładowo w planach teraz mamy odwiedziny pana z Pasieki, który przyjedzie i opowie dzieciom o życiu pszczół, pokaże plastry miodu, dzieci zrobią własnoręcznie z węzy pszczelej swoje świece, więc też nam przybliży właśnie taki świat pszczół. I zapraszamy tak naprawdę do współpracy każde osoby, które robią coś ciekawego albo właśnie mają coś ciekawego, czy mogłyby się podzielić, do udziału w takich warsztatach, bo to jest też bardzo cenne dla dzieci i w ten sposób spędzają bardzo kreatywnie i ciekawie czas.
1: Okej, okay, czyli tutaj na przykład nie tylko takie jakieś warsztaty plastyczne, ale też pszczelarskie.
0: Tak.
1: Wchodzą w grę. Okej, okay, dobra, super. Ale czy wy też jako organizacja prowadzicie wolontariat? Bo wiele jest takich właśnie organizacji, które na wolontariuszach po prostu mają swój fundament.
0: Tak, mamy wolontariuszy. Wolontariuszki właśnie odwiedzają nas na oddziale, żeby spędzić czas z dziećmi. Także też w formie warsztatów kreatywnych. Jeżeli chodzi o eventy, to też pomoc wolontariuszy jest nieoceniona, bo to na nich się głównie opieramy. Także też wówczas taka pomoc jest bardzo potrzebna. Odwiedzają nas też wolontariusze często w biurze fundacji, pytają się, jak mogą pomóc. Także jak najbardziej współpracujemy z wieloma osobami z zewnątrz.
1: A kto może zostać wolontariuszem?
0: Tak naprawdę każdy. Mamy też dziewczyny, które chodzą do szkoły, więc to nie jest powiedziane, że musi to być osoba dorosła, pracująca. Może to być tak naprawdę każdy, kto ma trochę czasu wolnego, ma chęci, ma dużo zapału i nie przeraża go to, że jest to oddział onkologiczny, bo powiedzmy sobie szczerze, jest to ciężki widok, więc to też trzeba mieć odporność na to, że jest to praca z dziećmi bardzo chorymi.
1: A jakie cechy powinien mieć wolontariusz, który właśnie pracuje z dziećmi chorymi?
0: Myślę, że dobra energia i dużo uśmiechu, żeby zarazić dzieci takim pozytywnym nastawieniem do życia i po prostu troszeczkę je rozkręcić, bo są to dzieci, które leczą się nieraz miesiącami, które są nieraz bardzo przybite i źle się czują, więc my się staramy ich tak troszeczkę rozweselić, zająć myśli czymś innym, więc takiej osoby bardzo energicznej byśmy potrzebowali.
1: Czyli jeśli słuchają nas bardzo energiczne osoby, które mają na co dzień bardzo dużo uśmiechu, to możecie tym uśmiechem zrobić jeszcze coś bardzo dobrego. A gdzie można się zgłosić i powiedzieć, ja chcę zostać wolontariuszem i ja chcę spróbować?
0: Nasze biuro mieści się w Rzeszowie na Krakowskiej 167, ale tak naprawdę można napisać zawsze maila czy zadzwonić. Dane do mnie jako koordynatorki Rzeszowa są na stronie Iskierki www.fundacjaiskierka.pl. Także serdecznie zapraszam do kontaktu.
1: Czy jest czego się bać jako wolontariusz?
0: Absolutnie nie. To w ogóle do niczego nie zobowiązuje. To jest po prostu poświęcenie dzieciom swojego czasu, dobrej energii. Także myślę, że nie ma się czego bać.
1: A jeśli jesteśmy na przykład rodzicem, który właśnie usłyszał taką diagnozę swojego dziecka, gdzie ma się zgłosić? Czego powinien szukać tak na pierwszy strzał?
0: Jeżeli chodzi o rodzica, to też zapraszam jak najbardziej do kontaktu. Też pokieruję krok po kroku, co robić. Mamy też swojego psychologa, który też jak najbardziej jest otwarty tutaj na rozmowę i jesteśmy w stanie pomóc przebrnąć przez te początki choroby, jak i przez proces całego leczenia.
1: Jeśli mamy na przykład rodzica, który już jest w trakcie tej choroby swojego dziecka, to też przyjmiecie go z otwartymi rękami?
0: Oczywiście, jak najbardziej. My wspieramy wszystkich rodziców chorych dzieci, więc jak najbardziej można się w każdym momencie leczenia do nas zwrócić.
1: Okej, okay, i tutaj też pewnie na waszą stronę odsyłacie.
0: Oczywiście, zapraszam.
1: Dobrze, to wstępnie mamy już powiedziane chyba pokrótce o wszystkim, jeśli chodzi o Fundację Iskierka, czym się zajmuje, gdzie działa i kogo do siebie zaprasza. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Mam nadzieję, że jeszcze do usłyszenia i jeśli ktoś potrzebuje, to wiecie, do kogo się kierować.
2: Radzimy, jak spędzać wolny czas.
3: Z niewielkiej, wędrującej instytucji bez stałej siedziby stała się nowoczesnym, wielofunkcyjnym centrum kultury. Mowa o Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nisku. Dziś to nie tylko miejsce wypoczynku, pożyczania książek, ale także przestrzeń spotkań, edukacji i aktywności dla różnych grup wiekowych, od dzieci po seniorów. O nowej siedzibie, bogatej ofercie edukacyjnej i planach na przyszłość opowiedziała mi pani Iwona Nemeczek, dyrektor Niżańskiej Biblioteki Miejskiej.
4: Kiedy powstała Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku i jak wyglądały jej początki?
5: Początki biblioteki sięgają roku 1947. Biblioteka była na początku bardzo małą jednostką, posiadała tylko jeden oddział, była przenoszona z miejsca na miejsce, nie miała swojej stałej siedziby, była między innymi w szkole podstawowej numer 1, w dawnej siedzibie WKU, najdłużej była na ulicy Kościuszki, gdzie w tej chwili mieści się Centrum Historii i Tradycji. Przez ostatnie 8 lat biblioteka stacjonowała w szkole podstawowej numer 5 na ulicy Tysiąclecia, w piwnicach tej szkoły. Na ulicy Tysiąclecia biblioteka mieściła się do dnia 14 lutego 2026 roku. Od 20 kwietnia 2026 roku jest dostępna dla czytelników na ulicy 3 Maja. Jest to dawny budynek opieki społecznej.
4: No to może teraz coś o organizacji tego nowego miejsca. Co można tutaj znaleźć? Co widzi czytelnik, kiedy wchodzi do biblioteki?
5: Czytelnik, wchodząc do biblioteki, na parterze ma do dyspozycji salę wystawienniczą, wypożyczalnię dla dorosłych oraz czytelnię dla dorosłych. W czytelni dla dorosłych znajduje się strefa seniora, miejsce do korzystania z komputerów, do samodzielnej pracy, dwie budki akustyczne, z których bardzo chętnie teraz korzysta młodzież, ale mamy nadzieję, że inni też będą. Jest to bardzo fajne miejsce, nikt nie przeszkadza, można się skupić i pracować. Pierwsze piętro to już jest oddział dla dzieci, który składa się z dwóch części, oddziału dziecięcego i strefy młodzieżowej. W oddziale dla dzieci jest ścianka wspinaczkowa, stoliki, zabawki, gry, różnego rodzaju siedziska. Podobnie jest w strefie młodzieżowej, tam dodatkowo oprócz strefy gier planszowych jest też strefa gier PlayStation. No i coś, co cieszy się bardzo dużym powodzeniem, hamak. Mieszczą się na nim nawet 3 osoby, które równocześnie mogą czytać. Mamy też bardzo dużą salę konferencyjną. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby z niej skorzystać, oraz salę edukacyjno-multimedialną i oddział czytelni multimedialnej. Tam są zbiory typu audiobooki, filmy, muzyka. Można też oczywiście korzystać z tego na miejscu i wypożyczyć do domu. Drugie piętro to już administracja i rzecz, która zachwyca chyba wszystkich w Nisku, taras. W okresie letnim będzie można tam siedzieć, czytać. Będziemy też organizować tam różnego rodzaju spotkania autorskie albo z ciekawymi ludźmi.
4: Z tego, co tutaj zdążyłam się zorientować podczas zwiedzania nowej siedziby Miejskiej Biblioteki, to można tutaj czytać książki uprawiając sport.
5: Oczywiście można. Mamy rowerki stacjonarne przystosowane do biurek. Czytelnik może sobie czytać książkę, oglądać film i równocześnie ćwiczyć. Mamy też taką ciekawostkę w postaci pokoju krzyku. Tam znajduje się ogromny worek treningowy, rękawice. Można się odstresować w tym pokoju.
4: Można krzyczeć?
5: Można krzyczeć, nie słychać na zewnątrz. Nikomu się nie przeszkadza.
4: Przechodząc do takiego podsumowania takiej organizacji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nisku, chciałabym zapytać o to, czy Miejska Biblioteka ma może filię w innych miejscowościach?
5: Biblioteka Miejska posiada 3 filie, do których serdecznie zapraszamy, w Nowosielcu, Racławicach i Zarzeczu. W Zarzeczu mieści się w Sołeckim Domu Kultury, w Racławicach w Katolickim Domu Kultury Arka, natomiast w Nowosielcu w samodzielnym budynku przy numerze 181.
4: Podejrzewam, że oprócz wypożyczenia książek można tam też porobić coś ciekawego po pracy.
5: Można, jeżeli są zainteresowani. Panie z filii bardzo chętnie organizują różnorodne zajęcia. W Nowosielcu najczęściej korzystamy z uprzejmości Koła Gospodyń Wiejskich i robimy kursy kulinarne. Bardzo często odwiedzał nas pan Jerzy Nogal. Panie poznały dużo przepisów nowych, ciekawych, szybkich. i tanich. W Zarzeczu jesteśmy bardziej nastawieni na dzieci i młodzież, ponieważ jest tam też świetlica profilaktyczna i staramy się robić dla nich zajęcia związane z tradycją, ale także zajęcia manualne, rozwijające i oczywiście na bazie książki.
4: A jeszcze tak wracając do tych zajęć kulinarnych, to kiedyś, nie wiem czy teraz, na stronie biblioteki można było znaleźć taką niewielką książkę z przepisami.
5: Tak, ta książka jest w dalszym ciągu na stronie, to są nasze niżańskie smaki. Są tam przepisy naszych pań bibliotekarek oraz czytelniczek, które zgodziły się udostępnić.
4: Z tego co pamiętam, to przy naszej ostatniej rozmowie mówiłyśmy chyba o smalczyku.
5: Tak, smalczyk był bardzo dobry, ale robimy też takie imprezy cykliczne, właśnie posiłkując się książką, bo biblioteka to jest głównie książka, a więc były już smaki literatury, były też smaki filmu. To są takie pogadanki. Odnosimy się w nich właśnie do jakichś utworów literackich i do tego przygotowujemy poczęstunek, na przykład magdalenki, ewentualnie coś z Wiedźmina.
4: No to tutaj rozmawiałyśmy sobie o takiej ofercie edukacyjnej w filii Miejskiej Biblioteki, a teraz przejdźmy do tego, co oferuje Biblioteka Główna, czyli główna siedziba w Nisku.
5: Mamy zajęcia literackie dla osób starszych. Są to tak zwane dyskusyjne kluby książki. U nas działają dwa kluby. Klub, który zajmuje się ogólnie literaturą i taki wyspecjalizowany dyskusyjny klub książki kryminalnej.
4: Kiedy odbywają się te zajęcia? Czy to dla tego ogólnego klubu książki i tego klubu książki kryminalnej?
5: Zajęcia odbywają się po umówieniu się członków klubu. Oczywiście zapraszamy, każdy nowy jest mile widziany. Informacje wcześniej zamieszczamy na naszej stronie i na Facebooku. Udział w klubie jest bezpłatny, można przychodzić na każde spotkanie, można przychodzić tylko i wyłącznie na wybrane, jeżeli jest to omawiana pozycja, którą jest ktoś żywotnie zainteresowany. Ponadto oprócz takich literackich rzeczy, czyli to, co robi każda biblioteka, spotkania z autorami, konkursy literackie, plastyczne, mamy też dwa kluby rękodzieła. Jeden jest dla dorosłych. Tutaj przychodzą sobie panie, siadają przy kawce, wymieniają się wzorami, udzielają sobie rad, co najlepiej wydziergać, a jaki jest teraz modny kolor i tym podobne rzeczy. Oraz drugi dla maluchów, który się cieszy dużym powodzeniem, jest to klub młodego rękodzielnika. Tutaj przychodzą dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Jest scrapbooking, dekupaż, ale nawet tak proste rzeczy jak przyszywanie guzika.
4: Czyli uczą się też takich przydatnych, praktycznych umiejętności w życiu. Domyślam się, że podczas tych zajęć właśnie klubów rękodzielniczych też pewnie są wykonywane jakieś takie może okolicznościowe dzieła sztuki.
5: Oczywiście, że tak. Zawsze przed każdymi świętami dzieci robią sobie stroiki, kartki. Przed każdym świętem babci, dziadka, mamy. Tym klubem zajmuje się pani Alicja, która ukończyła akurat szkołę artystyczną, więc jest w tym kierunku bardzo dobrze przygotowana i naprawdę wymyśla dla tych dzieci przepiękne zajęcia.
4: Czyli tutaj mamy kluby funkcjonujące w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nisku, ale skoro budynek, w którym się znajdujemy, jest tak ogromny i wielopiętrowy, to zapewne każdy z tych klubów ma swój własny kącik.
5: Oczywiście, że tak. Ponadto w naszych progach gościmy też Towarzystwo Ziemi Niżańskiej. Są to miłośnicy historii Niska, mają spotkania u nas minimum raz w tygodniu.
4: A jeśli chodzi o te kluby, o których pani wspominała, to gdzie właśnie znajdują się ich miejscówki, że tak powiem?
5: W sali edukacyjnej dla młodzieży, to jest klub młodego rękodzielnika, natomiast klub rękodzieła artystycznego na dole w czytelni.
4: Kolejnym obszarem działalności biblioteki są niewątpliwie jego zbiory. Które właśnie rodzaje zbiorów cieszą się taką największą popularnością wśród czytelników? Takie klasyczne książki, czy może coś innego?
5: W obecnej chwili największą popularność zdobywają kryminały oraz polska literatura obyczajowa. dla kobiet i kryminały polskie. Zagraniczne czytają się mniej. Także zmieniły się troszeczkę trendy, natomiast u dzieci to wiadomo, te dla maluszków sensoryczne bajeczki są ciągle w ruchu, bo są przepiękne, uczą też dzieci, edukują. Czyta się także fantastyka, ale też w zdecydowanie mniejszym stopniu niż kiedyś. Natomiast mamy też fanów literatury popularnej, którzy najczęściej sięgają chyba po psychologię, ewentualnie historię. Od czasu do czasu przychodzą też miłośnicy tutaj regionalnej historii i udostępniamy wtedy zbiory z naszego regionu, województwa. Ponadto w zbiorach biblioteki mamy gry planszowe, puzzle, wypożyczamy do domu, ewentualnie można sobie skorzystać z tego na miejscu, przyjść grupką, pograć. Mamy ku temu przeznaczone miejsce, stoliki.
4: Czyli to można nazwać taką strefą gier planszowych.
5: Tak, to jest strefa gier planszowych. Mamy też PlayStation, niestety nie wypożyczamy, ale wypożyczamy filmy, audiobooki.
4: Jest też miejsce, z tego co widziałam, żeby też przyjść, popracować w grupach, na przykład dzieciaki, kiedy mają jakieś projekty szkolne.
5: Tak, mamy do tego celu specjalnie przeznaczone miejsca, wygodne siedziska, stoliki, komputery, drukarki, skanery, po prostu wszystko, czego potrzeba.
4: A nawet hamak i klimatyzowane pomieszczenie dla ludzi, którzy nie przepadają za upałami.
5: To jest niezaprzeczalny plus biblioteki.
4: Czyli tak, czyli tutaj mówiłyśmy sobie o książkach i o pozycjach, które najlepiej się czytają. Chociaż w sumie mam tak przy okazji takie pytanie, bo teraz jest bardzo modne takie zdrowe odżywianie, są popularne takie nowinki właśnie w odżywianiu, czy tam właśnie w takim zdrowym stylu życia. A czy to też przekłada się na właśnie taką wypożyczalność takich właśnie poradników?
5: Tak, bardzo dużo takich poradników kupujemy też specjalnie na zamówienie dla czytelniczek. Dużą popularnością cieszą się książki Agnieszki Maciąg o zdrowym życiu. Organizujemy też od czasu do czasu spotkania z dietetykiem. Tutaj mogą sobie przyjść mieszkańcy zainteresowani zdrowym odżywianiem. Ostatnio miałyśmy z kolei spotkanie o ziołach.
4: Czyli zdrowe żywienie, zdrowy styl życia też jest tutaj obecny. Dobrze, czyli tutaj tak, mamy książki, mamy poradniki, mamy gry planszowe. A czy biblioteka posiada również zbiory cyfrowe?
5: Mamy tylko dostęp do platformy Legimi na podstawie wykupionych kodów. Natomiast z zbiorów cyfrowych korzystamy tylko i wyłącznie z Akademiki. To są zbiory naukowe. W tej chwili, z tego co orientuję się, biblioteka w Kolbuszowej stara się stworzyć takie konsorcjum, w które weszłyby wszystkie biblioteki województwa podkarpackiego i moglibyśmy się po prostu wymieniać zbiorami elektronicznymi. Ale oczywiście u nas można wypożyczyć sobie czytniki, w które są wgrane książki. Ewentualnie można pożyczyć czytak, to jest dla osób niedowidzących albo niewidzących, których też jest dostęp do w tej chwili chyba 9000 pozycji.
4: A skoro już mowa o takich czytnikach i takich bardziej nowoczesnych urządzeniach, to z tego co widziałam, to macie tutaj takie pulpity, gdzie chyba można zamawiać książki.
5: To są stanowiska do samodzielnego zwracania i wypożyczania książek. Można też przez nie zamawiać, ale można też zamawiać sobie książki spokojnie, komfortowo z domu przez Szukaj Książkę i można je odbierać też albo w bibliotece, albo w książkomacie.
4: Kolejnym tematem, który chciałabym teraz poruszyć, są wydarzenia cykliczne, które tworzą taki, można powiedzieć, stały rytm działalności biblioteki. No i właśnie, które wydarzenia cykliczne stanowią taki stały element kalendarza biblioteki?
5: Na pewno Tydzień Bibliotek, który rozpoczyna się zawsze 8 maja i kończy się 15.
4: I to są takie ramy nieprzekraczalne?
5: Nieprzekraczalne. Narodowe Czytanie, które odbywa się zawsze w pierwszy weekend, w pierwszą sobotę września. No i oczywiście Dzień Książki, bardzo często Dzień Psa. Też robimy różnego rodzaju zajęcia.
4: A skoro już mowa o psach, to widziałam tutaj takie maleńkie legowiska.
5: Tak, zapraszamy wszystkich ze swoimi pupilami. Psy są mile widziane, kotki również.
4: Miseczki z wodą czekają.
5: Tak, za zachowanie zwierzęcia odpowiedzialny jest właściciel.
4: A wracając jeszcze do tych wydarzeń, to co mogłoby jeszcze Pani do tej listy dodać?
5: Oczywiście robimy zawsze zajęcia w okresie wakacyjnym i feryjnym dla dzieci. Ponadto staramy się obchodzić takie święta popkulturalne typu walentynki, rozpoczęcie wiosny i topienie marzanny, czy też noc świętojańska, puszczanie wianków, tego rodzaju rzeczy.
4: A jakie wydarzenie nazwałaby Pani taką wizytówką Miejskiej Biblioteki w Nisku?
5: Chyba Niżeńskie Dyktando.
4: Wspominała Pani wcześniej także o spotkaniach autorskich. Czy to są takie jednorazowe spotkania, że tak powiem, czy ten format jakby się powtarza?
5: Format się powtarza. Oczywiście za każdym razem gościmy innego autora. W tym roku, tuż po otwarciu biblioteki, mieliśmy przyjemność zaprezentować książkę naszego mieszkańca, pana Tomasza Oleksaka. Była to książka Buty nie chodzą same, są to jego wspomnienia z podróży. Pan Tomek jest zapalonym alpinistą, sportowcem, kiedyś grał w siatkówkę i koszykówkę chyba też.
4: Czyli zapraszacie takich autorów tutaj z okolic Niska, czy również z innych części Polski?
5: Zapraszamy różnych. Oczywiście chcemy promować jak najbardziej tutaj naszych lokalnych mieszkańców. Natomiast gościmy też autorów z sławy ogólnopolskiej. Na przykład Jędrzej Pasierski, Jakub Ćwiek, Wojciech Chmielarz. No, byli u nas różni panowie i panie też.
4: Jednym słowem zachęcamy do obserwowania strony facebookowej czy strony internetowej biblioteki po nowości. Co powiedziałaby Pani osobom, które nie były jeszcze w Miejskiej Bibliotece, a może chciałyby przyjść? Albo się zastanawiają i jeszcze nie wiedzą.
5: Serdecznie zapraszamy. Mamy nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. Nasz personel będzie się starał zadowolić każdego czytelnika, pomóc, oprowadzić i znaleźć jakąś formę aktywności dla siebie.
4: Jeszcze takie szybkie pytanko na koniec. W jakich godzinach i w które dni biblioteka jest otwarta?
5: Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 18, w soboty od 10 do 14. Czasami oczywiście robimy wydarzenia i po godzinie 18, ale to już proszę patrzeć na afiszach.
3: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.

0: Magazyn lokalny.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic. Benek i Kitka podbijają internet, a ich sportowe zmagania śledzą tysiące widzów. O fenomenie kociego procederu nasza reporterka Emanuela Kwaśniak rozmawiała z ich właścicielami, a zarazem trenerami.
2: Benek i Kitka grają w kręgle, hokeja, gierki, mają treningi, turnieje, tabele wyników nawet i kibiców oczywiście. Wszystko dzieje się w ramach Ligi Kociego Procederu. Jest to internetowy projekt, który powstał w Tarnobrzegu i zdobywa w sieci ogromne wyświetlenia, a za przygotowanie zawodników odpowiadają trener i trenerka, których dzisiaj goszczę. Witam Was tutaj.
3: Witamy serdecznie.
2: Więc ktoś jak Was ogląda, to już głosy na pewno poznał. Widzę, że się troszkę stresujecie i macie to samo, widzicie, co koty mają. Wy ich nagrywacie, mają mnóstwo kibiców, teraz przyszła pora na Was.
3: No właśnie, życie weryfikuje.
4: Aż nie wiadomo, co powiedzieć, no właśnie, tak, chcesz teraz w ich roli, no.
3: Tak. Ja trochę się wcielam w Benka, bym
4: tak,
3: powiedział.
4: Tak, bo my w ogóle mamy takie charaktery, że podobne koty są do nas i Benek jest bardziej podobny do pana trenera, a Kitka znowu do trenerki bardziej.
2: Tak. Ja bym powiedziała, że Kitka to tutaj na luzie. Dzisiaj będzie na luzie.
4: No nie wiem, ja się stresuję i chyba właśnie ten stres tak wychodzi, taki efekt jest.
3: Nie, no Kitka zawsze daje radę. Z Benkiem nie wiadomo, także jeżeli trener zawiedzie,
4: to... Z Benkiem nie wiadomo, no.
2: Z Benkiem różnie bywa.
4: Różnie bywa.
2: To tak, żeby zacząć od tego najważniejszego, czyli od zawodników. Kim są Benek i Kitka? Ile mają lat? Skąd się u Was wzięli? Jakie mają charaktery?
4: Kitka, aha Kitusia, zawodniczka numer 1, jest to mistrzyni olimpijska i ma 8 lat, dokładnie skończyła w kwietniu 8 lat i jest z nami no tyle samo prawie czasu, no bo miała 2 miesiące jak do nas trafiła. Oba kotki są z jednej mamy, więc są rodzeństwem, miały niestety innego ojca i przygarnęliśmy je, więc Beniuś jest...
3: Beniuś ma 8 lat.
4: Też, jest trochę młodszy od Kitki o 2 miesiące.
3: Tak, on miał troszkę gorszy start, bo po porodzie matka go odrzuciła
4: No nie chciała go karmić.
3: I trenerka
4: po prostu,
3: tak naprawdę go wychowała.
4: Miał tak naprawdę 2 tygodnie, jak go wzięliśmy do siebie. No i wychowałam go od malutkiego, taki był maciupki. Karmiłam go butelką w nocy za 4 godziny. Wstawałam do niego, więc to jest takie nasze dziecko tak naprawdę wychowane. Widać teraz właśnie po nim, że on taką ma wdzięczność do nas, bo jednak tak i przychodzi się przytulać i w ogóle...
3: Jest bardzo taki towarzyski.
2: Właśnie tutaj te charaktery, jak to wygląda. Benek i
4: Benek jest bardziej taki... On jest bardziej taki stonowany, bym powiedziała. Trochę taki leń, tak?
3: Można go brać na ręce, tak. Nie protestuje
4: w ogóle.
3: Nie można na ręce brać za bardzo. I też Kitka jest taka, że praktycznie toleruje tylko kilka osób z naszego otoczenia.
4: Nas, moją siostrę,
3: tyle, bo teściowie się boją.
4: Tak, i ona, Kitka jest taka, że ona bardzo wyczuwa w ogóle lęk u innych osób, które do niej podchodzą, więc jak ktoś podchodzi do niej z lękiem, to ona automatycznie to wyczuwa, powącha rękę, ale zaraz może ugryźć na przykład.
2: A czy ich charaktery przekładają się na to, co później my jako widzowie widzimy podczas zawodów, rozgrywek?
4: Zdecydowanie.
3: No. Kitka jest taka narwana i ona w pierwszych sekundach już atakuje i czasami musimy ją stopować, żeby Benek miał w ogóle szansę ruchu naprawdę, nie? Bo jeżeli słuchacze może nie wiedzą, ale mamy różne konkurencje.
2: Tak, zaraz też właśnie mnie zapytamy. Tak. No to łatwiej będzie. No to okej. Jakie konkurencje mamy? Bo tak, żeby łatwiej było opowiadać, co robią, jak się zachowują przy gierkach. Jakie konkurencje?
4: Czyli od czego się zaczęło, powiedzmy.
3: Tak. De facto zaczęło się od Benka.
4: I Bierek.
3: Co mogłoby się wydawać teraz dziwne, bo jakby Kitka jest głównym bardziej jest dowodzącym takim, naszego kanału teraz.
4: Tak, że Kitka jest bardziej takim kotem, który się chce bawić i właśnie angażować w te gry. I tak by się wydawało, a prawda jest taka, że w sumie zaczęło się od Benka i tego, jak przypadkowo wyciągnęliśmy sobie gierki na stół
3: przy śniadaniu,
4: bo my lubimy w ogóle grać takie gierki, takie minikarty, jakieś tam takie małe kółko krzyżyk, czy tam statki i tak dalej. Mieliśmy gierki i właśnie trener wyciągnął je tak na stół i ja miałam Benka na kolanach i on siedział sobie ze mną przy tym stole i jak trener rozrzucił

0: wrócił.
1: To Benek w pierwszych sekundach capnął tą łapkę i jakoś się złożyło, że miałem telefon. Nagrywałem Benka po prostu, jak siedzi u trenerki na kolanach, bo on czasami robi takie słodkie miny. I akurat wtedy ściągał te bierki i tak się w sumie zaczęło przypadkiem.
0: Tak, że się zainteresował po prostu tymi bierkami i my to nagraliśmy, w sumie później zmontowaliśmy, wrzuciliśmy i ludziom się to spodobało.
2: Zaraz o to jeszcze dopytam, bo to był ten początek. Później chcę zapytać, jak to krok po kroku się odbywało, dlaczego już to jest na takim wysokim poziomie, ale wspomnijmy faktycznie o tych wszystkich konkurencjach, zawodach.
1: Dobrze, to
2: bierki
1: mamy. Mamy bierki, później mamy bilard. Po bilardzie były piłkarzyki, kręgle, no i teraz trenujemy w hokeja.
2: Jak ktoś nie oglądał, to brzmi to bardzo intrygująco, że koty grają w takie gry. Faktycznie.
0: Proszę sobie wyobrazić kot siedzący i grający w bilarda.
2: Tak,
0: no, bilarda. Absurdalne, prawda?
1: Dodam, że to jest mini bilard. Tak.
0: No, ale sam fakt.
2: Ale sam fakt, nie? Tak. Sam no to wiadomo, no to kot jest mniejszy, więc i te gry gabaryty muszą być dla niego, tak gabarytowo muszą się zgadzać. I pamiętacie, no bo tak, tutaj było to nagranie i jak wpadliście na to, żeby to pokazać światu, żeby ludzie zobaczyli, jak kot gra w bierki, no, bo bierki się zaczęło.
0: Panie trenerze, proszę.
1: Panie trenerze.
2: Czyli pan trener tutaj był inicjatorem.
1: Ja od dawna jakby chciałem nagrywać koty. Próbowałem też kilka lat wcześniej z filmikami na TikToku, ale jakoś nie mogłem znaleźć tego czegoś.
0: Stylu i takiego jakby jednego formatu po prostu.
2: Formatu.
1: Nie mogłem znaleźć formatu, tak dokładnie. I po wrzuceniu tych pierwszych bierek zobaczyłem, że to jakby ludziom się spodobało, poszło.
0: I ma potencjał.
1: Więc przez jeszcze kilka następnych odcinków dawaliśmy widzom te gry z bierek.
2: A jak to wyszło, że Kitka do tego dołączyła? Bo Benek tutaj siedział łapką, ale no Kitka też musiała.
0: Co jest ciekawe, to Kitka w ogóle nie była zainteresowana bierkami na początku. No. To była dyscyplina wyłącznie Benka, on w tym dominował. Kitka tak przychodziła, ale popatrzyła, powąchała i ona nawet nie chciała dotknąć tych bierek za bardzo.
1: Nawet
0: więc
1: nie
0: tutaj
1: reagowała na smaczki.
0: Tak,
1: wtedy.
0: Tak. Więc my stwierdziliśmy, że w ogóle, że to Beniuś będzie tutaj gwiazdą tego profilu w ogóle. Kitki nie braliśmy nawet pod uwagę za bardzo na początku.
1: Tak,
0: prawda? I dopiero później się okazało, jak Kitusia nauczyła się smaczek, nagrodę za dotknięcie tego ruchu, tak jak Beniusia potem żeśmy uczyli,
1: tak, to
0: żeby bardziej aktywować.
1: Przeskoczyła o kilka poziomów Benka tak naprawdę.
0: Dosłownie, w sekundę po prostu ona była już jakby grała to dłużej niż Benek po prostu.
1: Tak, bo ona ma taki gen łowcy.
0: Tak.
1: Bo też tak się utarło, że kociczki są bardziej łowne, bo muszą wykarmić swoje małe,
0: a
1: panowie to muszą dobrze wyglądać po prostu.
2: Benek dobrze wygląda. A powiedzcie mi, no bo bierki, myślę, że wielu słuchaczy grało w bierki, ale tu zasady są nieco inne, jakbyście mogli wspomnieć, bo to też dużo zobrazuje. Później oczywiście odeślemy wszystkich słuchaczy na wasz profil, żeby zobaczyli, jak to faktycznie wygląda, ale tak, żeby im uzmysłowić na razie, póki słuchają tej rozmowy.
1: To wygląda jak tradycyjna gra, czyli rozrzucenie, tylko że no tutaj mamy troszkę kocie zasady, że jak się ruszy bierkę, czy trącnie inną, no to...
0: To nie przeszkadza.
1: Nie
0: jakby
1: przeszkadza, tak? Liczy się ściągnięcie ze stołu na ziemię, albo w późniejszym czasie zrobiliśmy taki podeścig na te bierki i strącenie na podłogę właśnie tej bierki. Jeżeli przypadkiem się trącnie inne, to nic się nie dzieje.
2: Mają łatwiej kocie zasady.
0: Mają łatwiej. A jeszcze a propos właśnie tych zasad i tego trącania, co też jest ciekawe odnośnie Kitki i Benka, że Beniuś jest bardziej dokładny w tych bierkach niż Kitka. Przez to, co już mówiliśmy, że Kitka jest bardziej taka narwana, ona potrafi łapą tak zagarnąć kubkę tych bierek, a Beniuś tak stara się jakby pojedynczo.
2: Dokładnie
0: właśnie. Tak, no
2: tak,
0: więc
2: dokładnie.
1: Robi to z gracji.
0: Tak, o, zdecydowanie.
2: Mieliśmy najpierw te filmiki, faktycznie Benek, później Kitka, ale jak to się stało, że pomyśleliście, że będzie to liga, że Benek, Kitka to będą zawodnicy, będą punkty? Skąd ten pomysł?
0: To już trener i jego wyobraźnia.
1: Ja często wieczorami nie mogę spać, nie wiem, chodzę późno spać i...
0: No bierki cię zainspirowały,
1: zainspirowały
0: do tego
1: mnie
0: w ogóle,
1: bierki
0: że
1: i też mieliśmy
0: grać.
1: De facto możemy powiedzieć taką ciekawostkę tutaj dla słuchaczy Radia SK2 w Stalowej Woli, że de facto teraz co trenujemy hokeja, to była tak naprawdę druga dyscyplina, której spróbowaliśmy, ale koty były niezainteresowane w ogóle tym hokejem.
0: Zaraz po bierkach był hokej i w ogóle nie były zainteresowane, nie chciały nawet dotknąć tego krążka i tak dalej.
2: One musiały się rozkręcić.
1: Tak, i już przez chwilę myśleliśmy, że tylko na bierkach się skończy i tak lekko jakby podcięło to nam skrzydła. W sensie mi, nie wiem, czy trenerce. Troszkę byłem zniechęcony

0: trener na...
1: Na bilarda. Zobaczyłem gdzieś rolkę w internecie, że...
0: Że jest coś takiego jak mini bilard.
1: Jak jest, jak no. mini bilard i też widziałem, że grają koty w takiego mini bilarda, ale mniej profesjonalnie niż to u nas wygląda.
0: Nie w lidze.
1: Nie w lidze,
0: tak? Taka zabawa.
2: No i po bilard... Tutaj no, punkty zawodnicy.
0: Tak, to u zawodników rywalizacja.
2: Tak, rywalizacja.
1: Więc bierki to był taki przypadek, później bilard to następny jakby no, krok, a później już poleciało, że szukaliśmy już stricte takich gier, które mogłyby się
0: tak,
1: nadać.
0: Tak, i później po bilardzie trener zamówił to boisko do piłkarzyków. I ja jak to zobaczyłam, to mówię, ale jak one będą w to grały? W ogóle nie sądziłam, że one będą jakoś w to potrafiły grać. W ogóle tak. nie wyobrażałam sobie tej gry, gdzie właśnie trener ma taką wyobraźnię, trener, że on wierzy
2: trener
0: w ogóle.
2: Tutaj...
0: Tak, trener jest od wyobraźni, od wiary w koty.
2: Czyli
0: tak
2: on myśli, jakby
0: więc...
2: koty mogły w to grać.
0: Tak, tak.
2: Okay.
0: tak. On
1: znaczy
0: jest
1: ja już
0: od
1: wiem,
0: tych...
1: że one potrafią.
0: On już to widzi w głowie po prostu.
1: Nawet zanim spróbuje.
0: No, on będzie wiedział, że one będą potrafiły.
2: Macie tych dyscyplin kilka, znaczy chociaki tak naprawdę, z których dyscyplin okazała się takim jedna największym hitem.
1: Ja uważam, że bilard, ale na równi z kręglami, bo kręgle też robią mega duże zasięgi.
0: Tak, ale bilard był pierwszą dyscypliną taką, która zrobiła myślę, że
1: większy szum.
0: Furorę. No,
1: tak.
0: Tak mi się wydaje.
2: Czyli to można powiedzieć był taki strzał w dziesiątkę.
0: Bilard, tak.
1: Tak, tak. Bilard, tak.
2: I, czyli to dla kibiców, też... a dla zawodników?
1: Dla zawodników
0: też bilard
1: też zdecydowanie.
0: Tak, lubią do, bardzo, no. I też, kręgle też lubią.
1: Bo też słuchacze mogą nie wiedzieć, ale różne dyscypliny inaczej się nagrywa. Że mi przykładowo łatwiej jest nagrać bilarda lub kręgle niż bierki albo piłkarzyki.
0: Bo w bilardzie więcej się dzieje. W sensie częściej one potrafią te kulki sobie zbijać i tak dalej. A teraz
2: czyli
0: na przykład...
2: nawet chodzi o montaż bardziej
1: tak,
2: niż
1: tak.
2: nagrywanie.
1: Nagrywanie, tak. Sam turniej w bierki czy w piłkarzyki potrafi trwać dłużej, rozciągnięty nawet na kilka sesji takich nagraniowych, a przykładowo siadamy do bilarda i nagrywamy go w przeciągu 15 minut, bo tam jest bardzo szybka akcja, przy bierkach jest bardzo monotonnie.
0: Mam jeszcze tylko taką ciekawostkę, że to też trzeba brać pod uwagę to, że koty się szybko nudzą.
2: Właśnie o to chciałam zapytać, bo my widzimy później filmik, który załóżmy trwa minutę, półtora, dwie, to tutaj tak czasowo bardzo konkretnie nie wiem, ale strzelam, że wy no, tych minut to dużo, dużo więcej poświęcacie. Jak to wygląda? Dajmy na to, nagrywamy dzisiaj piłkarzyki.
1: Piłkarzyki? To tam jest...
0: Zasady
2: ile
0: to
2: kot,
0: jakie?
2: Ile kot... tak, zasady powiemy i też ile koty tak naprawdę mogą wysiedzieć, żeby to nagrać, bo ja tak tutaj kilka sesji była mowa.
1: Tak, tak, bo koty de facto szybko się nudzą i nieraz potrafimy przerywać nagranie i wracać. Oczywiście kamery zostawiamy w tych samych miejscach, żeby...
2: I po jakim czasie wracacie?
1: Kurczę...
0: No zazwyczaj następnego dnia, w sensie, bo...
2: A, czyli nie tego samego dnia?
0: Nie,
1: nie no,
0: ale
1: zdarza się,
0: zazwyczaj...
1: że tego samego dnia, nie wiem, idziemy zrobić sobie, nie wiem, obiad, czy coś tam ogarnąć w domu i wracamy, nie wiem, po godzinie, po dwóch i już to widać po kocie, czy on ma chęć zagrać.
0: No czasami jest tak, że już no, nie chce im się grać, więc pozwalamy im, żeby sobie jedno leżało, a na przykład drugie, które jest bardziej aktywne, no to wtedy aktywujemy, więc czasami jest tak właśnie, że kitka nieraz przy piłkarzykach leżała sobie w pudełku, no bo już, już jej się nie chciało grać, bo, albo Benek też, więc
1: bo
0: no,
1: to też, też nauczyliśmy się od was, jakby od widzów, bo czytamy komentarze praktycznie wszystkie i zauważyliśmy takie coś, że my bardzo podchodziliśmy do tego w temacie takim bardzo stricte sportowym.
0: Że bardzo braliśmy pod uwagę, żeby było tak realnie tak jak gramy, tak realnie w sensie, żeby nie oszukiwać jakby w tej grze, że nie chcemy tutaj coś
2: czyli
0: oszukać.
2: Czyli jak Benek raz
0: potem...
2: nie trafi, to teraz kitka.
0: Tak.
2: A, to
0: no
2: się,
0: właśnie,
2: a on chce dalej?
0: Tak.
2: No to można mu pozwolić, żeby znowu
0: tak, staraliśmy, żeby było jednak tak, jak one faktycznie grają i właśnie to się nauczyliśmy od widzów, że oni niekoniecznie oczekują tego, że któryś z kotów wygra jakoś.
1: Czy ma idealnie grać?
0: Tak, właśnie, idealnie że idealnie grać.
1: Przykładem
0: tylko...
1: jest właśnie zachowanie nieraz Benka, że on sobie odlatuje tam w myślach i
2: myje
1: kiedyś...
2: papute, to można powiedzieć.
0: Dokładnie.
1: Tak, to jest jego
0: znak. I ludziom się to podoba. Ale my dopiero to zauważyliśmy, dopiero właśnie przy grach.
1: Tak.
0: Nie widzieliśmy tego wcześniej, że on się aż na tyle myje.
1: I teraz zwracamy uwagę właśnie w życiu codziennym, że on potrafi leżeć i on myje tą papudę nawet poza grą.
0: Tak.
1: Wylizuje futerko. On jest taki czyściok.
2: Niekoniecznie to na grę się przekłada, tak, bo znamy wyniki, to tutaj słuchaczom powiem, żeby sobie zerknęli, jak to wszystko wygląda, ale okej, skoro mamy tą ligę zawodników, prawdziwe rozgrywki, no to muszą być treningi. W końcu mamy trenera, mamy trenerkę. Ile trenuje kot? Jak go można tego nauczyć? Od czego to zależy? Od dni pewnie, humoru, nastroju. Opowiedzcie o tym.
1: Więc tak, tutaj trenerka odegrała wielką rolę w trenowaniu, ale
0: tak,
1: w takiej kwestii...
0: tak naprawdę zaczęły się już dużo, dużo wcześniej niż zaczęliśmy gry. Mhm. Bo jak były małe, no to...
1: To trenerka ich uczyła dawania łapy, siad.
0: Łapka, piątka.
1: I to bardzo pomogło.
0: Obroty też ich próbowałam właśnie uczyć i to pomogło tego, że one wiedzą, że dostaną za konkretny ruch, no coś to zrobią, dostaną ten smaczek, więc jest ruch i jest nagroda za to, czyli, więc znają ten system,
1: tak, ten
0: schemat.
1: System, schemat znają i teraz nauczyliśmy schematu pod te gry, żeby albo
0: tak,
1: trącały, albo ciągnęły do siebie,
0: to, że potrafią
1: bo
0: grać,
1: nam dużo łatwiej to osiągnąć, to co mamy teraz.
2: Łatwiej pewnie niż od podstaw, czy nadal łatwo było nauczyć, jeżeli chodzi o te gry konkretne?
1: Jeżeli chodzi o kitkę, to mogę
0: trzeba
1: przyznać...
0: Trzeba rozgraniczyć na dwa koty.
1: Jeżeli chodzi o kitkę, to muszę przyznać szczerze, że bardzo łatwo. Ona po 30 sekundach już umie nową grę praktycznie. Mhm. A z Benkiem, no to trzeba kilku tak sesji treningowych, żeby on zakumał.
0: Beniusz testuje naszą cierpliwość. I to jest
2: czyli uczycie się przy nim cierpliwości.
0: Tak, bardzo.
2: On przy was gier, a wy przy nim cierpliwości.
0: Tak. Bo kitka jest bardzo łatwa do gier. Ona potrafi, że jak jej się pokaże.
2: Czyli wy na przykład swoją ręką pokazujecie, że to trzeba pić tu.
0: I super patent jest taki, że właśnie trener dotyka sobie smaczka, one mają zapach i daje do nostka. I wtedy kitka wie, że to już będzie smaczek i pokazuje wtedy na przykład na piłkę i ona dotyka to, więc skumała
1: tak
0: ten
1: trzeba nakierować kota i pomimo, że one wiedzą, to nieraz trzeba im przypomnieć, nawet na takim etapie, jak są nasze wyszkolone koty, to nawet podczas turnieju, bo czasami w montażu tego nie widać, że my tam jakby pomagamy.
0: Aktywujemy.
1: W sensie aktywujemy, pomagamy. No nakierowywuje te koty.
0: No zawsze jest przy kręglach dawaj białą, żeby zbiła nie?
2: A powiedzcie mi, no bo tak, tutaj wiem, że system motywacyjny jest przede wszystkim smaczki, ale jakiś inny taki system premii w kocim procederze jest, może głaskanie, zabawki jakieś, coś innego niż
0: głaskanie
2: smaczki.
0: Mają na co dzień, więc to nie traktujemy tego jako premię, tylko jako standard, więc to, jest, ale to musi być.
1: Taka ciekawostka, moim zdaniem jest taka premia. Jeżeli dobrze się spiszą na treningu czy na meczu, to mają dostęp do sypialni na dłużej, bo ogólnie...
0: Tak, to prawda.
1: Bardzo lubią przebywać w naszej sypialni.
2: Na łóżku.
1: A przez to, że Benek jest kotem takim, co gryzie wszystko, co się da, więc w sypialni mamy poukrywane rzeczy, których nie chcieliśmy,
0: żeby pogryzł po prostu.
1: I jak idziemy właśnie spać, to wpuszczamy je na jakiś czas i przed zaśnięciem musimy je wyprosić, że tak powiem.
2: To dlatego, ale kitka, widzicie, stara się. To nawet stara dlaczego się stara.
1: Tak.
2: A widzicie, czy Benek i kitka w ogóle zdają sobie sprawę, że ze sobą rywalizują? Widać to, czy nie?
0: Rozmyślaliśmy o tym i ja myślę, że one chyba nie wiedzą, że one są w tej lidze kociego procederu.
1: Nie. One się po prostu dobrze bawią.
0: Może tak zostawmy, żeby nie wiedziały, niech żyły sobie w swoim świecie.
1: Tak, tutaj trochę już nasza w tym zasługa, że robimy taką otoczkę rywalizacji w tym, choć w codziennym życiu potrafią między sobą rywalizować, ale przy grach...
2: Przy grach są spokojne, widzę.
0: Tak, i to jest właśnie też kolejne zaskoczenie dla nas, bo one na co dzień nie przepadają za sobą. Jak były małe, to się kochały, razem spały,
1: kitka
0: nawet wszystko.
1: Wychowywała Benka,
0: tak
1: naprawdę.
0: Trochę tak było, a później zaczęły się już jakieś tam niesnaski między nimi. Mi się wydaje, że po prostu to było przy tym, jak się przeprowadzaliśmy, zmieniliśmy mieszkanie i one gdzieś tam walczyły troszkę o to terytorium, no bo koty są terytorialne, wiadomo, więc gdzieś tutaj to mogło mieć wpływ na to, że one przestały taki mieć dobry kontakt ze sobą. I tak mi się wydaje. I po domu nieraz biegają za sobą, jedno goni drugiego, więc no byliśmy w szoku, że one potrafią tak ładnie siedzieć obok siebie i nieraz jak wyręczamy im nagrody po zakończonym turnieju, to siedzą i czekają faktycznie tak, obok siebie.
2: Tak.
0: O Jezu, wspaniale!
1: Bo mamy właśnie swoją ceremonię wręczenia nagród.
2: Tak, to
1: na
2: tutaj trzeba słuchaczom, bo słuchacz nasz niestety aktualnie nie widzi, ale możemy mu opowiedzieć o tym, jak wygląda, bo są medale, mają ubranka i w ogóle o cały wygląd tej przestrzeni wokół nich, bo to nie jest tak, że siadacie, jest pusta ściana, okej, tu gierka stoi, tylko to wszystko ma piękny wygląd jak na prawdziwym meczu, bym powiedziała. Tak, na prawdziwym meczu, to tutaj opowiedzcie naszym słuchaczom, żeby zobrazować im to.
1: Okej, dziękujemy, że się podoba w ogóle. Początki z gierkami były na stole w kuchni tak naprawdę, więc dopiero jakby po jakimś czasie przerodziło się...
0: Tak, zaczęliśmy wprowadzać kolejne dyscypliny i stwierdziliśmy, że już nie będziemy grać tak sobie losowo, tylko stwierdziliśmy, że zaczniemy robić turnieje, żeby koty zdobywały punkty, żeby była ta właśnie rywalizacja. No i wtedy właśnie
1: weszło to... No i ten stół w kuchni trochę ograniczał, bo...
2: Bo tam tylko stały te od wyników,
0: tak,
2: karteczki.
0: Chyba stały to.
2: Tak,
1: stały karteczki, koty siedziały na taboretach, później na te taborety dorobiłem takie podwyższenia z pudełek.
0: Żeby miały wygodniej.
1: No i później stwierdziliśmy, że przechodzimy jakby do salonu i tam robimy im strefę gier.
0: Tak, i taką scenerię już zrobimy i tak dalej. No i właśnie treningi są takie bardziej luźne, natomiast w turniejach no to już Kitusia ma muchę piękną, Beniuś ma...
2: różowa mucha.
0: Tak, różową muchę. Beniuś ma kołnierzyk fioletowy, tak żeby też taki dać...
1: Podnieść rangę.
0: Tak, że to jest wydarzenie nie byle jakie. Tak, dokładnie.
1: No i też wprowadziliśmy właśnie tą tablicę wyników, bo to też fajnie działa, że widz widzi od razu, że tu jest rywalizacja i może śledzić i dopingować. Też,
0: tak, na początku mieliśmy karteczki, teraz mamy elektronicznie na tablecie, więc tutaj wchodzi level wyżej, rozwijamy się dokładnie. Tak. Dodatkowo dochodzą różne scenerie, no teraz mieliśmy olimpiadę kocią, pierwszą olimpiadę.
2: Kibiców było mnóstwo.
0: Była zbudowana cała scena, kibice Kitki po jednej stronie, kibice Benka,
2: z transparentami, to zauważyłam.
1: Tak.
2: I kto jest odpowiedzialny za tą scenerię?
0: Trener.
1: Mogę się wyżyć kreatywnie przy tych pracach scenograficznych.
0: No i też malowaniu, tak.
1: Tak,
2: nawet teraz LED jest Liga Kociego Procederu.
0: Tak, kaseton taki zrobiliśmy. No, świecący, żeby był właśnie głównie pod live'y, bo też prowadzimy właśnie live'y na...
1: Staramy się raz w

0: przy normalnych filmikach,
1: tak, które wrzucamy, są zmontowane,
0: tak. A skoro mam tutaj was, czyli sztab szkoleniowy, kto jest lepszym zawodnikiem? Tutaj pewnie rozgraniczymy co do gier. Benek czy Kipka? Kto jest mocniejszy? No to zostawiam.
2: Ja uważam tak. Benek jest takim niedocenionym zawodnikiem i mimo, że może nie ma najlepszych wyników i trochę przegrywa, można powiedzieć, że no trochę, no chyba wszystko przegrywa, chociaż ostatnio udało mu się wygrać, to ja w niego wierzę i że on jest taki jeszcze, powiedzmy, ukryty i z niego jeszcze wyjdzie taki prawdziwy zawodnik i on jeszcze pokaże i wszystkich zaskoczy, więc wierzę, że on jeszcze potrafi zaskoczyć. Natomiast no na chwilę obecną tak realnie, no to Kipka.
3: Kipka jest lepsza, ale ja uważam, że Benek czeka na swoją dyscyplinę po prostu.
2: No właśnie.
0: Macie jeszcze pomysły jakieś na nowe dyscypliny? Nie musicie zdradzać,
2: tak,
0: jaką
2: zdradzać.
0: Dyscyplinę, czy jakie, bo może być kilka, ale czy macie?
2: Mamy.
3: Mamy też.
0: I zaskoczycie.
3: Tak.
2: Zaskoczymy. No, myślimy, że zaskoczymy.
0: Trzymam kciuki za Benka, żeby to była jego dyscyplina.
2: Dzięki.
3: Bo skończyliśmy właśnie letnią olimpiadę, można powiedzieć.
2: Tak.
3: I
2: no teraz gramy...
3: Jak igrzyska są co 4 lata w naszym świecie, to w kocim świecie igrzyska będą co 4 miesiące. I teraz właśnie szykujemy się do zimowych igrzysk olimpijskich. I tu już właśnie zaczęliśmy trenować pierwszą dyscyplinę, hokeja.
2: No tak.
3: I jeszcze...
2: No jeszcze brakuje nam 3 dyscyplin do tej olimpiady, no ale mamy już swoje pomysły na to, więc będziemy trenować.
3: I ta zimowa olimpiada rozpocznie się w grudniu.
0: W grudniu, no to czekamy do grudnia. Powiedzcie, czy długo przed tym, jak nam widzom pokażecie, jak koty trenują, bo wiadomo, że przed później całą ligą, zawodami są te treningi, to czy poza kamerą dużo wcześniej musicie kotom pokazać, nauczyć je, jak grać?
2: Na początku było tak, że faktycznie zanim pokazaliśmy to widzom, to testowaliśmy, czy to ma sens, czy fajnie to wygląda i tak dalej. Natomiast teraz już trochę lecimy na żywioł, bo widzimy w nich potencjał i też wiemy, z czym one sobie mogą poradzić, a z czym nie. Więc,
3: i stwierdziliśmy, że dla widza też jest fajnie, jak widzą
2: od
3: kota
2: prostu,
3: od samego początku.
2: Czy progres i tak dalej.
3: Zaczęliśmy dodawać na kanał, na profil więcej takich od kuchni filmików.
2: Smaczki
3: za kulis. To trenerka wymyśliła nazwę Smaczki za kulis, bo też zauważyliśmy, że to też ciekawi widza, jak ten cały proces i te niedoskonałości potrafią być niekiedy fajniejsze niż ten...
2: I śmieszniejsze
3: niż ten taki surowy, taki filmik z gry.
0: Tak, szczególnie, że widać tutaj, że koty niekoniecznie się stosują do regulaminu, łamią zasady, kładą się na stoliku, uciekają z boiska, jakoś oszukują.
2: Robią
0: więc
2: przerwy techniczne do toalety.
0: Tak, czy na mycie paputa i to wszystko myślę, że tak. Faktycznie widz chce widzieć, oczywiście, zobaczyć, jak to wszystko wygląda od kuchni, bo nas to ciekawi. Teraz kolejne pytanie. Kiedy dotarło do was, że koci proceder tworzony w Tarnobrzegu na Podkarpaciu zrobił się czymś oglądanym przez ludzi w całej Polsce, a nawet i za granicą, bo widziałam takie komentarze na live'ie u was, że faktycznie są osoby też spoza Polski.
2: Tak, było jakby miasta były
0: miasta były wpisywane
2: i
0: też za granicę.
2: Tak, ja pamiętam.
0: Bo okej, te bierki i ten początek widzicie, że ludziom się to podoba, ale kiedy zauważyliście, że to już jest na taką większą skalę?
2: No mi się wydaje, że przy drugiej dyscyplinie, już przy bilardzie, gdzieś te wyświetlenia były ponad liczbę obserwujących naszych...
3: Kilkukrotnie.
2: Tak.
3: Choć pierwszy turniej w bierki też wykręcił kosmiczną liczbę wyświetleń, jak dla nas, bo zyskał praktycznie w kilka dni ponad 1 000 000 wyświetleń.
2: Tak. Ja nawet tego nie wiem, ale...
3: No, jest, tak. To był właśnie pierwszy taki filmik, który się wybił, czyli turniej z bierek na stole w kuchni.
2: Tak, bo bierki były w ogóle popularne na początku bardzo. No.
3: To w ogóle takie nasze początki, jak porównać sobie ten filmik z bierek teraz do tego, co trenujemy w hokeja, to jest całkiem inna liga.
2: Więc no bo teraz właśnie jest liga, wcześniej nie było ligi nawet.
3: Więc, koty się rozwijają cały czas, ale my jako trenerzy też musimy im dorównywać, bo...
0: Oczywiście, że tak.
3: bo to nie miałoby sensu wtedy.
0: Ale to was pewnie te wyświetlenia i nawet same koty, że chcą, to was motywuje bardzo.
2: Tak, i napędza. No też nam się tak wydaje, bo widzimy, że ludziom się to podoba i chcemy też właśnie dostarczać im tę rozrywkę. No i też pokazywać to, że z kotami da się fajnie bawić, no bo to dla kotów też jest zabawa i one na przykład, nieraz jest tak, że my tylko włączymy lampę, oświetlenie, mamy już położony stół i one od razu przychodzą.
0: Czyli wiedzą, że się święci.
2: Będzie zabawa. Tak, tak,
3: będzie,
2: tak,
3: będzie, więc tak. Będzie smaczkowo.
2: Tak, zwłaszcza smaczki, no wiadomo.
3: I też zauważyłem, że od kiedy zacząłem się bardziej angażować w tą produkcję tych gier, w sensie w produkcję gier, w nagrywanie treningów z kotami, to jakby pogłębiła się relacja moja z kotami, bo wcześniej taką głębszą relację to tak naprawdę miała tylko trenerka z kotami. Ja to tak traktowałem koty bardziej... O, fajnie są koty, i tak do pomiziania. Tak.
2: Ja nieraz właśnie przynosiłam trenerowi na kolana, mówię, no weź pogłaskaj sobie ten...
3: I od tego momentu właśnie zacząłem bardziej zauważać koty i czytać ich reakcje, znaczy, bo też...
2: Poznawać
3: koty, bo też teraz zauważyłem, że czasem kot może nie mieć nastroju na grę, czy nie chce mu się w danej chwili, ale z mojej strony to wygląda też w ten sposób, że jak ja mam zły humor, czy gorszy dzień, czy nie mam nastroju i chciałbym nagrać taki trening z kotami, to już wiem, że nie wyjdzie, bo koty strasznie chłoną moje negatywne emocje one już wtedy nie chcą za bardzo grać,
2: właśnie też trudniej wtedy się nagrywa, więc staramy się nie nagrywać właśnie jak mamy też taki gorszy
3: czas. No.
0: Czyli tutaj i patrzycie na zawodników, jaki mają nastrój i też na was, jaki
2: my jesteśmy też nastroju. Tak, my jesteśmy pozytywni, nakręceni i tak dalej, to widać, przekłada się właśnie to na kotów i na ich zaangażowanie też w grę. No tak zauważyliśmy przynajmniej.
3: Tak, tak. A jak jest tak przysłowiowo pod chmurką się czujemy,
0: to odpuszczamy,
3: bo koty
2: wyczuwają to jednak. No.
0: A jak wygląda społeczność wokół ligi? Są Team Benek, Team Kitka, czyli kibice, którzy analizują wyniki, te treningi, typują zwycięzców, a może i podważają decyzje sędziów. Trenerów.
2: To, co się dzieje w społeczności ligi trzeciego procederu, to jest szaleństwo, bo tak, jest Team Kitka, jest Team Benek, jest Team Kitka i Benek. Są też ludzie, którzy właśnie podważają nasze decyzje niektóre.
0: Bo tak trzeba powiedzieć, że nie tylko jesteście trenerami, ale też sędziami.
2: Dokładnie tak. I już nawet wprowadziliśmy w olimpiadzie tak zwany VAR, czyli sprawdzanie ponowne ruchu, jak na przykład teraz było, że Benek przeszkodził kitce podczas kręgli, więc sprawdzaliśmy na drugiej kamerze, czy faktycznie zmienił tor ruchu tej kulki, czy nie, więc żeby już właśnie ludzie nie musieli tego podważać, więc ułatwiamy to, ale mamy bardzo zaangażowaną społeczność, tak uważam, i ludzie w ogóle piszą bardzo fajne komentarze i nieraz tak się śmiejemy, jak czytamy te komentarze, że uważam, że oni lepiej komentują te filmiki niż my jako komentatorzy, sędziowie i tak dalej, trenerzy w tym treningu czy tam turnieju.
3: Tak, mamy bardzo kreatywnych obserwujących też przy okazji Kociej Olimpiady zorganizowaliśmy konkurs. Było do wygrania 2 stoły bilardowe.
2: Tak, i to był konkurs na domową strefę kibica, no bo oprócz stref kibiców, które mieliśmy na Olimpiadzie na naszym stadionie, że tak powiem, to właśnie w tym konkursie ludzie robili swoje domowe strefy kibica, gdzie ich koty kibicowały naszym zawodnikom.
3: I uczestnicy przesyłali zdjęcia kotów, transparentów.
2: Z transparentami, ze strefami.
0: Czyli była kreatywność ogromna.
2: Tak, bardzo.
3: Zaangażowaliśmy też widzów właśnie trochę kreatywnie.
2: Tak, tak. No i co? Bo nie dokończyłeś, co dalej? Były do wygrania
0: bilardy. I nawet chyba dobrze pamiętam, że jedna osoba, która wygrała to swoje koty, nauczyła grać faktycznie w tego bilarda.
2: Właśnie, i co jest ciekawe, i co ja uważam? Ja uważam, że każdy kot ma potencjał na grę w bilarda i właśnie to się przełożyło z tymi bilardami, które wygrały te dwie osoby w tym konkursie przy olimpiadzie i wysłały nam obie osoby filmiki, widzieliśmy.
0: A czyli obie?
2: Obie, tak, bo jedna wysłała prywatnie, a druga wrzuciła na profil. Więc gdzie koty faktycznie siadły.
3: To była pierwsza reakcja,
2: kiedy te koty zobaczyły ten bilard i miały okazję spróbować i faktycznie uderzały te kulki, były tak zainteresowane i nawet udawało im się trafiać i nawet było mycie pachnuty jak u Benka, także Jezu, na emocje takie, że ja byłam w szoku, tak, i
0: emocje,
2: fajnie to.
0: Emocje
2: fajnie
0: są. To. Wspominaliście o tych zawodach, treningach na żywo, live z kotami. My jako widzowie widzieliśmy wszystko na bieżąco, co się dzieje. I chcę to połączyć z tym, że mówiliście, że nie zawsze koty czy wy macie dobry dzień, żeby faktycznie to robić. Mm-hmm. Mówicie, dajmy na to, że jest środa, 19 live i jak na razie do tej pory wszystko fajnie się zgrywało, że te koty na live'ie dawały z siebie wszystko?
2: Więcej po prostu, tak.
0: Żeby aktywne.
2: Pierwsza kwestia to na pewno jest godzina.
3: Tak, bo
0: wieczorami
3: zazwyczaj staram się nagrywać tak
2: przed kolacją,
3: ale też nie za wcześnie.
2: No bo one cały dzień sobie śpią. Zazwyczaj.
3: Zazwyczaj tak około 20 zaczynam nagrywanie.
2: Więc jak one już się trochę obudzą.
0: Ja mogę podpowiedzieć, kot najbardziej aktywny, bo mam też kota, jest o godzinie 4 rano. Także jakbyście chcieli nagrywać.
2: To nie nasze właśnie. Nie, one przecież śpią. One potrafią wstawać o 10 nieraz. Czasami było tak, że spały z nami, wiadomo, jak pozwoliliśmy w sypialni, i one potrafiły wstawać razem z nami. Czy nawet jak mieszkaliśmy wcześniej, mieszkaliśmy, że miały z nami jakby spały i normalnie, bo byliśmy w jednym pomieszczeniu, więc one potrafiły wstawać i o 8, i o 10, tak jak my, więc mają bardziej taki tryb jak my i one tak nie chodzą po nocy.
3: Się, no. Tak, bo zauważyli...
0: Chciałam was namówić na poranne wstawanie z kotami, a jednak nie.
3: Mieliśmy okres w życiu, co wstawaliśmy.
2: Jedynie co to, jak Kitka czasami spała z nami, no to ona bardzo głośno mruczy i lubi spać przy głowie na poduszce, więc no to mnie wybudzało. Faktycznie gdzieś ona się tam zaczęła aktywować o tej czwartej czy tam piątej rano z tym mruczeniem, ale tak to no to raczej śpią do...
0: Czyli wieczór jest zdecydowanie lepszy nagrywanie, tak. Więc te live'y jak na razie do tej pory fajnie wam wychodziły?
2: Wieczorem dobrze.
3: O dziwo tak. I nawet koty jakby lepiej były zaangażowane niż w tradycyjnym nagrywaniu turnieju.
2: Pierwszy
3: jakby dawały
2: live
3: z siebie
2: w ogóle był
3: 110%.
2: Niesamowity na tym pierwszym live'ie w Bilarda, pamiętasz? Tak. Koty tak grały, że my byliśmy w szoku, naprawdę.
3: W szoku.
2: Że nieraz o wiele trudniej się nagrywa normalny turniej czy trening, a on na tym live'ie i Benek dostawał kulkę i jedna, i druga, i trzecia, że naprawdę takie show zrobił. Jakby wiedział, że to w ogóle jest live.
3: A tak wracając do twojego pytania wcześniejszego, czy dużo wcześniej jakby pokazujemy gry kotom? Teraz na ostatnim live'ie, dopiero na live'ie rozpakowywaliśmy grę.
2: Tak,
3: co prawda była na podobnej mechanice działania jak kręgle, ale de facto pierwszy raz grały w tą grę i świetnie sobie poradziły. Także znają już podstawy i teraz każda kolejna gra będzie dla nich jakby łatwiejsza do nauki.
0: Tak, bo podobnie mniej więcej na takich zasadach. Mhm.
2: I jeszcze też odnośnie tych live'ów, to też jest tak, że staramy się nie zapowiadać, że kiedy będą dokładnie te live'y. Na początku tak staraliśmy się i żeby jednak to było regularnie. Natomiast teraz to już tak jak wypadnie właśnie, jak się czujemy my i koty, to wtedy tak spontanicznie bardziej już trochę te live'y wychodzą niż tak jak mieliśmy planować, że tam raz w tygodniu, w któryś dzień konkretnie.
0: Myślę, że ta społeczność też jest zrozumiała pod tym względem, że wiedzą, że jednak to są zwierzaki i trzeba się też do nich dostosować. A jak myślicie, jak obserwujecie, widzowie bardziej wolą właśnie takie live'y, czy jednak filmiki, które są nakręcone, zmontowane na krótko i widzą w skrócie, co się dzieje, jak te koty grają?
2: Ja myślę,

0: oglądać, więc wydaje mi się, że raczej te krótkie filmiki.
1: Krótkie filmiki i te smaczki zza kulis też.
0: To też jest ciekawe.
1: Też ciekawe, choć live'y też bardzo
0: też
1: pozytywne komentarze są na live'ach. I
2: tutaj macie większą interakcję tak naprawdę z widzami.
1: Tak, możemy tak naprawdę porozmawiać z widzami tak na żywo.
2: A chyba mają mnóstwo pytań do was widzowie.
1: Tak, ciężko je przeczytać.
0: Ja
1: nie nadążam przeczytać.
0: Tak.
1: Trenerka jest od ogarniania na live'ie właśnie komentarzy i rozmowy.
0: Myślę, że tak, na tych pierwszych live'ach to faktycznie było dużo pytań, natomiast no to już trochę ludzi jednak już zna Kitkę Benka i bardziej tutaj było, te komentarze były bardziej na zasadzie obstawiania, kto ile na przykład punktów zdobędzie, kto wygra, więc raczej w tą stronę już te pytania, no gdzie na początku faktycznie było, że ile mają lat na przykład, a skąd je mamy,
1: na live też
0: który jest bardziej przytulaśny na przykład, albo który więcej je...
2: Tak. A teraz już je w miarę poznali i teraz to obstawianie.
1: I teraz jest właśnie bardziej, kto jest za Kitką, kto jest za Benek.
2: I jak to wygląda? Więcej kim Kitka,
0: Benek? Właśnie pytałam się ostatnio, no i ciężko to szacować, bo są i za Kitką, i za Benkiem.
1: Robiliśmy ankietę taką na live i było
0: ale
1: bardzo...
0: Kto wygra?
1: No, ale to
2: trzeba zrobić tak ogólnie, kim...
0: Tak, ogólnie. Nie,
2: przez kariera właśnie, w którą stronę kto bardziej...
0: Wiemy, to musimy właśnie wykorzystać.
2: Benek i Kitka, to już wiemy, mają tysiące kibiców, fanów, a jednocześnie mnóstwo kotów w naszym regionie wciąż czeka na swoich ludzi. Jakbyście wy mogli zachęcić osoby myślące o kocie do tego, żeby najpierw pomyślały o adopcji, bo dużo jest kotów właśnie, które czekają na swój domek.

0: towarzysza, więc warto.
1: Tylko taka prośba tutaj od trenera, żeby to była przemyślana decyzja, bo jednak koty potrzebują dużo czułości i trotki.
2: To trzeba chyba powiedzieć, tak, że tak jak teraz mówimy o tej zabawie, o śmiesznych sytuacjach,
0: to nie wszystko.
2: Ale tak, to nie wszystko, bo przed adopcją opiekun powinien być przygotowany. Jakbyście
0: tak,
2: tu jakieś rady dali?
0: Trzeba pamiętać o wizytach u weterynarza przede wszystkim, no i zwracać też uwagę jakby w domu też na tego kota, bo

0: mu są swoją przestrzeń, też nic na siłę, wiadomo. No ale
1: otworzyć głowę, w sensie umysł na kota, że on tak, też ma swoje jakby w ciągu dnia swoje rytuały i on wie, czego chce. Niekoniecznie czasem my musimy mu dyktować, co ma robić. On sobie poradzi sam, tylko żeby mu właśnie zadbać o jego takie podstawowe rzeczy, czyli jedzenie,
0: dobre jedzonko, opieka zdrowotna, no i też ta właśnie zabawa, żeby też była, bo koty też nie ma, on się też nudzi, więc trzeba mu to zapewnić zabawę.
1: Tak. I później kot to odda na pewno w czułościach.
0: Tak, zdecydowanie.
2: Czyli przed adopcją trzeba poczytać, zobaczyć, czy na pewno chcemy mieć kota, czy się do niego trochę dostosujemy,
0: tak.
2: Bo tak trzeba to powiedzieć, bo w domu jak jest kot, to jest inaczej, jak kota nie ma. Żeby ta adopcja była jak najbardziej przemyślana i żeby później kotek miał swojego kochającego człowieka i kochający dom. I teraz już tak na zakończenie, jakbyście w skrócie powiedzieli, co przed samymi zawodnikami, co dalej z Ligą Kociego Procederu. Już zdradziliście, że macie pomysł na nowe konkurencje, turnieje. Czymś jeszcze chcielibyście zaskoczyć kibiców, a może nam tutaj coś na antenie zdradzicie?
0: Na pewno szykuje się ta zimowa olimpiada. A co więcej, czy coś zdradzimy? Też jest tak, że kibice i widzowie nam często trochę podsuwają takie różne pomysły.
2: Czyli można tutaj powiedzieć, że
0: też nas inspirują.
2: Jak mają pomysły,
0: to jak najbardziej można pisać. Tak, my też często pytamy o zdanie widzów, bierzemy pod uwagę, także, no bo chcemy też tą interakcję zachować, także mają też widzowie tutaj spory udział, bym powiedziała, w kocim procederze, no bo kręgle też dużo ludzi nam proponowało kręgle, zanim je zaczęliśmy tak naprawdę.
2: Dobra, czyli wiemy, że chcecie zaskoczyć, niewiele chcecie nam zdradzić, ale ja to rozumiem i też domyślam się, że wiele rzeczy tak wychodzi trochę z niebieska czasami.
0: Spontanicznie. Większość rzeczy jest spontaniczna w sumie.
1: Większość właśnie.
0: No jedyne co tak, to na pewno mamy tą olimpiadę zaplanowaną, że się odbędzie i no jest pierwsza konkurencja hokej, resztę jeszcze nie będziemy zdradzać, bo mamy pomysły, ale no wymagają dopracowania tak naprawdę.
1: Dopracowania, tak, i też chyba przed tą olimpiadą nie pokażemy wszystkich.
0: Tak, żeby było trochę
1: tylko zaskoczymy na samej olimpiadzie. Będą już jakby wyuczone koty tej dyscypliny, żeby też taki był efekt zaskoczenia.
2: My już wiemy, że olimpiada będzie, a czy zawodnicy wiedzą?
1: To jest dobre pytanie.
2: Czyli nie mówiliście?
1: Pewnie nie.
2: Jeszcze im nie mówiliście.
0: Nie. One niech sobie tam żyją w swoim świecie.
2: No, żeby nie czuły presji, prawda?
0: Dokładnie.
2: Bo to olimpiada. Tak, to teraz jeżeli moglibyście na sam koniec też odesłać naszych słuchaczy do swoich social mediów, żeby zobaczyli, jak to wygląda, bo tutaj posłuchali, ale warto to zobaczyć, bo no, to całkiem inaczej wygląda, niż by się wydawało.
0: To zapraszamy na nasz profil na Instagramie Koci Proceder, na TikToku też jesteśmy
1: tak, no
0: i
1: jesteśmy
0: na Facebooku,
1: tak naprawdę na każdej platformie. Na YouTubie też jesteśmy.
0: Ale tam trochę mniej, więc główne kanały to jednak jest Instagram, TikTok
1: i Facebook. Tak.
2: Czyli tam można zobaczyć zarówno, możecie wymieniać, co można konkretnie
0: zobaczyć. Są na

0: spotkaniach.
1: Tak, i na relacjach pokazujemy trochę więcej codziennego życia kociego. No i live'y zazwyczaj robimy na TikToku, tak naprawdę. No.
2: Jakbyście na sam koniec mogli przypomnieć, jakie konkurencje można u Was zobaczyć na profilu?
0: Bierki.
1: Bile.
0: Piłkarzyki.
1: Okej.
0: Okay. Kręgle.
1: No i na razie tyle.
0: Na razie tyle.
2: No i na razie tyle. Czekamy na więcej. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę. Utulcie od nas kociaki.
0: A ucałujemy
1: wszystkich. Tak, dziękujemy za zaproszenie.
0: No to pozdrawiamy wszystkich słuchaczy z Tarnobrzega,
1: Stalowej Woli
0: i okolic.
3: Sport w naszym mieście.
4: Rower to coś więcej niż tylko pojazd. Tego zdania są członkowie Klubu Kolarskiego Sokół ze Stalowej Woli. Jeżdżą, odkrywają nowe miejsca i jednocześnie dbają o swoją formę. Już teraz posłuchajcie rozmowy naszej reporterki Emanueli Kwaśniak z Tomaszem Woskiem, członkiem klubu, który opowie o pasji do rowerów, najciekawszych wyprawach i swoich ulubionych trasach w regionie.
5: Klub Kolarski Sokół Stalowa Wola jest spadkobiercą Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, które powstało w 1906 roku w Rozwadowie, który dzisiaj jest częścią Stalowej Woli. I to Towarzystwo Gimnastyczne miało kilka sekcji. Tam były sekcje bokserska, gimnastyczna, piłki nożnej, a w 1928 roku powstała właśnie sekcja kolarska. Po wojnie klub przestał funkcjonować, zmieniły się czasy i realia, ale w 90 lat od powołania go i w stulecie odzyskania niepodległości, czyli w 2018 roku, razem z kolegami postanowiliśmy go reaktywować. Tylko właśnie już nie jako towarzystwo gimnastyczne, tylko klub kolarski, czyli tak jakby tam ta jedna sekcja, która funkcjonowała. I to nie jest klub kolarski, który bierze jakiś czynny udział, powiedzmy, w zawodach, gdzieś się ścigamy tam, chociaż niektórzy nasi członkowie owszem, ale my głównie, większość z nas skupia się na organizacji i udziale w wyprawach rowerowych. Organizujemy wyprawy rowerowe, jeździmy po całej Polsce, takie wielodniowe wyprawy, ale też staramy się prowadzić taką działalność edukacyjną wśród dzieci i młodzieży, zachęcamy ich do bezpiecznej jazdy, do jazdy w kaskach rowerowych, bo wiemy, że to jest ważne, prawda, że rower to jest świetna zabawa, ale pod warunkiem, że robimy to z głową i jesteśmy odpowiedzialni, zachowujemy się w sposób odpowiedzialny, dlatego że ta zabawa może się zamienić też w jakieś nieszczęście, prawda, jeśli będziemy w nieodpowiedzialny sposób się zachowywać. To jeszcze mogę dodać taką ciekawostkę, że jeden z naszych członków klubu, obecnych członków, kolega Paweł Ciołkosz, tak jakby kontynuuje tradycję rodzinną, ponieważ jego dziadek, Józef Ciołkosz, właśnie przed wojną był członkiem tej sekcji kolarskiej w Towarzystwie Gimnastycznym Sokół. I tu jeszcze też czasami nawiążę, bo w naszym logo jest właśnie Sokół, który trzyma w szponach sztangę, taką przedwojenną, charakterystyczną sztangę, i niektórzy się nas pytają właśnie to dlaczego sztanga, a nie rower, skoro jesteśmy klubem kolarskim. Dlatego sztangę, że to jest logo to stare, przedwojenne, a klub nie był właśnie tylko, prawda, klubem kolarskim, tylko to było towarzystwo gimnastyczne i tam było, w ogóle chodziło o dbanie o tę żyznę fizyczną i o taki harmonijny rozwój, więc stąd ta sztanga, a nie rower w szponach Sokoła.
2: Dobrze, to tak słowem wstępu już wszystko wiemy o klubie i teraz o tych wyprawach coś opowiemy, pan opowie.
5: To tak, może zacznę od, tak w ogóle od genezy, jeśli chodzi o te wyprawy, bo to wszystko zaczęło się od tego, że z kolegami zaczęliśmy od pielgrzymowania na rowerach. Jeździliśmy na przykład na tych rowerach, na takie szybkie pielgrzymki do Częstochowy, do innych miast, no ale to szybko stało się dla nas za mało. Apetyty były większe, no i dwa lata temu zorganizowaliśmy sobie taką wyprawę z Zakopanego na Hel, czyli całą Polskę przejechaliśmy od góry do morza w 7 dni, 930 km, a teraz właśnie wymyśliliśmy sobie, że no, przeciąć Polskę od Świnoujścia, od granicy polsko-niemieckiej w Bieszczady. No i tu jest jeszcze ważne, mamy jedną zasadę, my podróżujemy bez wsparcia, nie ma nigdy z nami żadnego samochodu, który wiezie nam bagaże, który wiezie nam zapasowe części, jak trzeba to gdzieś coś pojedzie naprawić, czy nie jedzie z nami żaden mechanik. Wszystko dbamy w własnym zakresie. Każdy z nas dźwiga na swoim rowerze około 40-50 kg bagażu, namioty, bo śpimy też w namiotach głównie. Sami sobie naprawiamy sprzęt, sami sobie rozwiązujemy wszystkie problemy na trasie, więc jesteśmy zupełnie samowystarczalni. i z jednej strony to jest fajne, bo to jest przygoda, ale z drugiej strony to jest jednak dużo większe, dużo więcej wysiłku od nas wymaga, dlatego że jak jeździmy na przykład, bo my jeździmy różnymi rowerami w różne trasy, jeździmy też na rowerach szosowych, tu jeździmy na specjalnych rowerach wyprawowych, jak jeździmy sobie tak powiedzmy solo, bez tych bagaży, jesteśmy w stanie nawet dziennie pokonujemy dystanse po 250 km. No ale jak jedziemy tutaj z takim dużym bagażem na sobie, ze wszystkim i jedziemy w wielodniową wyprawę i każdy dźwiga tego ciężaru dużo, więc ten dystans od razu się jednak skraca, bo to jednak jest dużo większy wysiłek jechać takim rowerem.
2: A jak na taką wyprawę się przygotować? Słyszałam, że to jest też długi czas, nawet kwestia tych kilometrów, że do pokonania jest dużo, dużo więcej. Od kiedy się panowie przygotowywaliście?
5: My jeździmy na rowerach cały rok. W zasadzie to wiadomo, że rzadziej w okresie zimowym, bo nie zawsze sprzyja ku temu pogoda, ale staramy się jeździć na rowerach cały rok, więc i też i w styczniu, i w lutym jeździmy jak najwięcej. No i wiadomo, czym cieplej, to z każdym miesiącem tych kilometrów przejeżdżamy coraz więcej. Bo chodzi o to, żeby przyzwyczaić organizm do takiego wysiłku, bo co innego, czym innym jest przejechać na przykład nawet jednorazowo jakąś długą trasę, nie wiem, 100-150 kilometrów, a czym innym jest jechać tą trasę dzień w dzień przez tydzień albo i dwa tygodnie codziennie. To jednak to jest dużo większe obciążenie dla stawów, dla organizmu, więc trzeba po prostu poćwiczyć.
2: No to skoro o tej pasji mowa, to jeszcze do naszych takich młodszych słuchaczy. Jak być bezpiecznym na rowerze, jak dobrze korzystać z roweru?
5: To przede wszystkim musimy korzystać z głowy, myśleć zanim siedzimy na rower. Nie wsiadajmy na niesprawne rowery. Dzisiaj niestety jest taka tendencja, nawet tu czasami widzę w Stalowej Woli na parku rowerowym, młodzież jeździ na przykład bez hamulców na rowerach. Hamuje na przykład butem. Nie wiem, dziwna moda, ale to jest bardzo niebezpieczne, skrajnie niebezpieczne, bez pewnych hamulców. Ja zawsze każdemu mówię, żeby zakładać kask na głowę. Niestety w Polsce nie ma przepisów, które by nakazywały, zwłaszcza młodocianym, używać kasków rowerowych. W niektórych krajach w Europie to już jest, że właśnie młodzież, dzieci muszą używać kasków rowerowych. I moim zdaniem to jest bardzo słuszne, bo te kaski rowerowe naprawdę często ratują ludziom życie i zdrowie. Więc sprawne hamulce, kask rowerowy i dobrze pamiętać o tym, żeby być dobrze widocznym. Czyli jeśli jedziemy gdzieś w trasę, poruszamy się po ciągach głównych, po ulicach, prawda? Nie jedziemy gdzieś ścieżką rowerową czy drogą polną, to jednak oświetlony rower, a jeśli mamy jeszcze złe warunki pogodowe, to też ubrania takie kolorowe, odblaskowe, bo to jest naprawdę bardzo ważne, żeby kierowcy mogli dostrzec nas z daleka. To chodzi o nasze bezpieczeństwo, prawda? Żebyśmy wyjeżdżając na przejażdżkę wrócili z niej wciąż na rowerze, a nie karetką.
2: A jak ktoś by się wybierał na dłuższą wyprawę, już pewnie nie amator, co warto ze sobą zabrać do plecaka?
5: No na pewno trzeba mieć zawsze ze sobą odpowiednią ilość wody. Naprawdę dużą ilość wody. Ja nie mówię nawet o jednej butelce. Jeśli zamierzamy wyjechać gdzieś na pół dnia czy na cały dzień, to miejmy ze sobą 2-3 butelki, bidony. Można coś rzucić w sakwę, w plecak. Warto ze sobą wziąć też coś do jedzenia, prawda? Bo jeśli jedziemy gdzieś powiedzmy w jakieś tereny odludne albo takie, których w ogóle nie znamy, możemy się zdziwić, jeśli planujemy sobie, że zaopatrzymy się w wodę czy w coś do jedzenia gdzieś tam po drodze kupię, no ale może się okazać, że tego po drodze nie będzie przez 30-40 kilometrów, prawda? Więc zabierzmy to ze sobą. Zawsze zalecałbym też każdemu, żeby mieć ze sobą dętkę w razie, gdybyśmy przebili i pompkę. I odpowiednie narzędzia, żeby móc sobie to koło zmienić. To jest ważne. No cóż, tabletki przeciwbólowe też, prawda? Może nas ból głowy złapać, więc warto. Nawet zachęcam też, są już fajne takie mini apteczki rowerowe dla każdego rowerzysty, który oddala się gdzieś dalej od domu, to każdego zachęcam, żeby się zaopatrzyć w taką apteczkę. No kask oczywiście, bo to jest już obowiązek. Oświetlenie, jeśli nie mamy stałego, to możemy sobie, są przypinane lampki, prawda? Na przód, na tył, więc warto mieć oświetlenie. Telefon też, prawda, żeby jakby co człowiek potrzebował się z kimś skontaktować, nawet czy jakąś pomoc, to żeby to mieć. Telefon ze sobą. Jeśli to jest dalsza wyprawa całodniowa, to można wziąć też powerbank, prawda, żeby móc sobie naładować ten telefon. pieniążki też jakieś, prawda? Gdyby zaszła potrzeba, że coś trzeba kupić, to są takie najważniejsze rzeczy. A swoją drogą to tak naprawdę to ja uważam, że najważniejsze, co ze sobą można zabrać, to albo raczej właśnie kogo ze sobą, to dobrych kompanów. Dlatego, że jazda na rowerze jest fajna, ale jest jeszcze fajniejsza, jeśli jeździmy w dobrym towarzystwie i jest bezpieczniej.
2: Dobrze, to jeszcze tak na koniec podpytam, jak pan uważa z pana perspektywy, czy w Stalowej Woli mamy dużo rowerzystów, widzi się po mieście, że dużo tych osób jeździ na rowerze, czy jednak mało?
5: A Stalowa Wola nie bez powodu jest nazywana miastem rowerów. Tutaj rowerzystów jest ogrom, co mnie bardzo cieszy. Te tradycje rowerowe są bardzo długie. Ja widziałem takie fajne zdjęcia sprzed kilkudziesięciu lat, jak pracownicy huty po zmianie, po godzinie 15 wyjeżdżali z zakładu. To naprawdę ulice Stalowej Woli to wyglądały jak Paryż ostatniego dnia Tour de France, kiedy tam po prostu ten kolorowy, ogromny peleton wjeżdża i krąży, powiedzmy, tam wokół Łuku Triumfalnego, czy tam jedzie pod wieżę Eiffla. Tutaj też naprawdę tysiące ludzi jeździło wtedy na rowerach. No teraz już taki tłum z huty nie wyjeżdża, prawda? Ale rowerzystów jest bardzo dużo. Jest sporo fajnej infrastruktury dla rowerzystów, to też jest ważne, bo przy większości dróg, które powstają, które są realizowane, te inwestycje drogowe przez miasto czy powiat, powstają nowe ścieżki rowerowe, więc to jest i wygoda, i bezpieczeństwo, prawda? Co jeszcze? Są też właśnie parki takie rowerowe dla młodzieży, powstały dla dzieciaków, więc rowerzystów mamy wielu w mieście, mamy też fajną infrastrukturę i nie tylko w mieście, bo też warto powiedzieć, że w ogóle na terenie powiatu stalowolskiego mamy ponad 30 km szlaku rowerowego, wschodniego szlaku rowerowego Green Velo, który przez kilka gmin w powiecie stalowolskim przechodzi. Większość gmin ma też swoje jeszcze jakieś szlaki rowerowe, szlaki też takie edukacyjne, pieszo-rowerowe też realizują nadleśnictwa rozwadów i też Janów Lubelski tutaj na naszym terenie, więc tak naprawdę, jeśli ktoś lubi jeździć na rowerze, to nasz teren jest idealny do tego, bo mamy bardzo dużą lesistość terenu tutaj też u nas w powiecie stalowolskim, więc jeśli ktoś sobie lubi jeździć po lesie rowerem, no to jesteśmy idealnym miejscem.
2: Czy fajnie, bo w miarę płasko, bo ja po górkach na przykład nie lubię jeździć, więc tu idealnie wsiąść na rower, tylko jechać. I jeszcze takie pytanie, ulubione pana miejsce do tutaj podróżowania rowerem, tak po prostu po pracy, gdzie by się wybrać, takie miejsce pana ulubione?
5: Miejsce to może to nie jest jedno miejsce. Ja akurat lubię tutaj kilka miejsc, w które jednego bym nie potrafił wybrać, w które lubię pojechać rowerem, ale na pewno jeśli bym miał kilka polecić, to na pewno wycieczkę przez gminę Pysznica i lasami do rezerwatu Imlity Łuk. To jest naprawdę piękne miejsce. Ja osobiście na przykład bardzo lubię jeździć przez, bo to są bardzo malownicze tereny, gmina Zaklików, już północ powiatu stawowskiego i województwa podkarpackiego, bo tutaj mamy stykają się dwie krainy geograficzne tutaj na północy województwa podkarpackiego, właśnie na terenie gminy Zaklików, bo kończy się Kotlina Sandomierska i zaczyna się Wyżyna Lubelska. I to jest właśnie jedyne miejsce w całym regionie tutaj naszym, gdzie teren jest pofalowany, gdzie zaczynają się górki i jak ktoś jeździ dużo na rowerze i lubi jeździć dużo na rowerze, no to szuka już takich miejsc, dlatego że u nas to, co pani wspomniała, jest płasko, jak na stole i tak naprawdę gdzie by nie pojechać, to jest płasko i my jak na przykład z kolegami chcemy poćwiczyć właśnie jazdę po górach, no to jeździmy często w Bieszczady, czy nawet w okolicach Rzeszowa trenujemy, prawda, już w stronę tam, nie wiem, Strzyżowa, tam gdzie się już robi teren taki bardziej pofalowany, a jak nie mamy czasu jechać gdzieś dalej, jak chcemy poćwiczyć troszeczkę chociaż pod górę, z góry, to jeździmy właśnie tutaj na tą granicę województw podkarpackiego, lubelskiego, a konkretnie do gminy Zaklików i tam już się zaczyna ciekawy, taki zróżnicowany teren, no i przede wszystkim bardzo malowniczy, ponieważ gmina Zaklików to jest też nie tylko piękne lasy, ale bardzo dużo akwenów wodnych. Tam przed laty funkcjonowało bardzo duże gospodarstwo rybne, tak zwany PGR rybny i tam jest w lasach poukrywanych całe mnóstwo stawów. W samym Zaklikowie też mamy zalew, więc tam się łączy błękit wody i nieba z zielenią lasów, trawy, więc to oczy odpoczywają.
2: Jeszcze jedno pytanie mi wpadło do głowy. Najdłuższa pana podróż rowera?
5: No w moim przypadku najdłuższa taka jednodniowa podróż to był wyjazd taki treningowy, zorganizowaliśmy z kolegami do Lublina i z powrotem to było ponad 240 km. A, no i kiedyś jeszcze pojechaliśmy kiedyś z kolegami jeszcze pojechaliśmy też tak nie planowaliśmy, ale to okazało się, że tak wyszło, do Krakowa rowerami. Wyszło w jeden dzień, ponieważ jechaliśmy na taką wyprawę, chcieliśmy pojeździć po Małopolsce szlakiem Orlich Gniazd i wyjechaliśmy ze Stalowej Woli właśnie i mieliśmy jak zwykle właśnie namioty ze sobą. Zaplanowaliśmy, że do Krakowa dojedziemy w dwa dni. Tyle tylko, że okazało się, że od Baranowa Sandomierskiego już prawie cały czas padało. I padało i my nie mieliśmy gdzie tych namiotów rozkładać, bo było cały czas mokro, więc uznaliśmy, że będziemy jechali, aż przestanie padać. A że przestało gdzieś dopiero około godziny 23, byliśmy już chyba z 50 km przed Krakowem, więc uznaliśmy, że tutaj jedziemy do tego Krakowa, a o pierwszej w nocy byliśmy w Krakowie. To też było...

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: Nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refreny.

0: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.

0: SK2, Stalowa Wola.
1: Ja chcę być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa, moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa, moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.